będę stać spokojnie, gdy to co dobre płonie. Nie tędy droga, nie tędy droga. Ty krzyknij.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegarze 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. W szwajcarskim Ekon doszło do wydarzenia, które zapisało się mocno w historii kościoła po raz drugi. Bractwo Piusa X zorganizowało święcenia biskupie bez zgody papieża. Dwóch biskupów związanych z bractwem wyświęciło czterech kolejnych, podobnie jak przed laty, i teraz przyniosło to szybką reakcję Stolicy Apostolskiej, spodziewaną, ponieważ zarówno rzymscy kardynałowie, jak i sam papież ostrzegali bractwo przed takim aktem nieposłuszeństwa. Dekret i specjalną notę wydał kardynał Wiktor Fernandez, prefekt dykasterii nauki wiary. Dokument potwierdził ekskomunikę, która dotknęła wspomnianych biskupów uczestniczących w nielegalnych święceniach. To było przestępstwo kanoniczne, wyjaśnia ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodziekan Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2: Tylko i wyłącznie biskup Rzymu mianuje biskupów w sposób nieskrępowany. O tym mówi nam kodeks prawa kanonicznego, a więc mianowanie, nominacja biskupów należy do wyłącznej kompetencji biskupa Rzymu. I w związku z tym, skoro zostali wyznaczeni nie przez biskupa Rzymu, ale przez przełożonego bractwa kandydaci na biskupów, a w konsekwencji zostały udzielone święcenia, zostały udzielone im bezprawnie.
1: Co ważniejsze, oświadczenie Watykanu to nie nałożenie ekskomuniki, ale jedynie jej potwierdzenie.
2: Watykan nie nałożył, ponieważ to jest ekskomunika zaciągana automatycznie. To jest tylko dla prawa kanonicznego właściwe. Jedynie w systemie prawa kanonicznego są tak zwane kary late sententie, które zaciąga ktoś popełniający sam czyn, czyli popełnia czyn, zaciąga ekskomunikę. W związku z tym w ten sposób to się odbyło i dlatego tak ma to poważne konsekwencje.
1: Wspomniani biskupi to nie jedyne osoby, których dosięgną konsekwencje. Watykan pisze w nocie, że za schizmatyków i ekskomunikowanych należy uznać wszystkich księży i diakonów bractwa. Dotyczy to także wiernych, którzy formalnie do niego przynależą. A co to jest formalne przynależenie? Tutaj Watykan powołuje się na dokument z 1996 roku, który mówi o tych, którzy świadomie podzielają istotę schizmy, stawiają na te opcje posłuszeństwo, stawiają te opcje nad posłuszeństwo papieżowi lub świadomie i wyłącznie uczestniczą w kościelnych czynnościach bractwa. Co więcej, Watykan poinformował, że wszystkie sakramenty udzielane przez duchownych bractwa są niegodziwe, a dwa z nich, spowiedź i małżeństwo, także nieważne.
2: Duszpasterz musi być po prostu nie tylko ważnie wyświęcony, ale musi mieć także ten mandat kościelny do sprawowania sakramentu pokuty i asystowania przez wiarę małżeństw. Dlatego w tym przypadku właśnie bez tego mandatu, skoro się pozbawiają też łączności z biskupem Rzymu, z kościołem, w ten sposób mogą sprawować te sakramenty nieważnie.
1: Więcej na ten temat także w piątkowym poranku z Radiem Warszawa. W rozmowie 8.15 sytuację będzie komentował ksiądz Łukasz Żak. Rozmowa dostępna jest także na naszym radiowym kanale YouTube'owym. Kościół nie przestaje pomagać poszkodowanej przez trzęsienie ziemi w Wenezueli. Sytuację w kraju, w którym od lat zmaga się z kryzysem gospodarczym i politycznym, dodatkowo się pogorszyła. Mówił o tym w Radiu Warszawa dyrektor Polskiej Sekcji Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Jan Żelazny.
3: To trzęsienie ziemi dotyka okolice samego Caracas, jak i przede wszystkim diecezję La Guaira. Są zniszczone domy. Są zniszczone budynki, także i kościoły są zagrożone.
1: Jak podkreślił, działania pomocowe są już uruchomione. Trzęsienie ziemi o sile przekraczającej 7 stopni w skali Richtera nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca.
0: To są wiadomości z życia kościoła.
1: Aby nauczyciele nie pozwolili się podzielić, by ludzie, których reprezentują głębokie, obiektywne wartości, byli solidarni, apelował na Jasnej Górze arcybiskup Andrzej Przybylski w homilii, mówiąc do pielgrzymki nauczycieli i wychowawców. Uwrażliwiał, że jeżeli pragniemy dzieci i młodzież wychowywać do jedności, do wzajemnego szacunku, to potrzeba formacji młodego pokolenia.
4: Nie po to jest potrzebna edukacja, żeby tylko pochylić się w taki niewłaściwy sposób nad uczniem, by nie mógł wzrastać, by nie mógł się rozwijać. My jesteśmy potrzebni tym wszystkim dzieciom i młodym do tego, by postępowali w mądrości. I biada takiej edukacji, i biada takim nauczycielom, którzy nie sprawiają tego postępu w uczniach, którzy nie sprawiają, że uczeń może dojrzewać w inteligencji, w rozwoju na każdym etapie.
1: A to była już 89. pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę.
0: ...21 stopni pokazują warszawskie termometry, 19 kresek w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, a także w Piasecznie. Maksymalna temperatura w piątek w stolicy to 23 stopnie, no i po południu będzie silnie wiało, do nawet ponad 50 km na godzinę będą sięgały porywy wiatru. Przed południem możliwy deszcz i dzisiaj sporo chmur na warszawskim niebie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
7: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
6: pójść do spowiedzi.
7: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
8: Otwórz Księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
9: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
10: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolicę i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
5: Po reklamie.
0: Na zegarze 8 minut po godzinie 6 na 106.2 FM Radio Warszawa. Piotr Cugowski śpiewa dla nas na początek.

0: Przed nami fragment lektury Pisma Świętego, Słowo Boże czyta Ewa Dziętek, rozważanie opracował dr Mateusz Krawczyk.
1: Czytanie z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan z Beter, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich mów jego, gdyż tak rzekł Amos: od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swej ziemi. I rzekł Amazjasz do Amosa: widzący, idź uciekaj sobie do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj, a w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: idź prorokuj do narodu mego izraelskiego. I teraz słuchaj słowa Pana. Tyś mówił: nie prorokuj przeciwko Izraelowi, ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka. Dlatego tak rzekł Pan: żona twoja będzie nierządnicą w mieście, synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą, ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony.

Pociesza mnie fakt, że Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe, powiedział Benedykt XVI w przemówieniu otwierającym swój pontyfikat. Określił siebie samego jako prostego pracownika winnicy pańskiej. Dzisiaj, we fragmencie z Księgi Amosa, prorok powie do Amazjasza, że nie jest prorokiem, że jest tylko pasterzem i tym, który nacina sykomory. Obydwaj, Benedykt i Amos, mówią podobnie. Mówią z głębi pokory i rzeczywistej wizji tego, czym jest powołanie. Amos przekonuje nas, że nie trzeba pochodzić z rodu proroków, ani nie ma konieczności posiadania szczególnego wykształcenia, by zostać posłanym przez Boga. Są dobrze wykształceni prorocy, którzy, mając uczniów, kształcili ich bezpośrednio do przyszłej posługi prorockiej. Historia starożytnego Izraela pokazuje bardzo wyraźnie, że istniały środowiska prorockie. Amos jest jednak tym, który w jakiś sposób rozsadza system. Jest prostym pasterzem i jednocześnie jest posłanym przez Boga prorokiem. Czy jest wykształcony, czy też nie? Najważniejsze w przyjęciu posłania jest bycie pokornym i posiadanie świadomości swojej służebności wobec posyłającego. A to oznacza mówienie prawdy, nawet jeśli jest komuś przykra. Zarówno za czasów Amosa, za czasów Benedykta, jak i dzisiaj warto oddać życie za prawdę.

Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegarze 23 minuty po godzinie 6. Mamy dziś piątek, trzeci dzień lipca. Przed nami fragment Ewangelii.

0: Ewangelii świętego Jana. Tomasz, jeden z 12 zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
1: Czy znasz Tomasza? Czy spotkałeś go kiedyś? Czy opowiedział ci, jak to było z jego wiarą po zmartwychwstaniu Jezusa? A może to Tomaszowe doświadczenie jest tym, co spotyka od czasu do czasu również mnie osobiście? Dzieją się cuda. 2000 lat istnienia Kościoła, tysiące różnych zdarzeń, cudów, uzdrowień, przemian życia, doświadczeń istnienia Pana Jezusa zmartwychwstałego. A mimo to rodzi się czasem w sercu człowieka pokusa, by zadać pytanie: czy oby na pewno? Może i w moim sercu rodzi się pokusa, by żądać jeszcze większych cudów, jeszcze mocniejszych doświadczeń duchowych, jeszcze więcej pewności. Ludzkiej pewności, w której nie ma miejsca dla wzrostu wiary. Na wszystkie tomaszowe pokusy pozwól reagować swemu sercu jedną odpowiedzią: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. Dziś w liturgii obchodzimy święto świętego Tomasza Apostoła. W tej mszy świętej przez jego wstawiennictwo Bożemu Miłosierdziu polecać będziemy świętej pamięci Ryszarda Gromka w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy święto Tomasza Apostoła. Przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie. Siądź. Każdy z apostołów miał swój ludzki charakter. Pewnie z różnych domów wychowanie też miało wpływ na ich myślenie. Ale choć każdy z nich był inny, każdy był Bogu potrzebnym. I Pan Jezus posługuje się nawet tym brakiem wiary Tomasza, żeby pokazać nam naszą niewiarę. Jak my jesteśmy nieskłonni do tego, żeby zaufać Bogu, chociaż czasem nie jesteśmy świadkami cudów, które On dokonuje. Ale są świadkowie, którzy o nich mówią, a my często nie chcemy uwierzyć. Czasem trudno nam uwierzyć nawet samym apostołom, bo nie chodziliśmy z nimi. Ale Pan Jezus mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. O wiele trudniej jest uwierzyć, nie widząc. Ale jeżeli człowiek zaufa Panu Bogu, to on zaczyna widzieć sercem. I to, co drugi człowiek mówi, zaczyna być dla niego bliskie. Zobaczmy, kiedy czytamy słowa Pana Jezusa w dzienniczku siostry Faustyny u błogosławionej Anny Katarzyny Emerich, czy u wielu innych świętych, to serce nam podpowiada, że to są słowa Pana Jezusa. To czuć. Chociaż ci święci w różnych czasach żyli w różnych krajach, to jednak czuć, że to ten sam Pan Jezus, to ta sama miłość, ta sama troska. I co w Ewangeliach, i co u nich. Dlatego starajmy się i my mieć taką więź z Panem Jezusem tutaj w modlitwie, abyśmy Go rozpoznawali w świadectwach innych.
Amen. Za wstawiennictwem świętego Tomasza powierzmy Bogu wspólne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór świętego Tomasza odważnie głosił Ewangelię, nie lękając się pytań i wątpliwości, ale w pełni ufając Bożemu objawieniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących na świecie i w naszej Ojczyźnie, aby podejmowane przez nich decyzje były pełne mądrości, sprawiedliwości i troski o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy zwątpili w Boże działanie w ich życiu, aby spotkali Chrystusa zmartwychwstałego i otworzyli swoje serca na Jego łaskę. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Ryszarda Gromka, aby miłosierny Bóg obdarzył ich pokojem wiecznym w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej mszy świętej, zarówno w kościele tutaj, jak i przed radioodbiornikami Radia Warszawa, z dyrekcją tego radia, abyśmy na wzór świętego Tomasza wyznawali wiarę w zmartwychwstałego Pana, nie lękając się trudnych pytań i w pełni ufając Jego miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, w święto Tomasza Apostoła, my, Twoi słudzy, składamy Ci ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś zachował w nas swoje dary przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. U górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie. Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie, z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Tomaszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasz czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczt. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w Najświętszym Sakramencie rzeczywiście przyjęliśmy ciało Twojego jedynego Syna. Spraw, abyśmy z Tomaszem Apostołem uznawali Chrystusa za naszego Pana i Boga i całym życiem potwierdzali tę wiarę przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Minęła godzina 7, czas na wiadomości.
1: Szef prosektorium Szpitala Południowego stracił stanowisko. Litwa zmieni konstytucję, chodzi o broń jądrową. Warszawska policja podsumowuje miesiąc nocnej prohibicji. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według portalu Zero i Onetu odwołany już pracownik miał m.in. promować firmę pogrzebową Wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
2: Umowa o pracę z koordynatorem prosektorium została rozwiązana bez wypowiedzenia, z winy pracownika i ze skutkiem natychmiastowym, poinformował Szpital Południowy w opublikowanym oświadczeniu. Podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych, czytamy w tym oświadczeniu. Bliscy zmarłych ze Szpitala Południowego mieli być nagabywani do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego, podał portal Zero. Koordynator prosektorium miał także oferować wynajem tego miejsca jako planu filmowego ekipom filmowym. Według dziennikarzy Onetu w prosektorium szpitala miał działać swoisty cennik nielegalnych usług. Od symbolicznych kwot za wydanie ciała, aż po znacznie wyższe opłaty za wskazanie zakładu pogrzebowego.
1: W sprawie nieprawidłowości w prosektorium postępowanie sprawdzające wszczęła prokuratura. Obejmie ono kwestie, które nie były wcześniej zgłaszane organom ścigania.
3: Kwestie dotyczące pobierania nienależnych opłat w prosektorium, jak również żądaniu kwot pieniężnych w związku z polecaniem zakładów pogrzebowych.
1: Ponadto kolejną kontrolę poselską w placówce rozpoczęli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Uruchomili także stronę internetową dla sygnalistów.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Na Litwie rozpoczęto procedurę zmiany konstytucji, która ma umożliwić zniesienie zakazu posiadania broni jądrowej oraz stacjonowania na terytorium kraju zagranicznych baz wojskowych. W tej sprawie konieczne było porozumienie partii parlamentarnych, ponieważ zmiana wymaga poparcia 2/3 posłów w 2 głosowaniach. Obowiązujące przepisy zostały przyjęte ponad 30 lat temu po odzyskaniu przez Litwę niepodległości od Związku Radzieckiego. Prezydent Gitanas Nausėda argumentuje, że obecna sytuacja bezpieczeństwa znacząco różni się od tej sprzed 3 dekad. Jak podkreślił, konstytucja powstawała w zupełnie innych realiach geopolitycznych. Prezydent zaznaczył jednocześnie, że obecnie nie ma planów rozmieszczenia na Litwie broni jądrowej. Usunięcie konstytucyjnego zakazu pozwoliłoby podjąć takie działania w przyszłości, gdyby wymagała tego sytuacja bezpieczeństwa. Marszałek litewskiego parlamentu Jauzas Olekas ocenił, że zmiany w konstytucji mogą zostać przyjęte jeszcze do końca tego roku.
4: To się dzieje lokalnie.
1: Minął miesiąc od wprowadzenia na terenie całej Warszawy ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Od 1 czerwca między godziną 22 a 6 rano procentowych trunków nie kupimy już w stołecznych sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych. Zakaz nie objął restauracji i pubów, gdzie alkohol wciąż można pić na miejscu. Policja odnotowała spadek uciążliwych incydentów w rejonach dawnych sklepów całodobowych. Jak podkreśla oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji nadkomisarz Paulina Onyszko, mniejsza liczba interwencji wobec osób nietrzeźwych przekłada się bezpośrednio na poprawę porządku publicznego.
5: Interwencji wobec osób nietrzeźwych jest mniej, natomiast ta aktywność przede wszystkim w rejonie sklepów jest mniejsza. Osoby pod wpływem alkoholu powodowały zgłoszenia związane z zakłóceniem ładu porządku publicznego.
1: A podobne ograniczenia funkcjonują już w prawie 200 innych gminach w Polsce. Hiszpania wygrała z Austrią 3-0 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Rywalem Hiszpanów w 1/8 będzie Portugalia, która wyeliminowała Chorwację po zwycięstwie 2-1. Przed chwilą zakończyło się spotkanie Szwajcarii z Algierią. Drużyna z Europy wygrała 2-0.
0: Kropi o poranku i tak w pierwszej części dnia przed południem pokropić lokalnie może w różnych miejscach. Później już tego deszczu nie powinno być, ale temperatury nie będą dziś zbyt wysokie.
6: Wiesz, kropi to takie słabe określenie na ten deszcz, który padał wcześniej oczywiście. Mam nadzieję,
0: to chyba na
6: że
0: ciebie.
6: Już teraz nie tak mocno. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, o tej porze 20 w Warszawie.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
6: A ja się cieszę, jak się ktoś cieszy. Przed chwilą patrzyliśmy na radość Szwajcarów, którzy przeszli do kolejnej fazy, to się dobrze mówi?
0: Tak, już są w 1/8.
6: czyli coraz bliżej do finału.
0: Czy jak wygrają w 1/8, to będą już w ćwierćfinale.
6: To ja się zapytam
0: To już prawie jak finał, dla Szwajcarów przynajmniej.
6: Naszego eksperta, z kim oni mogą grać, bo ja oczywiście nie wiem, ale pozdrawiam wszystkich.
0: Też nie wiem.
6: Fanów piłki nożnej, którzy wstali specjalnie dzisiaj trochę wcześniej, żeby przynajmniej ten poranny mecz obejrzeć, to znaczy poranny z naszej perspektywy, tam to późno wieczorny?
0: Tak, tam jest późno wieczorny, a dla nas o 5 rano on się rozpoczął, więc już można powiedzieć, że da się obejrzeć, przynajmniej dla nas.
6: A da się dzisiaj też zdecydowanie oddychać świeżym powietrzem, oddycha też przyroda, dlatego że została zroszona delikatnym deszczem o poranku. Jeżeli dzisiaj zastanawiacie się, czy wziąć ze sobą jakąś kurtkę może przeciwdeszczową, jakiś sweter, to warto, bo jest odrobinę chłodniej niż przez ostatnie dni. Ja sobie nawet uświadomiłam, że 20 stopni to jest o 20 mniej niż 40. Więc ta amplituda temperatur w ostatnim czasie naprawdę spora.
0: A zobacz, jak ta roczna amplituda jest duża. Przecież mieliśmy minus 20, teraz plus prawie 40. To masz 60 stopni różnicy.
6: I zobaczcie, my naprawdę dajemy radę, ale jesteśmy. My Polacy. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
6: Dzień dobry.
0: Michał Szczygieł i pocałunek lata. Dzisiaj deszczowy pocałunek.
6: Tylko, że na mundialu nas nie ma, ale to w sumie szkoda mundialu.
0: Już się oswoiliśmy z tą myślą.

0: Jest kolizja, a tak bardziej szczegółowo zderzenie czołowe na trasie S17. Zablokowany prawy pas w kierunku Lublina. Ruch odbywa się lewym pasem. Są utrudnienia, ale strasznych jakichś korków w tym momencie nie ma w tym miejscu.
1: Jeśli chodzi o samą Warszawę, na razie bez większych utrudnień, chociaż dojazd do Warszawy trasą S8 z południa, okolice Raszyna, tutaj ciaśniej na zjeździe na południową obwodnicę Warszawy i nawet widzę, że kierowcy zgłaszają, że doszło tutaj w tych okolicach do kolizji. Będziemy monitorować tę sytuację. W Alei Sikorskiego odrobinę ciaśniej zaczyna się robić. Ciaśniej także na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych, na Czerniakowskiej, ale tutaj zaskoczenie nie w kierunku centrum, tylko w przeciwnym kierunku. W okolicach Mostu Łazienkowskiego postoicie.
0: Teraz Krzysztof Flis i jego gość.
2: Tu i teraz.
3: Dzisiaj o relacjach sąsiedzkich porozmawiam z panią profesor Agnieszką Kampką ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani profesor, czy Polacy znają swoich sąsiadów?
4: Odpowiem takim podstawowym socjologicznym tekstem, to zależy. To znaczy zależy, gdzie mieszkają, jakimi są ludźmi, w jakim wieku, gdzie pracują, jakie mają wykształcenie, jakie mają zarobki. Ponieważ powiedzieć generalnie, że Polacy znają swoich sąsiadów, możemy powiedzieć, że badania CBOS-u z ostatniego roku pokazują, że ponad 70% Polaków zna swoich sąsiadów. Natomiast jeżeli wejdziemy głębiej w różnice między poszczególnymi grupami i miejscami zamieszkania, tutaj różne ciekawe sprawy się pojawiają, ciekawe zjawiska. Najlepiej znają swoich sąsiadów osoby, które mieszkają oczywiście w mniejszych miejscowościach. Największe miasta standardowo i stereotypowo kojarzą się z większą anonimowością. Zmienia się także charakter relacji między sąsiadami, ponieważ co to znaczy znam moich sąsiadów? Czy ja ich rozpoznaję na klatce schodowej? Czy wiem, kiedy mają imieniny? No może to, tak jak pan powiedział, z powodu za głośnej muzyki, to możemy to rozpoznać. Ale no właśnie ten poziom znajomości sąsiadów. Czy to są osoby, które znam, z którymi się bawiłam na podwórku, jak byłam dzieckiem? Czy to są osoby, z którymi spotykam się, nie wiem, w przedszkolu, szkole? Czy też są to osoby, z którymi jestem szczerze zaprzyjaźniona. To są różne poziomy i tutaj będziemy mieć kompletnie odmienne wyniki.
3: Dobra, czyli można powiedzieć, że jeżeli Polacy kojarzą swoich sąsiadów, to jaki to ma wpływ na jakość mieszkania w danym miejscu? No bo każdy doskonale wie, że w tłumie jest człowiek anonimowy. To jak ta mała społeczność, mieszkanie, dom, blok, no to jaki to ma wpływ ta znajomość swoich współlokatorów? Tak w dużym uproszczeniu.
4: Wszystko zależy od tego, czego potrzebujemy jako mieszkańcy, ponieważ zupełnie inaczej będzie traktować swoich sąsiadów osoba, która jest młoda, mająca szerokie grono przyjaciół.

0: i bądź kontaktująca się ze światem głównie za pośrednictwem internetu. A zupełnie inaczej innych rzeczy będzie oczekiwała od swoich sąsiadów osoba, która jest osobą starszą, potrzebującą pomocy w codziennych czynnościach. To są inne oczekiwania, inne potrzeby i badania pokazują, że spada liczba takich kontaktów sąsiedzkich dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I myślę, że bardzo często to jest taki aspekt, który pojawia się w narzekaniach, że dzisiaj ludzie są tacy anonimowi, nie znają się, są obojętni i tak dalej. I rzeczywiście tutaj badania pokazują spadek tego typu relacji. Ale z drugiej strony mamy też wyniki, które sugerują, że utrzymuje się na tym samym poziomie albo trochę nawet rośnie liczba osób, które mówią o tym, że utrzymują z sąsiadami bardzo przyjacielskie kontakty. To są osoby, które są zaangażowane w jakieś wspólne działania. I możemy pytać, od czego to zależy, dlaczego tak się dzieje. Często pojawia się tutaj COVID jako taka linia graniczna, że w czasie pandemii czasami byliśmy zmuszeni do poznania sąsiadów. Czasami zmuszeni, czasami po prostu chcieliśmy im pomóc. Jednocześnie warto pamiętać, że ta przysłowiowa pomoc sąsiedzka przez lata oznaczała, że do sąsiada można było pójść, kiedy potrzebowaliśmy czegoś, czego nie mogliśmy uzyskać w inny sposób. Ale dzisiaj mamy aplikację. Tak, mamy całodobowe sklepy, mamy kurierów, którzy dowiozą nam wszystko. Więc jeżeli mamy osobę, która jest przyzwyczajona do tego, że każdą rzecz może w dowolnym momencie zamówić przez aplikację, po co jej sąsiad? Więc tutaj ten wymiar takiej doraźnej samopomocy traci znaczenie. Tylko tak jak mówię, w przypadku pewnej grupy ludzi, to są osoby na ogół młodsze i na ogół mieszkające w większych miastach. Natomiast to jest też tak, że internet pomaga wzmacniać więzi sąsiedzkie. Mamy bardzo dużo grup sąsiedzkich online. I teraz pojawia się pytanie, do czego one służą i czy to jest tylko takie narzekanie na sąsiadów, czy grupy samopomocowe. W większości przypadków to, co dzieje się w sieci, przekłada się w jakiś sposób na życie poza siecią. I tutaj analizy pokazują, że ludzie, którzy wiedzą, że jest jakaś tam grupka online, najczęściej do niej należą. I teraz, co tam się dzieje? Mogą się wymieniać różnymi rzeczami. Tak? Mam do oddania buciki na lat 12 i tak dalej, albo na 7 miesięcy. Więc wymieniają się różnymi rzeczami, wymieniają się także usługami. Ktoś potrafi naprawić coś, ktoś wie, gdzie coś się dzieje, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest aktywność na rzecz wspólnoty. Ludzie zaczynają coś na grupce online, a potem organizują piknik, organizują jakieś wspólne pieczenie ciast, jakiś mecz sąsiedzki czy coś takiego. Więc to jest nowy wymiar sąsiedztwa, tak? Spędzamy wspólnie czas, robimy coś dla naszej społeczności. Trzecia forma aktywności tej przenoszonej online na rzeczywistość poza siecią, to są rozmaite działania na rzecz tej przestrzeni, w której żyjemy. Czyli to będą z jednej strony na przykład działania na rzecz budżetu partycypacyjnego i zgłaszania jakiegoś projektu, postawmy ławkę, posadźmy kwiatki czy cokolwiek takiego, albo to będzie zgłaszanie jakichś usterek, zgłaszanie, że tu proszę chodnik trzeba naprawić, tu latarnie nie świecą i tak dalej. Więc no proszę zobaczyć, to są bardzo pozytywne sprawy, bardzo pozytywne zachowania. Więc byłoby rzeczą bardzo niesprawiedliwą powiedzieć, że dzisiaj Polacy są zamknięci w sobie, nie znają swoich sąsiadów, a jeżeli ich znają, to tylko po to, żeby się pokłócić.
1: Właśnie a propos kłócenia. Jakie są najczęstsze powody kłótni sąsiedzkich? Poza za głośną muzyką i niesprzątaniem po swoim psie.
0: A jakie są najczęstsze powody kłótni między ludźmi?
1: Pieniądze, polityka.
0: Najczęściej chodzi o to, że różnie określamy cele, chcemy inaczej coś robić, oczekujemy innego otoczenia, ale tak naprawdę mamy takie same potrzeby, tylko próbujemy je w inny sposób zaspokoić.
1: A to jakie mogą mieć zbieżne potrzeby sąsiedzi?
0: No, chcieliby żyć w otoczeniu, w którym czują się dobrze. Chcieliby mieć wygodne mieszkanie. Chcieliby, żeby nie musieli, tak zakładam, bo znowu to jest tak, że każda osoba może chcieć czegoś innego, tak? Bo może być osoba, której bardzo zależy na tym, żeby żyć w miejscu, gdzie jest bardzo żywo, głośno i tak dalej. Jest osoba, która uwielbia ciszę. Jest osoba, która uwielbia okna po stronie południowej, a druga po stronie północnej. Więc, ale wydaje mi się, że tą wspólną potrzebą jest po prostu życie w takich warunkach, które mi najbardziej odpowiadają. I tutaj oczywiście wchodzimy w dyskusję na temat wolności, tak? No, wolność domku w swoim domku, rób w tym domku co chcesz, pod warunkiem, że masz świadomość, że wokół ciebie też mieszkają ludzie i oni mają prawo do komfortu we własnym mieszkaniu, stąd te ogólne zasady dotyczące głośnej muzyki na przykład. Ale wracając do tego, dlaczego ludzie się kłócą, to wynika z wielu czynników, bo może być tak, że rzeczywiście jest jakiś problem,

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Zimą marzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
3: Jest 7.30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Blisko 600 projektów z budżetu obywatelskiego do realizacji. Na oddolne inicjatywy oddano 55 tysięcy głosów. Największą popularnością cieszyły się projekty dotyczące pielęgnacji zieleni i przyrody. 10 tysięcy mieszkańców opowiedziało się za projektem Nie jesteś same, Miejskie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Rozmawiali o zarządzaniu mieszkaniami komunalnymi. Wczoraj w warszawskim pawilonie architektury odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców. Podejmowano m.in. tematy związane z poprawą standardu lokali osób z niepełnosprawnościami. Dworzec Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą w czerwcu. W grudniu mają rozpocząć się prace. Jak zapowiada spółka, to kolejny etap przebudowy warszawskiej linii średnicowej. Od niedawna w warszawskim zoo można oglądać parę korońców siodłatych. To ptaki zagrożone wyginięciem. Ich środowiskiem naturalnym jest Nowa Gwinea. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Dzisiaj odpoczywamy od wysokich temperatur, ale musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie bardzo silnie wiać. Porywy wiatru będą przekraczać 50 km na godzinę i przed południem jeszcze trochę pada.
6: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, jutro maksymalnie, słuchajcie, 21 stopni, trochę słońca, trochę chmur, w niedzielę maksymalnie 20, więc w porównaniu do zeszłego weekendu to zdecydowanie chłodniej.
0: Budzimy stolice i okolice.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Ale emocje, no co właśnie. To się dzieje? Skrót meczu Portugalia-Chorwacja i co powiedziałaś, Jarek, że wszystko przespałeś?
2: No wszystko przespałem, a tu się tyle działo. Aż mam ciarki teraz na plecach oglądając ten skrót, który właśnie w telewizji był. Krzysztof Flis.
3: Dzień dobry.
2: Też masz ciarki?
3: Znaczy ja nie mam ciarek, bo już ten mecz widziałem.
2: A, ty dzisiaj nie spałeś.
3: Niewyspany, ale przynajmniej widziałem to na żywo i doświadczyłem tych emocji na żywo.
2: No i jak? Co
1: Szkoda
2: tam się działo?
1: Szkoda mi Chorwacji jest, słuchajcie. To...
2: Ale goli ile tam padało, a uznane... 3.
3: Tak, ale jeżeli ktoś jest na pozycji spalonej, nawet jeżeli kawałek palca wystaje tam, gdzie nie powinien, jest spalony, więc to trzeba zaakceptować to i mało bramek było uznanych, ale trochę wpadło takich nieuznanych, więc emocje były, które nam towarzyszyły przez cały ten mecz.
2: Długi ten mecz, bo 19 doliczonych minut do drugiej połowy.
3: No, ale to też przez to, że było dużo zmian, dużo sprawdzania na warze, no bo trzeba było zweryfikować i karnego, który był, i bramkę nieuznaną w końcówce, także...
2: Portugalia gra dalej, mecz Hiszpania-Austria też przespałem, ale wynik sugeruje mi, i tak bym opisał ten mecz. Hiszpania na spokojnie, pod kontrolą i ekonomicznie. Tak. Czy się zgadza?
3: Zgadza
2: no,
3: się.
2: No widzisz, nie trzeba było oglądać.
3: Ale z jednej strony można było nie oglądać, ale z drugiej strony teraz przed nami mecz Hiszpania-Portugalia.
1: Wow,
3: więc oglądanie tych wszystkich meczów z fazy pucharowej sprawia, że no człowiek już się przygotowuje mentalnie do tego, co się może wydarzyć w poniedziałek 6 lipca.
2: No i dzisiaj o poranku też można było mecz sobie obejrzeć. Szwajcaria-Algieria.
3: Tak, dokładnie. I tutaj Szwajcarzy jeszcze czekają na swoich potencjalnych przeciwników, którzy mogą być i Kolumbia, albo Gana.
2: Ale ten mecz dziś.
3: Ten mecz dzisiaj.
1: Wiecie co? Ja się zaczynam wkręcać. Może nawet którejś nocy nie prześpię.
2: Nie przespane noce przed tobą. A teraz będzie mniej meczów, więc co? Jeden mecz zarwiesz, no, dwie godziny sobie zrobisz przerwę.
1: A dzisiaj mogę się wyspać, czy nie?
2: Dzisiaj też nie. Dzisiaj Argentyna, Republika Zielonego Przylądka.
3: Ale to do 24 dopiero.
2: No właśnie, no to do drugiej nie śpisz.
1: Messi gra.
3: Chyba, no że będzie dogrywka.
1: To no jest mocny Messiego. Argument.
2: Do drugiej dasz radę. A, i jeszcze Australia-Egipt, to o 20.
3: Tak, o 20 i o 3 polskiego czasu Kolumbia-Gana.

0: Trasa S17 i zderzenie pojazdów. Zablokowany prawy pas w kierunku Lublina. Ruch odbywa się lewym pasem. Do tego zderzenia doszło w okolicach Pilawy, ale nie ma tam większych utrudnień. To jest akurat pozytyw tej informacji.
1: Ważna informacja dla pasażerów linii autobusowych 107-159. Kongres na Stadionie Miejskim i na hali Torwar od dzisiaj do niedzieli i w związku z tym zamknięta jest ulica Łazienkowska i autobusy tych linii są kierowane na linie objazdowe 107-131-159. Jeśli chodzi o Warszawę i Korki, Czerniakowska, okolice właśnie Łazienkowskiej, tutaj odrobinę ciaśniej w obu kierunkach. Na Wale Miedzeszyńskim postoicie do zjazdu na most Łazienkowski lub w Aleje Stanów Zjednoczonych. Postoicie już na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika. Ciaśniej robi się w Alei Prymasa Tysiąclecia. Od ulicy Górczewskiej do zjazdu w Jerozolimskie. Ciaśniej także w Alei Sikorskiego.
2: Radio Warszawa na lato.

0: mądrych ludzi to ja mam wokół siebie tutaj w studiu też, ale gdzie? Jeszcze... czekaj, no powiem ci zaraz, ale tak wiesz, nie publicznie, żeby nie było, bo się nagra i potem mi będą wypominać. Ale święty Tomasz też do takich mądrych należy, chociaż ma przydomek niewierny.
1: Posłuchajmy.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Kto z nas nie zawołał kiedyś w uniesieniu: Panie, pójdę za Tobą, gdzie tylko chcesz? Gdy jednak emocje już opadły, czy nasz początkowy entuzjazm nie został wyparty przez niepewność? Panie, pomyśleliśmy sobie, w sumie to tak naprawdę nie wiemy, dokąd idziesz, więc jak możemy znać drogę? Co więc na koniec pozostało z tych naszych górnolotnych deklaracji? Czy przez przypadek nie słowa: jak nie zobaczę, nie dotknę i nie sprawdzę, to nie uwierzę? To dokładnie tak samo jak w przypadku dzisiejszego patrona. 3 lata chodzenia za Jezusem, cudów i katechezy. To samo hura optymistyczne zapewnienie o swoim bezgranicznym zaufaniu, a chwilę później podobne wątpliwości i żądanie gwarancji bezpieczeństwa na podążanie drogą wytyczoną przez Zbawiciela. Tak, tak, święty Tomasz to apostoł bliźniaczo podobny do nas. Może właśnie dlatego jego drugim przydomkiem po niewiernym jest przywoływane w Janowej Ewangelii słowo didymos, co w języku greckim znaczy po prostu bliźniak. Gdyby tak miało być w istocie, że święty Tomasz dlatego nazywany jest Didymos, bo stanowi zwierciadło naszej kruchej duchowej kondycji, to pamiętajmy, co ten apostoł powiedział na końcu, bo jego ostatnie słowa, które skwapliwie zanotował święty Jan, brzmiały: Pan mój i Bóg mój. Obyśmy i my mogli tak samo odpowiedzieć Chrystusowi, gdy ujrzymy Go w najbliższą niedzielę w naszym parafialnym wieczerniku, ukrytego co prawda w hostii, ale niezmiennie wzywającego nas, byśmy ufnie poszli za Nim.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: tym panem to naprawdę miło spędza się czas muzycznie.
1: A ten czas szybko leci, bo już prawie 8.
0: To Michael Bublé.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
2: O reklamie.
1: I 8 wybiła, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Prezydent zawetował ustawę o rzecznikach praw uczniowskich. Po rosyjskim ataku Ukraina apeluje do sojuszników o rakiety. Za pół godziny ósmoklasiści poznają wyniki egzaminów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę, proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Autorzy projektu odwołują się do ważnych wartości, jednak moim obowiązkiem jest oceniać skutki proponowanych przepisów, a nie intencje, mówił prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
7: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
6: Zdaniem prezydenta nowe przepisy oznaczałyby niepotrzebne wydatki publiczne na tworzenie instytucji dublujących kompetencje istniejących organów. Funkcja rzeczników praw uczniowskich poprawiłaby relacje w szkołach, przekonuje natomiast posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka.
8: Tacy rzecznicy praw uczniów są w szkołach i to są zazwyczaj nauczyciele, którzy jednocześnie są opiekunami samorządów szkolnych i to jest potrzebne. Ta ustawa mówiła o rzecznikach z jednej strony, z drugiej strony ona określała katalog praw obowiązujących związków uczniów.
6: Główne założenie ustawy to m.in. prawa i obowiązki ucznia skatalogowane w jednym akcie prawnym, powstanie rzeczników praw uczniowskich, a także obowiązkowe rady szkół. Ponadto prezydent podpisał 5 ustaw, zawetował natomiast również ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, uznając ją za realizację założeń Zielonego Ładu, któremu od początku kadencji się sprzeciwia. Karol Nawrocki zapowiedział ponowne złożenie wniosku o referendum w sprawie Zielonego Ładu.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów wykorzystała Rosja do wczorajszego ataku na Ukrainę. Większość skierowano na Kijów. Wiadomo o co najmniej 23 ofiarach śmiertelnych i ponad 100 rannych. W wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników z Europy i Stanów Zjednoczonych do zwiększenia dostaw środków do zwalczania rakiet i dronów agresora.
10: Zbyto zaciunić 48 rakiet.
6: Zestrzeliliśmy 48 rakiet, 476 dronów różnych typów. Szkoda, że nie wszystkie. Niestety mamy deficyt środków antybalistycznych, mamy deficyt rakiet Patriot i koniecznym jest, by partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy byli bardziej aktywni w udzielaniu wsparcia.
10: Partnery byli bardziej aktywnymi w dopomozie się.
6: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że takie ataki jak ten ostatni są świadectwem niemocy rosyjskiej armii i jednocześnie świadectwem niechęci Władimira Putina do negocjowania pokoju.
9: To się dzieje lokalnie.
6: Podczas upałów w ostatnich dniach okazały się wybawieniem. Warszawskie ogródki działkowe otrzymają dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Pieniądze będzie można przeznaczyć na modernizację ogrodzeń czy instalacji. To ważne miejsca na mapie Warszawy, przyznaje dyrektor koordynator do spraw Zielonej Warszawy Magdalena Mochowska.
11: To jest ogromny potencjał miasta stołecznego Warszawy, z którego korzysta coraz więcej warszawiaków w bardzo różnym wieku. Są to takie zielone stoje przyrody, ale chcemy, żeby to też była wysokiej jakości infrastruktura. Stąd te nasze dotacje, aby tą infrastrukturę rodzinnych ogrodów działkowych wzmocnić.
6: 23 stołeczne rodzinne ogródki działkowe otrzymają ponad 414 tysięcy złotych dotacji. O 8.30 ósmoklasiści będą mogli w systemie internetowym sprawdzić wyniki swoich egzaminów. W szkołach mają być one dostępne od 9.00. Jeszcze dziś absolwenci będą mogli też odebrać zaświadczenia ze szkoły potwierdzające wyniki egzaminu. Po ogłoszeniu rezultatów absolwenci podstawówek muszą uzupełnić dane niezbędne w rekrutacji do szkół średnich. Egzamin ósmoklasisty to nie matura, przepisy nie przewidują żadnego progu zdawalności. Przystąpienie do niego jest jednak niezbędne, by ukończyć szkołę.
1: Za naszym oknem to już chyba nie pada, ale jeszcze są ciemne chmury, może jeszcze w niektórych miejscach padać deszcz i tak do przed południa, a po południu silny wiatr powyżej 50 km na godzinę.
0: 17 stopni o tej porze w Mińsku Mazowieckim, 18 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie 19, w Radzyminie, w Warszawie, w Legionowie maksymalnie dzisiaj 23, jutro maksymalnie 21 i podobnie w niedzielę.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Trochę słońca by się przydało, bo ten budzik, który mamy dla Państwa, to jest taki no, idealny do tego,
0: tropikalny,
1: żeby leżeć w słońcu i pić lemoniadę z chłodzą.
0: To teraz zobacz na pogodę w tym miejscu, o którym będą śpiewać.
1: O!
0: Niespecjalnie tam słońce.
1: No nie, chociaż temperatury w okolicach 30 stopni, ale ciągle chmury, deszcz i burze. No
0: więc
1: to nie, to my jednak wolimy w Warszawie.
0: Ja myślę, że Warszawa i Barbados w wersji muzycznej zespołu Typical, Tropical, no to jest idealny wybór. A chociaż jak przejrzałam sobie zdjęcia z Barbadosu, no to ja nie powiem, jakby na warszawskich plażach było podobnie, nie narzekałabym. Chociaż każdy ma swoje ulubione miejsce na ziemi, a na pewno jednym z ulubionych miejsc na ziemi, czyli Barbados, to jest dla Rihanny, która o Barbadosie mówiła, że jest to miejsce znajome, bezpieczne, w którym czuje się jak w domu. Jeżeli wy chcecie w Warszawie poczuć się jak na Barbadosie i jednocześnie jak w domu, to wystarczy, że zostaniecie z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Trochę skomplikowane moje fikołki dzisiaj.
1: To będzie taki podwójny hit, bo powstał w latach 70. i stał się hitem. Później w latach 90. zespół Venga Boys przerobił ten utwór i też był hit, więc, ale my sięgamy do tej pierwotnej wersji.
0: A wiesz, że na Barbadosie są latające ryby?
1: Co?
0: Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
9: Pobudka. Muzyczny budzik.
12: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

0: Trasa S17, okolice Pilawy, tutaj zderzenie czołowe, zablokowany prawy pas w kierunku Lublina i trzeba na to miejsce uważać. Przypominamy, że autobus linii 755 nie zatrzymuje się na przystanku Kusucińskiego 2, bo tam roboty budowlane się przedłużają. Południowa obwodnica Warszawy, tutaj mamy korek od węzła Opacz w kierunku Wilanowa, tak mniej więcej do wysokości lotniska.
1: Gość poranka.
2: Biskupi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, a także nowo konsekrowani biskupi zaciągnęli ipso facto excommunicę late sententię zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej za dokonanie czynu o naturze schizmatyckiej, jakim była konsekracja biskupa 4 prezbiterów bez papieskiego zlecenia i wbrew woli papieża. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać w studiu Radia Warszawa ksiądz dr Łukasz Żak, wykładowca na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor i naszych
2: Widzów i słuchaczy,
3: dokładnie.
2: Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tej formuły. Ja także witam wszystkich widzów obecnych z nami na YouTubie, na kanale YouTube Radia Warszawa. Proszę księdza, to jest bardzo smutny moment w historii Kościoła i trzeba chyba to jasno powiedzieć, mimo tego, że kapłani Bractwa i jego przełożeni mówią o chwili radości. To chyba tak tego nie można nazwać, że to jest radosny moment dla Kościoła.
3: W momencie, kiedy grupa ludzi, jestem o tym przekonana, głęboko wierzących, zaangażowanych w Kościół, wiernych pewnym praktykom pobożnościowym, wiernym wartościom chrześcijańskim, jeżeli oni wypowiadają posłuszeństwo Ojcu Świętemu, to na pewno jest to moment bardzo smutny dla całej wspólnoty Kościoła i także ten ton, temu tonowi dał wyraz Ojciec Święty w tym liście, który skierował jeszcze parę dni temu do przełożonego Bractwa Piusa X. To będzie po prostu wielki ból i jest wielki ból dla całej wspólnoty Kościoła.
2: Papież pisał między innymi tak: modlę się za was, ponieważ rozdzieranie całej tkanej bez szwów tuniki Chrystusa jest grzechem niezwykle ciężkim. Dlaczego wypowiedzenie posłuszeństwa papieżowi jest to grzech ciężki i to nazwane wprost, na piśmie?
3: Ojciec Święty, jak wierzymy, jest wikariuszem Chrystusa i następcą świętego Piotra. Pamiętamy z Ewangelii świętego Mateusza, że Pan Jezus przekazał klucze królestwa świętemu Piotrowi, a zatem każdemu z jego następców, czyli papieżowi. W związku z tym to papież ma główną odpowiedzialność za Kościół. To, co zwiąże na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiąże na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. W związku z tym jego odpowiedzialność za cały Kościół i misja powierzona mu przez Chrystusa czyni go, można powiedzieć, nie fundamentem, ale zdecydowanie elementem konstytutywnym w całej, prawda, strukturze Kościoła. Więc jeżeli ktoś fundament odrzuca, jeżeli ktoś nie wykazuje posłuszeństwa temu, któremu sam Chrystus powierzył odpowiedzialność za cały Kościół, no to jest to bardzo mocny akt nieposłuszeństwa i bardzo poważny grzech.
2: Bractwo Piusa X powołuje się na stan wyższej konieczności. Za chwileczkę zapytam, czym taki stan jest, jak można to rozumieć, ale myślę sobie o takiej sytuacji, próbując wszystkim, którzy nas słuchają, przełożyć to trochę na taki nasz język codzienny. Czy jak mój ojciec zmusza mnie do czegoś, czy nie pozwala mi zrobić czegoś, co uważam za dobro, to czy ja powinnam posłuchać ojca, czy powinnam posłuchać swojego sumienia? I trochę próbuję to przełożyć na tę sytuację. Czy to jest podobne, czy to nie jest podobne?
3: To znaczy, zawsze nasze sumienie, jeżeli jest dobrze uformowane, faktycznie jest bardzo ważną instancją i nie możemy go w żaden sposób lekceważyć. Ale każdy z nas jest słaby, każdy z nas jest ograniczony i dlatego potrzebujemy oprócz naszego sumienia jakiejś obiektywnej prawdy, która stoi nad nami. W Kościele rzymskokatolickim strażnikiem tej obiektywnej prawdy jest papież. W związku z tym, jeżeli mam dylemat, moje sumienie, a posłuszeństwo autorytetowi papieskiemu, czyli prawdzie obiektywnej, której on nie jest właścicielem, nie jest

0: twórcą, tylko jest sługą, ale równocześnie strażnikiem, to w takim dylemacie sumienia absolutnie katolik jest zobowiązany, zaproszony do tego, żeby być wierny ojcu. Nie dlatego, że jego sumienie jest całkowicie zdeformowane, ale nie jest, jakby nie ono tworzy prawdę obiektywną. Ono może się mylić, podczas gdy kontakt czy konfrontacja z obiektywnym autorytetem sprawia, że to nasze sumienie, możemy być pewni, że to nasze sumienie idzie w dobrym kierunku.
1: To jeszcze chciałam zapytać o jedno rozróżnienie. Urząd, papież jako urząd i Leon XIV jako Ojciec Święty, czyli osoba i urząd. Czy można być posłusznym papieżowi, mówię teraz o urzędzie, a nieposłusznym Leonowi XIV i czy nieposłuszeństwo Leonowi XIV jako człowiekowi, który akurat jest papieżem, jest jednocześnie zawsze nieposłuszeństwem urzędowi?
0: Jeżeli papież naucza ex cathedra, to znaczy w sprawach wiary i moralności oraz w sposób uroczysty, zgodnie z dogmatem o niemolności papieża ogłoszonym przez Sobór Watykański I w 1870 roku, jesteśmy zobowiązani do tego, aby być papieżowi posłuszni. Co innego, jeżeli Leon XIV wypowiada się na temat na przykład drużyny piłkarskiej hiszpańskiej, której kibicuje. To nie są wypowiedzi, które musimy uznawać za prawdziwe. Więc oczywiście, kiedy Leon XIV wypowiada się na temat drużyn piłkarskich, także jest Leonem XIV, także jest papieżem, ale to jest inny rodzaj wypowiedzi. Podczas gdy wypowiada się w sposób uroczysty, my to nazywamy ex cathedra, to wtedy jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa. I tutaj chciałbym dodać, że to jest właśnie kwestia także, dlaczego jesteśmy zobowiązani, aby uznać wszystkie konstytucje i dekrety i deklaracje Soboru Watykańskiego II.
1: Dlatego, bo to jest ta kwestia sporna, główna, między Bractwem Piusa X a Kościołem Katolickim.
0: Dokładnie. A proszę zobaczyć nawet na YouTubie. Są niektóre filmiki, które przedstawiają moment ogłoszenia, zatwierdzenia przez Pawła VI deklaracji, czy w ogóle dokumentów Soboru Watykańskiego II. Jednym z filmików, który jest dostępny na YouTubie, jest ten, w którym Ojciec Święty zatwierdza pierwszy dekret Soboru Watykańskiego II, to znaczy deklarację na temat środków masowego przekazu. Nie jest to, powiedzmy sobie, najważniejsza sprawa dogmatyczna, z największym szacunkiem oczywiście do dziennikarzy. Na pewno konstytucja dogmatyczna o Kościele jest ważniejszym dokumentem, czy konstytucja na temat liturgii świętej. Pomimo tego, że nie jest to najważniejszy dokument Soboru Watykańskiego II, został on zatwierdzony uroczystą formułą. Ojciec Święty siedział na tronie, ubrany w te wszystkie możliwe szaty, wypowiedział po łacinie formułę, że naucza zgodnie z mandatem przekazanym mu przez apostołów, tradycją Kościoła. Nie ma wątpliwości, że wszystkie dokumenty, które zostały w ten sposób potwierdzone autorytetem papieskim, mają charyzmat jakby nieomylności i my jesteśmy zobowiązani, aby je przyjąć. I dlatego twierdzenie, że dokumenty Soboru Watykańskiego II niekoniecznie stanowią depozytu wiary, że nie wszyscy wierni muszą je przyjmować, jest absolutnym nieporozumieniem z punktu widzenia magisterium Kościoła.
1: To może tutaj jest już błąd założenia, no bo Bractwo Piusa X nie uznaje tych zmian, które zaszły w Kościele podczas Soboru Watykańskiego II. No i to, co de facto stało się 1 lipca, to w tej sferze intelektualnej, myślowej i tak istniało.
0: Ono istniało tak naprawdę od samego zakończenia Soboru, dlatego że arcybiskup Lefebvre głosił już podczas Soboru, ale jeszcze mocniej po Soborze, że po prostu niektóre deklaracje, dokumenty soborowe mają charakter heretycki. Po prostu stanowią zdradę nauczania Kościoła i tradycji Kościoła, jakkolwiek on ją definiuje, bo to też jest ciekawe, w jaki sposób on ją definiuje. I teraz, jeżeli on twierdzi, że dokumenty oficjalnie zatwierdzone przez papieża w sposób uroczysty, ex cathedra, no bardziej uroczystej formy nie można sobie wyobrazić w Kościele katolickim niż ta, w której zostały zatwierdzone dokumenty soborowe, sprzeciwia się po prostu magisterium Kościoła, które ma charakter, który jest częścią właśnie tradycji, staje się przez to, ponieważ zostało w uroczysty sposób zatwierdzone przez papieża. Więc tak naprawdę sprzeciwienie się temu już stawia go poza Kościołem.
1: Czyli arcybiskup Lefebvre sam, nikt nie musiał nakładać na niego ekskomuniki, jak rozumiem. Jest tak, że jeżeli myślimy w sposób niezgodny z nauczaniem Kościoła, to zaciągamy ekskomunikę? Kiedy tak się dzieje?
0: To znaczy, są dwie kwestie. Jest kwestia naszych różnych pytań, które stawiamy, dyskusji, które na przykład teraz sobie prowadzimy, a co innego formalnego nauczania i formalnych wypowiedzi publicznych, w których poddajemy wątpliwość nauczanie papieża. Lefebvre niestety takich wypowiedzi miał bardzo dużo. Słynna jest jego wypowiedź w Lille podczas, to było chyba kazanie, nie chcę kłamać, pod koniec lat 70., kiedy po prostu zakwestionował doktrynalną poprawność nauczania Pawła VI. I co ciekawe, został wezwany przez Pawła VI na osobistą rozmowę i protokół tej rozmowy mamy zachowany, więc wiemy doskonale, jaka była treść konwersacji między Ojcem Świętym a Lefebvrem i Paweł VI mówi do niego: Ekscelencjo, ja jestem papieżem. To znaczy, ja jestem odpowiedzialny za strzeżenie depozytu wiary. I teraz Ekscelencja publicznie strażnika depozytu wiary uznaje za heretyka. To jest niedopuszczalne. I Paweł VI był bardzo przyjęty podczas tej rozmowy, nawet później długo pościł w intencji nawrócenia Lefebvra, ale mimo tych prób wyjścia ku niemu zawsze spotykał się ze sprzeciwem.
1: To wytłumaczmy też naszym wszystkim słuchaczom, widzom, jakie kroki następnie podjął arcybiskup Lefebvre, bo słysząc o bractwie Piusa X, możemy spotkać się z różnymi sformułowaniami. Jak się domyślam, od dzisiaj będziemy częściej słyszeć to słowo schizma, co już oficjalnie zostało potwierdzone dekretem watykańskim. Czyli jest to w tym momencie bractwo, które działa jako schizma w Kościele. Czyli są poza Kościołem, dobrze rozumiem?
0: To znaczy, w momencie, kiedy jakaś grupa wiernych tworzy schizmę, no to w takim razie wyłącza się ze społeczności Kościoła i stąd jest związana ekskomunika. Ekskomunika nie jest tutaj karą. Ekskomunika to znaczy ekskomunio, wyłączam się ze wspólnoty, bo komunia znaczy wspólnota. Czyli oni wyłączyli się swoją decyzją ze wspólnoty Kościoła. To nie to, że ktoś ich wyrzucił z Kościoła za złe zachowanie. Tak jak pani czasami wyrzuca ucznia, teraz już chyba nie można, z klasy, bo się źle zachowywał. Nie, ten uczeń sam wyszedł w tym przypadku z tej klasy. W związku z tym, stąd ten wypowiedzi Stolicy Apostolskiej takie są i one nie są karą żadną. To jest konsekwencja. Jeżeli ktoś dotyka rozżarzony blat, to po prostu się oparzy. Więc w momencie, kiedy ktoś odrzuca autorytet najwyższy papieża Leona XIV, czy jakiegokolwiek papieża, a w tym przypadku został on odrzucony, ponieważ wyświęcono biskupów bez zgody papieża, stawia się poza Kościołem. Jeżeli ktoś odrzuca nauczanie, które zostało potwierdzone autorytetem uroczystym Ojca Świętego, stawia się poza Kościołem. Tak więc to nie jest żadna forma kary, grożenia palcem, restrykcyjnego traktowania biednych członków bractwa, tylko po prostu swoimi decyzjami stawiają się poza wspólnotą Kościoła.
2: Cała rozmowa z księdzem doktorem Łukaszem Rzakiem jest dostępna na kanale YouTube Radia Warszawa, ma około godziny. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do słuchania i oglądania.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
3: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Narkotyki, broń i ostra amunicja w jednym z warszawskich mieszkań. Stołeczni policjanci zatrzymali 35-latka. Sprawa pozostaje pod nadzorem prokuratury rejonowej Warszawa Mokotów. Mieszkańcy bloku przy ulicy Hirschfelda na warszawskim Ursynowie muszą opuścić swoje mieszkania. Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego uznał, że budynek grozi zawaleniem i zakazał jego użytkowania. Ewakuację obejmie 44 rodziny. Spółdzielnia ma zapewnić lokatorom miejsca zastępcze na czas remontu. W nocy z niedzieli na poniedziałek tramwajarze rozpoczną remont przejazdów przez tory na rondzie de Gaulle. Autobusy jadące Nowym Światem na wprost przez Aleje Jerozolimskie będą korzystały z tymczasowych zawrotek. Z Nowego Światu z obu stron ronda kierowcy skręcą tylko w prawo. Dworzec Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą inwestycji. Prace rozpoczną się w grudniu, jak zapowiada spółka. To kolejny etap przebudowy warszawskiej linii średnicowej. Legia Warszawa zremisowała w meczu towarzyskim 2-2 z drugą drużyną niemieckiego FC Nürnberg, w której występują zawodnicy do 23 roku życia. Gole dla stołecznego zespołu zdobyli napastnicy Rafał Adamski i Mile Tarajowicz. Wojskowi przebywają obecnie na obozie przygotowawczym w niemieckim Herzogenaurach.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Dzisiaj będzie wietrznie, powyżej 50 km na godzinę. Wiatr będzie sobie wiał, teraz jeszcze trochę może kropić deszcz, ale te opady będą zanikać.
6: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 23 stopnie, o tej porze 19 w Warszawie, w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, 17 w Mińsku Mazowieckim, 18 to Góra Kalwaria, Piaseczno i Pruszków. W weekend nie gorąco, nie upalnie, maksymalnie 21 stopni w sobotę i w niedzielę.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Lato mówi się, że sezon ogórkowy, a w kościele niestety bardzo ważny, bardzo trudny też i bolesny rozłam. Doszło do ekskomuniki biskupów Bractwa Piusa X, ale nie tylko. Watykan wydał kolejny dekret i o tym dekrecie Kacper Kowalczyk, nasz reporter. Cześć, dzień dobry.
2: Tak, wczoraj Watykan poinformował o ekskomunikach, jakie zaciągnęli na siebie biskupi, ale także pisał o tym rozłamie dotyczącym zarówno księży będących w Bractwie Piusa X, jak i świeckich związanych z Bractwem. No i zapowiedział wydanie dokumentów, które pozwolą trochę tę sytuację uporządkować za pośrednictwem nuncjuszy apostolskich i biskupów. No i mamy już ten dokument, został opublikowany wczoraj późnym popołudniem. Przede wszystkim wyjaśnia on trochę sytuację ludzi świeckich, bo tutaj było trochę takich niepewności i pytań na początku co do tych właśnie osób. Watykan pisze, że nałożenie kary na świeckich należących do Bractwa Kapłańskiego Piusa X nie może być zakładane automatycznie. To jest, powinno być rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku i podaje takie przykładowe sytuacje, w których właśnie świeccy również mogą być w tym stanie schizmy. To jest na przykład świeccy należący do trzeciego zakonu bractwa, świeccy, którzy regularnie uczestniczą właśnie w nabożeństwach, które odprawiają kapłani bractwa i formalnie podzielają jego stanowisko doktrynalne. Jest także mowa o tym, w jaki sposób ci świeccy, jak i księża mogą wrócić do jedności z Kościołem, ale jest także mowa o tym, że winą tą nie należy obarczać świeckich, którzy uczęszczali na nabożeństwa bractwa, ale nie podzielali odrzucenia autorytetu papieża, które było obecne właśnie w tej postawie bractwa. Więcej na ten temat w wiadomościach z życia Kościoła o 9.30.
1: I zachęcam Państwa też do odwiedzenia kanału YouTube Radia Warszawa. Tam długa rozmowa na ten temat z księdzem doktorem Łukaszem Żakiem.
3: Let's

0: Piątkowo, bo nie wakacyjnie, bo wakacje też korki w ciągu tygodnia
1: ale ja coś
0: są.
1: Mam
0: ale
1: coś.
0: Piątkowo tak widać na warszawskich ulicach. Ale co masz?
1: A mam południową obwodnicę Warszawy. Jeżeli jedziecie na Terespol, okolica lotniska Chopina, wjazd do tunelu, te okolice, tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji i tworzy się korek. To okolice tunelu. Poza tym rzeczywiście po Warszawie jeździ się po prostu dobrze w tym momencie, chociaż mamy tutaj też utrudnienia. Zjazd na ulicę Czerniakowską z Alei Armii Ludowej. Kierowcy zgłaszają, że tutaj w tych okolicach doszło do kolizji, tylko jest kilka zgłoszonych miejsc, także jeżeli jesteście w tym miejscu, to możecie nam podpowiedzieć, gdzie dokładnie Wisłostrada, Solec, czy też sama Czerniakowska. Ciaśniej także na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych.
0: A jeżeli w Łopuszańską chcemy skręcić z Alei Jerozolimskich, to już na zjeździe się zakorkuje i będziemy w tym korku jechać do Orzechowej.
1: To już teraz widzę Aleja Armii Ludowej mocno zakorkowana. Od Niepodległości korek się zaczyna i aż do Mostu Łazienkowskiego.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Ale to jest dobra wiadomość. Chcemy
2: nie jedna.
1: Was, słuchacze, wysłać do Apidomku. Dwie osoby na dwa dni, ale są pewne warunki.
2: No tak, trzeba słuchać Radia Warszawa. To pierwszy warunek i trzeba dzisiaj być razem z nami. A po godzinie 14 może się okazać, że to będzie właśnie ten moment, kiedy ktoś z Państwa się wybierze do miejscowości Stróże koło Nowego Sącza i będzie mógł spędzić dwa dni w sądeckim Bartniku.
1: Jeżeli ktoś jeszcze nie czuje się zachęcony, to jeden z naszych gości opowiadał, że w takim apidomku po 10 minutach nawet najbardziej zestresowana osoba szybko zasypia. Nie wolno tam wnosić telefonów komórkowych, więc to też jest, myślę, że zaleta, także zachęcamy do tego, żeby uważnie słuchać Radia Warszawa. Dzisiaj po 14 możliwość zdobycia zaproszenia dla dwóch osób na dwa dni do Apidomku, miejscowość Stróże koło Nowego Sącza, ale to nie jedyna propozycja Radia Warszawa na wakacje, bo zachęcamy Was do tego, żeby także śledzić Radio Warszawa, tą letnią ramówkę. W weekend zapraszam na cykl rozmów na temat aktualności nauczania błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. To takie czułe rozmowy z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Tytuł tych rozmów: Spojrzenie Ojca. A zapraszam do słuchania w sobotę o godzinie 11.30, w niedzielę o godzinie 13.10 i z dobrych wiadomości będzie można sobie na te rozmowy też popatrzeć na kanale YouTube Radia Warszawa.

0: Just Another Day to nie jest taki po prostu kolejny dzień, to jest piątek.
1: A piątek to zawsze, sami wiecie co, za 2 minuty godzina 9:00.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
4: Nie no, to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
3: pójść do spowiedzi.
4: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
5: Otwórz Księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20:00 i w niedzielę po 9:00. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Zimą mersz, latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy spotkają się w Warszawie. Rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Chameneiego. Pierwsze takie widowisko w stolicy w niedzielę manewry Łodzi Wiślanych. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Zaczynamy od pożaru w gdańskim porcie. Trwa gaszenie płonącego statku przewożącego złom. Ogień wybuchł w ładowni jednostki zacumowanej przy Nabrzeżu Szczecińskim. Na miejscu pracuje 17 zastępów Straży Pożarnej, w tym 2 statki gaśnicze. Strażacy podkreślają, że sytuacja nie jest jeszcze opanowana z powodu trudnego dostępu do źródła ognia. Nadal nie wiadomo, co dokładnie się pali. Mogą to być zaolejone elementy złomu lub inne łatwopalne materiały. Nikt nie został poszkodowany, a załoga statku nie wymagała ewakuacji. Radosław Sikorski i Andrzej Sibicha spotkają się w Warszawie. Szczegóły rozmów szefów MSZ nie zostały dotąd oficjalnie ujawnione. Według doniesień medialnych szef ukraińskiej dyplomacji ma zaproponować Warszawie wspólnego bohatera, który wszedłby do panteonu ukraińskiego. To Marko Bezruczko, dowódca Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku wspólnie z Polakami zajął Kijów i bronił Zamościa przed Armią Czerwoną. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że Polska powinna rozważyć ukraińską propozycję. Dodaje, że rząd i prezydent powinni wypracować w tej sprawie wspólne stanowisko.
8: MSZ, jak i prezydent powinni ustalić stanowisko, bo to są sprawy polityki zagranicznej. One nie powinny tutaj nas różnić, ażeby nie było tak, że ścigamy się w takiej antyukraińskości.
7: W dobre intencje ukraińskich władz nie wierzy opozycja. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmyk uważa, że Wołodymirowi Zełenskiemu zależy na eskalacji konfliktu z Polską, bo to zwiększa jego poparcie wśród wyborców.
9: Chce grać na tej nucie właśnie banderyzmu i w ten sposób budować sobie zaufanie, zwłaszcza, że oficjalnie pojawiła się już kandydatura Załużnego, więc będzie poszukiwał takich jakichś ataków, choć to ewidentnie szkodzi Ukrainie. Zełenski nie spodziewał się takiej stanowczej reakcji, co więcej, nie tylko Polski, ale świata zachodniego i stąd taka próba łagodzenia stanowiska.
7: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów UPA.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: 20 milionów osób może wziąć udział w pogrzebie Ajatollaha Chameneiego. Planowane na wiele dni uroczystości rozpoczynają się dziś w Teheranie. Na piątek planowane jest spotkanie, w którym będą uczestniczyć oficjalne delegacje z około 100 państw. Jutro rano w Teheranie ma się rozpocząć wielka procesja żałobna. W niedzielę uroczystości przeniosą się do świętego dla szyitów miasta Kom, po czym trumna z ciałem Ajatollaha zostanie przeniesiona do Iraku. Tam w Nadżafie i Karbali, miejscach pochówków imamów Alego i Husajna, czyli zięcia i wnuka Mahometa, odbędą się kolejne rytuały religijne. Uroczystości zakończy się w czwartek pochowaniem Ajatollaha Chameneiego w sanktuarium w Meszhedzie. Organizatorzy przewidują, że w uroczystościach żałobnych może wziąć udział 20 milionów ludzi. Dla władz ponad 90-milionowego Iranu ma to być, jak się wyraził przewodniczący parlamentu, demonstracja narodowej jedności i pomszczenie śmierci przywódcy, który został zabity pierwszego dnia wojny. 28 lutego, gdy wojska izraelskie i amerykańskie zbombardowały Teheran.
10: To się dzieje lokalnie.
7: I na koniec manewry tradycyjnych łodzi wiślanych, które odbędą się już w najbliższą niedzielę w Warszawie. Pokazy odbędą się na wysokości pawilonu tańca niedaleko Centrum Nauki Kopernik. Organizator pokazów, kapitan Andrzej Stański, wyjaśnia, że pomysł zrodził się podczas codziennej pracy sterników łodzi wiślanych.
11: Często sternicy, którzy troszkę się zagapili, chcieli wcześniej podpłynąć, okazuje, że mają już tak zwany timing. Wtedy koordynator wykrzykuje czas. I wtedy narodziła się pomysł, żeby zrobić, nie wiem, woltę, mijankę, popłynąć troszeczkę szykiem. No i tak jedna wolta, druga wolta i się okazało, że nie ma przechodnia na bulwarach, który by nie przystanął, żeby zrobić zdjęcia lub popatrzeć, jak to jest wykonywane. Szczególnie jak na przykład robi się mijankę i sześć jednostek płynie ze sobą burta w burtę.
7: Początek manewrów tradycyjnych łodzi wiślanych zaplanowano na 17. Pokazy odbywać się będą w każdą niedzielę wakacji.
0: Za naszym oknem znów pada i tak przelotnie może padać sobie teraz w Warszawie i okolicach do południa. Po południu już padać nie powinno, ale będzie silnie wiać.
1: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 23 stopnie, także upału dziś nie będzie. O tej porze 19 to Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Wołomin, 20 w Nowym Dworze Mazowieckim, 17 w Mińsku Mazowieckim, 18 w Piasecznie, w weekend maksymalnie 21 stopni.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Czy ty pamiętasz, że dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca?
0: O, teraz mi przypomniałaś,
1: oczywiście. 3 lipca. Właśnie to dzisiaj. Więc jeżeli ktoś z was jeszcze nie był w Milejczycach, to można na dzisiaj, na wieczór zaplanować taką podróż. Ale nie tylko do Milejczyc, także i w diecezji warszawsko-praskiej mamy parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Więc jeżeli do Milejczyc nie możecie, to wystarczy do tej parafii w Starej Miłosnej i można tutaj przyjąć tarczę Najświętszego Serca Pana Jezusa w każdy pierwszy piątek miesiąca. Jeżeli tylko macie na to ochotę, to msza święta o godzinie 18.
0: Tak jest, zapraszamy. Zapraszamy też do odwiedzenia strony internetowej parafii staramiłosna.pl, bo tutaj można też poprzez stronę kliknąć w obrazek o coś. O, czekaj, tu jest, że kliknij na obrazek, a tu nie działa.
1: Ale na obrazku wszystko jest. No, że msza święta 18 i możliwość oddania się sercu Pana Jezusa, możliwość przyjęcia serca Najświętszego Serca, przyjęcia tarczy Najświętszego Serca Pana Jezusa, do czego was gorąco zachęcamy. Zachęcamy także do spowiedzi pierwszopiątkowej i do przyjęcia przede wszystkim Komunii Świętej Wynagradzającej na kanale YouTube. Więcej o obietnicach, które otrzymała święta Małgorzata Maria Alakok od Pana Jezusa. Zostańcie z nami, Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Wiesz, że gołębie ostatnio takie zrobiły się bardziej odważne w Warszawie, bo jak jadę rowerem, to wcale mi nie chcą schodzić z drogi.
2: Ja bym powiedział, że nie dość, że one są odważne, to jeszcze bezczelne.
1: Bo?
2: No właśnie, między innymi dlatego, że idziesz, nawet się nie przesuną, musisz je omijać. No tu mamy niedaleko radia takie miejsce, gdzie też gołębie się gromadzą. No nijak, czują się jak u siebie. W zasadzie są u siebie, no.
1: To my im wchodzimy w drogę, jak one mają swoją. A wiesz, że największe gołębie świata zamieszkały właśnie w Warszawie, w warszawskim zoo.
2: O, to jest dobre miejsce. Tak.
1: Tam rzeczywiście tam są u siebie. Tak. I tam jest bezpiecznie.
2: Tak, no i można sobie chodzić chodnikiem. I są duże przede wszystkim.
1: Duże, ale jakie pióropusze mają zacne.
2: Jak pawie.
1: No, trochę tak. I takie czerwone oczka. Wiesz co, chciałabym na żywo zobaczyć, jakiego rozmiaru jest ten Nie, no to w ogóle przepiękne. Przepiękny.
2: Bo to nie są takie zwykłe gołębie, to są korońce siodłate.
1: Jak to dumnie brzmi.
2: No.
1: Czyli to jest, czekaj, to są takie krew arabska wśród gołębi.
2: Nie wiem, ale w każdym razie jest to gatunek zagrożony wyginięciem, więc to niepowtarzalna okazja, żeby je zobaczyć właśnie w warszawskim zoo.
1: Są naprawdę okazałe.
2: No.
1: Jak to gołębie.
2: Tak jest.
1: Drogie gołębie.
2: Gołębie coś mówią? Jakieś dźwięki wydają?
1: No tak, takie wiesz, jak słyszę takie
2: To nie jest sowa.
1: I cię budzi rano. Myślę, też ostatnio u mnie nie
2: robił tak. Moje życie.
1: U mnie tylko takie strzykanie. Nie wiem, co to za ptak jest, ale pozdrawiam tego ptaka, który mnie budzi o 3:30.
2: A w Acapulco są gołębie?
1: Nie byłam tam, to nie wiem, ale możemy sprawdzić.

0: Ale korek w Alei Armii Ludowej.
1: Ciasno do zjazdu w ulicę Czerniakowską. Tutaj naprawdę długi czas w korku spędzicie. Od Alei Niepodległości zaczyna tworzyć się ten korek. Ciasno także w okolicach ulicy Łazienkowskiej. Myśliwiecka cała zakorkowana już od wysokości Alei Urejazdowskich.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt pierwszy. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
1: Jak się czujesz?
4: No, czuję się generalnie, jestem zadowolony, ale wolałbym, żeby tutaj stała szklanka wody, może żeby działała klimatyzacja, żeby było otwarte okno, bo jest troszeczkę gorąco i duszno. Tak, coś.
1: No i tak wyszło, że okazało się, że nie pomyślałam o księdzu, jak rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, bo szklanka wody powinna stać, czyli dobrze, że o tym rozmawiamy, bo to znaczy, że powinnam wejść na drogę od egoizmu do miłości.
4: O, teraz to mi się zrobiło głupio, bo ja empatycznie sobie pomyślałem, że wprowadziłem cię w taką sytuację dyskomfortu, bo ja w ogóle tego nie odebrałem, że to jest dla mnie coś, czego tak bardzo potrzebuję. Po prostu coś robimy wspólnie, prawda? I nie wiedziałem, że to może wywołać nawet taką reakcję, że na to zwrócisz uwagę w ten sposób i wprowadzicie to w zakłopotanie.
1: Ale myślę, że to dobrze, bo ja pomyślałam o tym, jak mogłoby tobie być lepiej i wzajemnie, więc zaczęliśmy myśleć o sobie, to może ta krucjata miłości Wyszyńskiego sprawdza się i zaczyna działać powoli.
4: Tak jest, bo uczy nas tego, żeby być wrażliwym na drugiego człowieka w tym, co przeżywa, tak? To jest bardzo trudne, ale my nieraz tak mamy, że patrzymy na kogoś i widzimy, chyba jest mu smutno. Może warto by było zapytać właśnie, tak jak żeśmy zaczęli, a jak ty się dzisiaj czujesz? Ja też wiem, że nieraz się denerwuję, jak ktoś na mnie patrzy, ja jestem poważny, bo na przykład zmęczony, ale jest we mnie radość i mówi, o, widzę, że jesteś smutny, a ja sobie myślę od razu w duszy, dlaczego on myśli, że ja jestem smutny? Tak, ale mu mówię, nie jestem smutny.
1: To jest najgorsze, ja właśnie też strasznie nie lubię, jak ktoś od razu stwierdza mój stan, bez pytania mnie o ten stan. A to chyba chodzi właśnie o to, żeby w tej wrażliwości wyjść ku drugiemu człowiekowi, od siebie do niego.
4: Tak jest. I chcieć go poznać, czyli co przeżywasz, co czujesz, co teraz się w tobie dzieje, bo wydaje mi się, że może mógłbym ci jakoś pomóc, tak? Bo ta nasza wrażliwość może być czasami nadwrażliwością. Tak jest? I tak chodzę za kimś, chcę go pocieszać. A on, ej, halo, ja nie potrzebuję pocieszenia, no weź się ode mnie odczep. Ale właśnie, czyli mogę się zapytać, mogę się dopytać kogoś, czy mogę się ciebie o coś zapytać i się pytam o to, co przeżywa rzeczywiście w swoim sercu.
1: A dlaczego o wrażliwości? Dzisiaj dlatego, że ta druga część pierwszego punktu ABC społecznej krucjaty miłości. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka. O tym rozmawiamy. Takie będzie pytanie ad stereotypy. Czy wrażliwe to mogą być tylko baby, czy facetom też wypada być wrażliwym?
4: Zapraszamy wszystkich do empatii, czyli do współodczuwania. Dajmy taką podstawową komórkę życia w społeczeństwie, małżeństwo. Kiedy ta kobieta prawie że płacze, coś przeżywa, prawda? A ten facet taki gruboskórny, nawet jej się nie zapyta, co tam u ciebie słychać, co ci mogę pomóc, prawda? Nie wesprze, nie posiedzi, nie potrzyma za rękę, bo czasami nawet nie warto rozmawiać. Po prostu być z tym drugim człowiekiem. Do empatii, do współodczuwania jesteśmy zaproszeni wszyscy.
1: Wrażliwość, czyli co to właściwie mogłoby być i co to by znaczyło, żeby być wrażliwym na drugiego, bo ja myślę o stanie konstans, czyli cały czas jestem wyczulona na to, że drugi człowiek pojawi się w moim otoczeniu i jak nie zostać w sobie tylko być tym człowiekiem, który jest otworzony ku komuś.
4: Nas wszystkich zapraszał do tego, byśmy nie chcieli być super doskonali. Pewnie nie zawsze nam to wyjdzie,
1: no,
4: ale
1: wyszło, że jestem perfekcjonistką.

0: Ale chciejmy się tego uczyć, tej wrażliwości, rzeczywiście. Znaczy, trzeba zadbać też o siebie, trzeba być wrażliwym i empatycznym wobec siebie. Ale ja dzięki temu też mogę się uczyć tej wrażliwości na drugiego człowieka, że zadbam o niego. To trzeba umieć jakoś wypośrodkowywać. Ale tą empatię, tak sobie przypomniałem, jeden ksiądz, którego poznałem w swoim życiu, to ma taką niesamowitą empatię. Zawsze jak widzi drugiego człowieka, już uśmiech. Co u ciebie słychać? Jak tam? Co tam przeżywasz? I ja pamiętam, jak kiedyś opowiedział, że jego takim idolem, w ogóle super gościem, którego słucha, to był Johnny Cash, nie? I tak mnie zainteresował tym swoim życiem, nie? Ten, myślę, Johnny Cash, nie znam gościa, zacząłem go poznawać i mówię później do tego księdza, ej, księże, ale ten Johnny Cash, to w ogóle on, to tak, żonę zostawił, alkohol nadużywał, cały czas jeździł po koncertach, a to jeszcze się pojawiły jakieś narkotyki i ten ksiądz tak do mnie mówi, Michał, ale ty wiesz, jakie on miał życie, ten Johnny Cash? I tak się wzruszyłem tą sytuacją, że on się odniósł do tego, że tak empatycznie do tego podszedł. Wiesz, jak on był małym chłopcem, kiedy on razem z bratem i z ojcem cieli drzewo, Crazy'ego, piłą taką, cieli drzewo i ojciec ich na chwilę opuścił. I ten jego brat, Johnnego Cash'a, miał wypadek. Niestety na tą piłę tak upadł, że tak został zraniony, wykrwawił się i umarł tam. I kiedy wrócił ojciec na to miejsce, kiedy spojrzał na tą sytuację, spojrzał na tego syna, Johnnego Cash'a i mówi do niego, pokazując palcem, to powinieneś być ty. I on to nosił całe życie w sobie. I ten ksiądz tak mówi, ja tego Johnnego Cash'a tak lubię, bo on miał tyle trudności i pewnie sobie z tym do końca nie radził, ale on miał świadomość tego. Ja sobie myślę, ludzie, jak on wszedł w jego serce, jak go poznał, jak znał jego te doświadczenie, które pomagało mu zrozumieć, dlaczego on mógł nieraz w życiu się może nawet i pogubić.
1: W zupełnie dziwnym kierunku poszliśmy w tej wrażliwości, ale... Wbrew pozorom, może to jest ten najlepszy trop z możliwych, bo to pokazuje też, że trudne rzeczy, które nam się w życiu przydarzają, sprawiają, że nasze serce jest bardziej wrażliwe i że jego struny może są w stanie poruszyć się na to delikatniejsze drgnienie.
0: No niestety trzeba tak powiedzieć, że wiele sytuacji, których myśmy doświadczyli trudnych, rzeczywiście mogą nas nauczyć tej wrażliwości. Obyśmy nie usprawiedliwiali siebie czy innych przez te sytuacje, ale byśmy uczyli się mądrego miłosierdzia, Boga, który nas kocha miłością miłosierną. Przebacza, ale mówi, idź dalej i nie grzesz, idź, szukaj prawdy.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
2: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora, redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Wracamy do tematu ekskomunik, jakie przez nielegalne święcenia biskupie zaciągnęli przedstawiciele Bractwa Piusa X. Watykan wczoraj nie tylko potwierdził ten fakt i poinformował o sytuacji świeckich związanych z Bractwem, ale też wydał specjalne wskazania dla biskupów. Dykasteria Nauki Wiary tłumaczy w nich, jak księża i świeccy związani z Bractwem mogą wrócić do jedności z Kościołem. Więcej na ten temat wie Kacper Kowalczyk. Co z księżmi, którzy zdecydują się opuścić Bractwo?
5: Jeżeli zaakceptują Sobór Watykański II i zasadność nowego obrządku mszalnego, nawet pozostając przywiązanymi do starego rytu, powinni znaleźć biskupa, który przyjmie ich do swojej diecezji na próbę, napisać list do Ojca Świętego i oczywiście dopełnić innych formalności, których wymaga dykasteria.
4: A co ze świeckimi? Ich sytuacja nie jest taka jasna.
5: Tak, dykasteria podkreśla, że kary na świeckich związanych z lefebrystami nie powinny być zakładane automatycznie. Jako przykłady osób pozostających w schizmie, formalnie związanych z Bractwem, Watykan podaje należących do trzeciego zakonu Bractwa, czy regularnie uczestniczących w ich nabożeństwach i podzielających ich stanowiska doktrynalne. Oni, aby powrócić do jedności z Kościołem, powinni zgłosić się do swojego biskupa. Dykasteria dodaje, że nie należy obarczać winą świeckich, którzy uczęszczali do Bractwa wyłącznie z powodów liturgicznych lub duchowych, ale nie odrzucają nauczania i autorytetu papieża. Ci wystarczy, że zwrócą się do księdza, oczywiście spoza Bractwa, z postanowieniem, że nie będą w przyszłości korzystać z posługi lefebrystów.
4: Tyle Kacper Kowalczyk, dziękujemy za informację.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: W Ewangelii nie chce uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, dopóki nie dotknie jego ran. 3 lipca Kościół przeżywa święto świętego Tomasza Apostoła. Jak podkreśla biblista, ksiądz dr Sławomir Korona, to tylko część prawdy o apostole, który miał odwagę pytać i szukać odpowiedzi.
7: Święty Tomasz jest właśnie takim naszym bratem bliźniakiem, taki bliziutki. Pokazuje, że można mieć wątpliwości w wierze. Można mieć trudności ze zrozumieniem wielu rzeczy. Można pobłądzić nawet w swoim myśleniu, ale zawsze trzeba szukać tej najbezpieczniejszej latarni, Jezusa Chrystusa.
4: Zdaniem duchownego świadectwo świętego Tomasza pozostaje aktualne również dzisiaj. Apostoł uczy, że wiara nie wyklucza pytań, ale prowadzi do zaufania Chrystusowi.
7: Odwagi do tego, żeby przyznać się nawet do niewiedzy. Też uporu w poszukiwaniu Boga i też stawianie trudnych pytań Bogu, Jezusowi. To nie jest jakieś świętokradztwo, to nie jest pycha i wynoszenie się, ale to jest szukanie tej prawdy.
4: Według tradycji po zesłaniu Ducha Świętego Tomasz wyruszył z Ewangelią na wschód. Najczęściej wskazuje się Indie jako miejsce jego działalności misyjnej i męczeńskiej śmierci. Sanktuarium Świętego Jacka w Legnicy obchodzi 10. rocznicę oddania do publicznego kultu relikwii ciała pańskiego. Z tej okazji w sobotę o 11:00 rozpoczną się uroczystości dziękczynne z nabożeństwem. Godzinę później mszy świętej będzie przewodniczył biskup Marek Mędyk, a więcej na ten temat wie Artur Chmielewski.
0: Jak podaje Vatican News, przez ostatnią dekadę do legnickiego sanktuarium przyjechało ponad 110 tysięcy pielgrzymów z Polski i wielu krajów świata. Od niemal 8 lat w kościele trwa także całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Relikwia jest związana z wydarzeniem z Bożego Narodzenia 2013 roku. Wówczas hostia spadła na posadzkę świątyni. Krótko później na jej powierzchni znalazły się czerwone przebarwienia. W 2016 roku za zgodą Stolicy Apostolskiej relikwia została wystawiona do publicznego kultu. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: U nas już wyszło słońce i już coraz bardziej słonecznie będzie w Warszawie i w okolicach. Deszcz sobie poszedł już, no ale za to przyjdzie wiatr.
8: Ale bardzo gorąco dzisiaj nie będzie. 23 stopnie maksymalnie na termometrach w stolicy i w okolicy. 20 już teraz w Grodzisku Mazowieckim, w Warszawie, w Legionowie, w Pruszkowie. 19 w Radzyminie i w Piasecznie. 18 w Górze Kalwarii i w Mińsku Mazowieckim. W weekend maksymalnie 21 stopni w sobotę i w niedzielę.
6: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A my w poranku mamy dla Was różne propozycje na wakacje, na dobre wakacje z Radiem Warszawa i zachęcamy do tego, żeby nie tylko w ciągu tygodnia słuchać, ale także i w weekendy, jak będziecie gdzieś jechać, czy też na jakąś działeczkę się wybierzecie, albo inny rodzaj wypoczynku, to żeby Radio Warszawa zawsze ze sobą zabierać, bo z nami możecie podróżować na przykład do Włoch.
2: No właśnie. I na podstawie książki Włoskie skarby kulturowe, artystyczne i duchowe, autor tej książki, ksiądz profesor Witold Kawecki, przygotował cykl audycji, których można słuchać w weekend. Jest to zaproszenie do niezwykłej podróży w głąb Italii, tej mniej znanej, lecz równie fascynującej i bogatej w ukryte piękno.
1: W soboty i w niedzielę o godzinie 16:40 zapraszamy na kolejne odcinki audycji Włoskie skarby o Sycylii, o Apulii, o Viterbo, o Perugini, Umbrii, Ravennie i tak dalej, i tak dalej. Będzie o tym wszystkim w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Sobota i niedziela o godzinie 16:40. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli chcielibyście natomiast wybrać się w Bieszczady, bez wyjazdu w Bieszczady, o Bieszczadach inaczej, te audycje usłyszycie w soboty o godzinie 13:10 z polszczyzną na ty, to dla tych, którzy chcieliby poprawnie albo jeszcze lepiej mówić w języku polskim, w sobotę o 10:10 i credo, czyli okazja do tego, żeby zgłębić swoją wiarę, w niedzielę o 11:30, a ja przypominam i zapraszam na cykl audycji Spojrzenie Ojca, o czułym spojrzeniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeśli wciąż wydaje się Wam takim posągowym, świętym i bardzo niedostępnym, to warto włączyć Radio Warszawa w sobotę o godzinie 11:30 i w niedzielę o 13:10, żeby zobaczyć czułe spojrzenie Ojca.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Budowałeś zamki z piasku?
2: Oczywiście, że tak, ale kiepski ze mnie architekt był,
1: czyli
2: plażowy.
1: To nie były fortece?
2: No nie, ale coś tam wychodziło.
1: U mnie to bardziej były babki, wiesz, gotowanie i te sprawy.
2: A co gotowałaś na plaży?
1: No babki.
2: No ale jakieś...
1: To się uklepywało, wiesz, czekoladowe musiały być.
2: A.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

0: Lepsza sytuacja już w Alei Armii Ludowej. Zaczyna się tutaj powoli rozluźniać, chociaż wciąż okolice zjazdu na Czerniakowską tutaj dosyć ciasno. Ciaśniej także nieco na Wybrzeżu Kościuszkowskim do zjazdu w Aleję 3 Maja i na Wale Miedzeszyńskim wciąż kilka chwil stania do zjazdu w Aleję Stanów Zjednoczonych.
1: No i mamy już zagadkę rozwikłaną, jeśli chodzi o utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy, które tworzą się na wysokości Raszyna od węzła Opacz, Kolonia do... No w stronę ulicy Wirażowej i drogi ekspresowej S7. Tutaj doszło do zdarzenia czołowego. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Terespola. Przewidywany czas utrudnień to jeszcze niespełna godzina.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A jak dodamy do tego patronat Radia Warszawa, dodamy niedzielę, nie będzie upalnie, więc będzie można spokojnie dać wodze fantazji i potańczyć sobie tak, że no w 40 stopniach byłoby trudno tańczyć energicznie, ale jak będzie tych stopni 21, to myślę, że nawet taniec się przyda po to, żeby się trochę rozgrzać. O jakim tańcu mowa?
2: O zwariowanym tańcu. Zwariowane przeboje na bemowskich dechach, a nawet jeżeli ktoś tańczyć nie potrafi, to nic strasznego. Będzie można się nauczyć. Będzie nauka tańca, taneczne show w wykonaniu Karoliny Świetlagi i Marka Tkaczyka.
1: A koncert i potańcówka w jednym, to już druga edycja tego wydarzenia w wykonaniu zespołu Sonanto, który także gościł w Radiu Warszawa. Wszystko odbędzie się w Bemowie, w Amfiteatrze Bemowo w Parku Górczewska, godzina 18. Okazja do tego, żeby posłuchać dobrej muzyki, dobrze się poczuć, wspólnie spędzić czas, no i przede wszystkim potańczyć, a to wydarzenie pod patronatem Radia Warszawa, także bardzo serdecznie Was zapraszamy, żeby wziąć w nim udział. Jest to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie WEST, które organizuje w tym roku. Organizowało już wiele takich wydarzeń z sukcesami, także to kolejne z nich. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę porwać męża, żonę, może narzeczoną, narzeczonego, dziewczynę, chłopaka do tańca, albo po prostu spędzić czas w dobrym otoczeniu, w miłym towarzystwie, to jest doskonała okazja. Niedziela, godzina 18, Amfiteatr Bemowo.
2: W tym roku już na placu Piotra Szembeka odbyła się taka potańcówka. Działo się, oj się działo, i teraz na Bemowie też będzie się działo. 18 w niedzielę, zapraszamy.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Dzisiaj warto być do godziny 14, bo Zofia Kozerawska jest już w studiu.
2: Dzień dobry. A wiesz, co będzie po 14?
1: Po 14 to będzie prezenty.
2: Apidomek. Tak? Apidomek.
1: Wyjazd.
2: Podwójne zaproszenie do Apidomku na 2 dni. No i można powdychać wtedy to świeże, czyste i bardzo prozdrowotne powietrze ulowe.
3: Ja jestem bardzo ciekawa, czy ktoś ze słuchaczy Radia Warszawa już skorzystał w życiu z takiego apidomku.
2: Ja mogę ci odpowiedzieć na to pytanie.
3: No,
2: tak,
3: no.
2: Bo nasz gość, pan doktor, pan profesor, który opowiadał, laryngolog, który opowiadał w środę bodajże, o ile dobrze pamiętam, o tych prozdrowotnych właściwościach apidomków. On sam taki apidomek ma, a jest też słuchaczem Radia Warszawa. Pozdrawiamy, panie profesorze, bardzo serdecznie. Dziękujemy
3: bardzo
2: za wizytę w naszym studiu.
1: Po 14 trzeba być z nami, przed 14 także, bo dzisiaj trzeba się Zofii Kozerawskiej nasłuchać na zapas.
2: Co, ale że urlop?
3: Że urlop.
2: Jak to tak?
1: No właśnie.
3: Tak, wyjdę to przez jakiś czas.
1: Nie wyłączam radia. Zofia Kozerawska, latę na wynos i dziękujemy bardzo.
2: Ale ty wiesz, że możesz dzisiaj kawę w studiu pić po prostu z Zofią do 14. Możesz.
1: Ja będę słuchał, bo ja muszę się nasłuchać.
3: A wiecie, że ja sobie wczoraj kupiłam taki kwiatek, który jest kawą?
1: A jak to?
2: Co?
3: Tak, pokażę wam zaraz.
2: Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska, dziękujemy.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10:30.
5: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Zimą mersznie żelatem na poddaszu, jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
4: Po reklamie.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Wspólne zakupy w ramach SAFE będą realizowane w Polsce, deklaruje MON. Rosja będzie obserwować wizytę szefa ukraińskiego MSZ w Polsce. Burze nie poprawią sytuacji hydrologicznej w lasach, przypominają leśnicy. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Wspólne zakupy zbrojenia w ramach SAFE mają być w większości realizowane w polskim przemyśle, deklaruje wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pierwsze projekty Polska realizowała samodzielnie, w drugiej fazie współpracuje z innymi europejskimi krajami. Wiceminister w przyszłym tygodniu leci do Bułgarii, która jest zainteresowana kupnem polskich dronów. Planowane są też kolejne umowy.
9: W poniedziałek umowa ze Szwecją, która kupuje od nas okręt ratownik, umowa z Norwegią, która kupuje od nas ścianę antydronową, czyli system SAN, Kanada, która kupuje od nas drony. Kupujemy poza Polską tylko to, gdzie nie mamy zdolności, tak jak samoloty do tankowania w powietrzu. My takiego sprzętu nie produkujemy.
8: 44 miliardy euro pożyczki w ramach SAFE musimy wydać do 2030 roku. Pożyczka zaciągana jest na 45 lat, a oddać Polska będzie musiała łącznie dwukrotnie więcej, czyli ponad 85 miliardów. Umowy podpisano mimo sprzeciwu prezydenta, który wcześniej zawetował ustawę w tej sprawie.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Rosja z zainteresowaniem będzie obserwować wizytę szefa ukraińskiego MSZ w Polsce. Andrii Sibicha ma się spotkać z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Oficjalnie tematy rozmów nie zostały podane, ale według źródeł w Kijowie chodzi o dialog w trudnych sprawach historycznych i o bieżące relacje polsko-ukraińskie. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
10: Rosyjskie media państwowe zwracają uwagę, że na linii Warszawa-Kijów nastąpiło ochłodzenie po tym, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Przypominają także krytyczny stosunek Polaków do przyjętej przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawy o budowie Panteonu Narodowego, w którym mogą znaleźć się osoby związane ze zbrodnią wołyńską. Rosyjska propaganda przez lata wykorzystywała temat rzezi wołyńskiej jako jeden z elementów wojny hybrydowej, usiłując skłócić Polaków i Ukraińców. Dlatego ochłodzenie stosunków na linii Warszawa-Kijów na tle historycznym przyjęte zostało w Moskwie z zadowoleniem. Do tego dochodzi kwestia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Komentarze, że Warszawa może wstrzymywać ten proces, również odbierane są w Rosji jako osłabienie Polski i Ukrainy.
8: Według doniesień medialnych szef ukraińskiej dyplomacji ma zaproponować Warszawie wspólnego bohatera, który wszedłby do panteonu ukraińskiego. To Marko Bezruczko, dowódca ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku wspólnie z Polakami zajął Kijów i bronił Zamościa przed Armią Czerwoną.
0: To się dzieje lokalnie.
8: Ponad 1 000 000 złotych trafi do Warszawy z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rewitalizację zieleni, energooszczędne oświetlenie, profilaktykę zdrowotną, wsparcie schroniska dla zwierząt oraz projekty dla seniorów i młodzieży. Jak podkreśla wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk, największa część środków, ponad 414 tysięcy złotych, trafi do 23 warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych.
11: Tutaj współfinansujemy drobne inwestycje dla funkcjonowania tych ogrodów działkowych. To są jakieś drobne chodniki, oświetlenia, wodociągi.
8: Ponad 290 tysięcy złotych otrzyma 8 stołecznych dzielnic na projekty dla seniorów, a ponad 93 tysiące złotych wesprze działalność młodzieżowych rad. To środki przede wszystkim na dalszy rozwój i efektywną współpracę w ramach dzielnic, powiedział Kamil Trochimiak, koordynator Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka.
12: Fundusze będziemy przeznaczać na szkolenia dla młodzieżowych radnych, na różne spotkania z lokalnymi liderami oraz inne działania dla naszej białołęckiej młodzieży.
8: Warszawa otrzyma także m.in. 100 tysięcy złotych na program profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz 30 tysięcy złotych na doposażenie schroniska dla zwierząt. Burze, które przechodzą przez Polskę, nie oznaczają, że w lasach nie występuje problem suszy. Leśnicy zwracają uwagę, że choć w godzinach porannych ściółka bywa wilgotna, to wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, by pojawiło się zagrożenie pożarowe, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
13: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale ręczę, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
8: Leśnik przypomina, by nie używać w lesie ognia, zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie w takie obszary jest zabronione.
3: Dziewiętnaście stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 20 w Ożarowie, w Otwocku, Grodzisku i Piasecznie i Pruszkowie, 21 stopni w Warszawie, w Legionowie i w Nowym Dworze Mazowieckim, a dzisiejsze maksimum to 24 stopnie, czyli można oddychać trochę spokojniej i trochę łatwiej. Dosyć silny wiatr nam towarzyszy i będzie jeszcze silniejszy. Wieje z zachodu i tak też będzie wiał do samego wieczora. Może co nieco z tych chmur, które się pojawiają na niebie, pokropić tu i ówdzie. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, prawie 6 minut po 10:00, Zofia Kozrawska i zapraszam na nasze spotkanie. Gdyby ktoś z Was miał to doświadczenie api domków, to dajcie znać, jak to jest. Jestem bardzo ciekawa, czy się jakoś inaczej śpi i oddycha tym powietrzem, pewnie tak. No ale czy to tak od razu wiadomo? No gdyby ktoś chciał się ze mną w tej sprawie skontaktować albo w jakiejś innej, to bardzo proszę. Przypominam, numer telefonu do nas 512-700-444 albo 512-700-555. Można też pisać SMS-y. Aha, i dziś dzień cioci i wujka. Także ciociom i wujkom wszystkiego dobrego. Sięgajcie po telefony i dzwońcie do swoich ukochanych cioci i wujków. Już teraz 6 po 10. Howard Jones.

0: Kasia Popowska wyśpiewała o tym dniu 13 po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A jeszcze ją złapałam, nie zdążyła wyjść Weronika Ostrowska. Cześć, witam cię antenowo.
2: No cześć, dzień dobry jeszcze raz drodzy słuchacze. Tak, bo z Zofią dobrze się pije kawę, zresztą jak będzie na urlopie, to będą 2 tygodnie przerwy od kawy z Zofią oczywiście.
0: Ja będę ci wysyłać zdjęcia z kawą.
2: Latę na wynos zostaje po poranku.
0: Latę na daleki wynos.
2: Z Radiem Warszawa, ale miło się napić kawę, a czasem przy kawie warto porozmawiać o naprawdę poważnych tematach, nie tylko żartować. Ale to wydarzenie, które miało miejsce 1 lipca, myślę, że zmieni nas wszystkich, zmieni cały Kościół. Już zmieniło, ponieważ Bractwo Piusa X poprzez fakt konsekracji biskupów bez zgody biskupa Rzymu, czyli papieża, ale ona 14, zaciągnęło ekskomunikę. I to jest bardzo ważne słowo. Nie papież nałożył tę ekskomunikę, tylko sami konsekratorzy i ci, którzy wzięli udział w tej konsekracji, zaciągnęli ekskomunikę. Jaka jest historia Bractwa Piusa X? Bo jak się okazuje, wiele osób wciąż nie kojarzy, czym tak naprawdę jest Bractwo, jak zaczęła się ta historia, z czym jest związana, jak wyglądały te kolejne rozmowy z kolejnymi papieżami. Historia rozpoczyna się oczywiście, miała miejsce także za Jana Pawła II, potem Benedykt XVI, rozmowy

0: No tak, Oskar Cymes zaśpiewał, żeby zabrać też nas ze sobą, gdziekolwiek się wybieracie, bo na radiowarszawa.com.pl można Radia Warszawa słuchać absolutnie wszędzie. 21 minut po 10. Teraz posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane, Ludźmierz, 7 czerwca 1997 roku. Słowo do dzieci pierwszokomunijnych zgromadzonych w kościele świętej rodziny.
3: Nie dajcie się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Jeżeli chcecie, wy rodzice, obronić wasze dzieci przed demoralizacją, przed duchową pustką, jakie proponuje świat poprzez różne środowiska, nawet szkolne programy, otoczcie te dzieci ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia. Waszą miłość, wasze wysiłki i troski zawierzam Najświętszej Rodzinie, która patronuje temu Kościołowi i tej parafii. Niech opieka Jezusa, Maryi i Józefa będzie wam umocnieniem.

0: Tak, tak, zawsze do tego zachęcamy, żeby zostać przy nas. Kamil Bednarek to wyśpiewał. 29 minut zostało do godziny 11. Zapraszam na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Samorząd Mazowsza wspiera ważne inwestycje lokalne. Władze województwa podpisały porozumienie z kanadyjską prowincją Saskatchewan. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Radni województwa zdecydowali o przekazaniu pieniędzy na inwestycje kluczowe dla rozwoju całego regionu w ramach programu Mazowsze Pomaga. W tym roku Sejmik Województwa zdecydował o przekazaniu pieniędzy na 147 inwestycji na całym Mazowszu. Samorządy najczęściej ubiegały się o wsparcie na budowę dróg, kanalizacji oraz modernizację szkół. Najwyższe dotacje sięgają nawet 3,5 miliona złotych, mówi marszałek Adam Struzik.
3: To jest taka nowa wersja programu wsparcia inwestycji ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. To jest ponad 200 milionów złotych.
2: To są projekty, które zmieniają Mazowsze, zaznacza przewodniczący Sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Strzałkowski.
4: Kilkaset przedsięwzięć, które to mają szansę zmienić Mazowsze. Cel taki proinwestycyjny, prorozwojowy tego programu ma szczególne znaczenie.
2: Łącznie Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na wsparcie samorządowych inwestycji ponad 201 milionów złotych.
1: Co w naszym regionie?
2: Gmina Łyse inwestuje w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzięki unijnemu wsparciu rozbuduje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kupi nowoczesne wyposażenie. Inwestycja otrzymała blisko 2 miliony złotych wsparcia, zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
5: Przeki są bardzo ważne, bo z jednej strony zachęcają ludzi do tego, żeby segregować i odzyskiwać te materiały, które można odzyskać.
2: Punkt przede wszystkim będzie ogromnym wsparciem dla mieszkańców, dodaje wójt gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski.
6: Żeby segregacja śmieci przebiegała sprawnie, żeby nie powstawały dzikie wysypiska, będzie wzorcowy kompostownik na przoku wybudowany, będzie kupiona ładowarka teleskopowa, będzie kupiony wózek elektryczny, będą kupione kontenery.
2: Projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj i ma zakończyć się do końca 2027 roku.
1: Warto wiedzieć.
2: Samorząd województwa mazowieckiego podpisał porozumienie o współpracy z kanadyjską prowincją Saskatchewan. Regiony będą wspólnie rozwijać badania nad energetyką jądrową i szkolić pracowników tego sektora. Polska jest w trakcie transformacji energetycznej, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Polska i Mazowsze jest w trakcie transformacji energetycznej. Oczywiście idziemy w kierunku odnawialnych źródeł energii, ale też po decyzjach rządu i po dużej akceptacji społecznej energetyki jądrowej też poszukujemy rozwiązań, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowych.
2: Prowincja Saskatchewan wraz z kanadyjskimi przedsiębiorstwami prowadzi obecnie konsultacje z firmami i instytucjami w Polsce w zakresie wdrożenia pilotażowych instalacji małych reaktorów modułowych. W Polsce zaawansowane działania w tym zakresie prowadzi konsorcjum Orlen Synthos Green Energy.
1: Budżet obywatelski Mazowsza.
2: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze otwiera się jeszcze szerzej na odwiedzających. Odnowiono fontannę i teren wokół niej, a dzieci mogą korzystać z muzycznego placu zabaw. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
7: Pewnego dopełnienia tutaj inwestycji w tym całym kompleksie, który znajduje się w Karolinie, no bo przecież wiemy, że mamy piękny teatr muzyczny, zrewitalizowany pałac, który był pierwotnie siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, karczmę, park, bursę, w której mieszkają artystki i artyści. No a dzisiaj otworzyliśmy symbolicznie fontannę.
2: Inwestycja powstała dzięki wsparciu mieszkańców, dodaje dyrektor Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze Jacek Boniecki.
8: Cieszę się również, że włączyła się to społeczność, bo to jest budżet obywatelski, właśnie na tym polega, że społeczeństwo wskazuje ważne inicjatywy, które należy poprzeć i wtedy samorząd województwa może wydawać właśnie te środki.
2: Teren wokół pałacu jest ogólnodostępny przez 7 dni w tygodniu i odwiedzany przez gości z Polski oraz zagranicy.
1: Gdzie na weekend?
2: przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem spotkamy się w Siennicy. Na uczestników będzie czekać wiele atrakcji. Zaprasza Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
9: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Zapraszamy na Mazopiknik do Siennicy. Gwiazdą tego wieczoru będzie Blanka.
2: Mazopiknik odbędzie się w ogrodach przy Szkole Podstawowej przy ulicy Mińskiej 38 w godzinach od 13 do 22.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: No, czyli święty chyba. Tak myślę. 20 minut zostało do godziny 11. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, zapraszam.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część trzecia. Bóg nie umie dawać mało.
2: Proszę Państwa, odejdzie z koleżanka z pracy, powiecie, no nareszcie już jej nie ma. Już znaczy, a za tydzień powiesz, a ta co druga z tam siedziała, to też mnie wnerwia trochę. Zawsze sobie kogoś znajdziemy. Ten chłopiec zawsze sobie kogoś znajdzie. Zawsze kogoś znajdzie. Każdy grzech musi być poprzedzony kłamstwem. Od kłamstwa się zaczyna każdy grzech. Ktoś, kto kradnie, mówi, ja mam prawo do pieniędzy. Zakład pracy sobie poradzi beze mnie, a mnie te 300 tam zawsze pomogą. Jeśli mam kogoś wymyślać, to pierw muszę sobie udowodnić, że on jest drań, że jest łajdak. I jeśli mam współżyć w jakimś związku poza sakramentalnym, poza prawem Bożym, to przecież ona jest taka samotna, ja też jestem samotny, się dogadujemy. To jeśli chodzi o dorobienie ideologii do naszych pragnień, to pan Pulikowski mówi, nie ma takiego świństwa, do którego faceci nie dorobią ideologii. I podaję przykład, jak się spotkało dwóch kolegów ze szkoły, tylko już po 40 lat mieli, i mówi, co słychać? A wiesz, rozwiodłem się. Rozwiodłem się z Hanią, taka żona, człowieku, ty takiej kobiety nie znajdziesz. No on tak już po 2 miesiącach z nową żoną był trochę bardziej realistą. I mówi, wiesz, jedną kobietę opuściłem i widziałem, jak ją to bolało. To drugie już nie opuszczę. Mistrzostwo świata, proszę Państwa. Mistrzostwo świata.
1: Część czwarta. Sam wybierasz niebo lub piekło.
2: Mamy dziś mówić o podnoszeniu się z grzechu, o nadziei. 10-15 lat temu w miesięczniku Więź wydrukowany został list kobiety do księdza. Anonimowej kobiety do anonimowego księdza, czyli w ogóle tak do księdza, tak w ogóle. Do takiego ogólnego jednego księdza. I tam było tak. Czy ksiądz nie powinien być żebrakiem o hojnych rękach, człowiekiem, który bił się z Bogiem, grzesznikiem, któremu wybaczył Bóg. Grzesznikiem, któremu wybaczył Bóg. Proszę Państwa, dobrze trafiliście tutaj, dziś do Nowego Sącza, do tej sali, bo to właśnie tak będzie. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że całe nasze życie, wszystko to, co robimy, mówimy, piszemy, wspominamy, ma przynieść jeden owoc i będzie jeden sprawdzian tego, chwila naszej śmierci. Proszę Państwa, to nie jest tak, że Pan Bóg, jak na sądzie ostatecznym, weźmie nasze klisze, i to będzie przeglądał, o, w 84 przeklinała trochę to. Tutaj coś, o, filmy pornograficzne oglądał. Nie. Pan Bóg spojrzy w serce człowieka, żeby i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce? Bardzo zwróćcie uwagę, ile razy Jezus pyta, czego chcesz? Co ci mogę uczynić? Po coś tu przyszedł? Żeby człowiek sam określił swój cel. Ludzie nie wiedzą, często nie wiedzą, czego chcą. Pamiętacie, jak mówi Jezus do apostołów, wy mnie chcecie zabić. Oni mówią, kto cię chce zabić? No wy mnie chcecie zabić. Co ty opowiadasz? Nikt cię nie chce zabić. Oni już chcieli go zabić. Chcieli go zabić. Jeden pan mi opowiada, tak grzech to po cichu wchodzi w życie człowieka, że proszę, zgrzeszyłem, upadłem, zdradziłem żonę, ale to się zaczęło już wcześniej. Żarciki z koleżankami, jak masz ładne sukieneczki, jakie coś, dowcipy coraz bardziej pikantne, takie niby tam w tańcu, bo na różnych imprezach byliśmy integrujących firmę. I to nie stało się tak, że ja byłem czysty, czysty, czysty i nagle łup. Nie, grzech jest przygotowywany przez szatana. Przygotowywany. Być może już dzisiaj szykuje ci numer na 2019 rok. I powoli cię do tego przygotowuje. Szatan wie, że ty nie zrobisz świństwa tak od razu. Ale jeśli przygotuję, dam pomysły, to może się zdarzyć. Sami będziemy wybierać w ostatnią godzinę i całe życie się zmagamy z różnego rodzaju wartościami, czy my tego chcemy, czy ja chcę. Był taki kawał, to jest średniej jakości, ale właśnie tu teologicznie pomoże zrozumieć. To o ruskim się mówiło, teraz może nie należy tak mówić o tych żołnierzach radzieckich. No ale że trafili do jednego chłopa i mówią, jeść nam się chce. A mówi, dam wam, jak wypijecie każdy z was wiadro wody. Więc oni pili tą wodę, wypili. Chcecie jeść? Nie. A widzicie, wam się śpi chciała nie jeść. Czego ja chcę? Ja chcę spokoju, ja chcę życia uczciwego, ja chcę zdrowia, ja chcę pogody, pomagać innym. Jak przypominam sobie swoje podanie do seminarium, proszę mi przyjąć do seminarium arcybiskupiego, bo chciałbym służyć Bogu i Kościołowi w archidiecezji warszawskiej. No to... Niezły numer. Paru rzeczy tam nie napisałem, że na przykład liczę na to, że już niedługo kupię sobie gitarę elektryczną jako ksiądz, bo zawsze o niej marzyłem, a nie miałem kasy. To, żeby mnie do wojska nie wzięli, to też nie pisałem. Co tam będę prymasowi pisał, żeby mnie do wojska nie wzięli? Czego my chcemy naprawdę? Czego my chcemy? Dlatego ludzie, przepraszam, ze sobą plotą takie bzdury. Wiecie, kiedy mówi się, że szatan wchodzi w rozmowę męża i żony? Jak się pojawiają słowa wszystko, zawsze i nigdy. Ty zawsze byłeś przeciwko mnie. Ty zawsze byłeś złączony z matką, a ja nigdy ci nie powiedziałem złego słowa o twojej matce. A ty żeś zawsze mnie lekceważył. Zawsze cały czas się podśmiewałeś ze mnie. A ja zawsze chciałem dobrego. Przychodzi kobieta i mówi do mnie, proszę księdza, ja zawsze chciałem dobrego dla rodziny. Dobra. Ja mówię, pani, witaj Maryjo, mówię. Nie poznałem cię w pierwszej chwili, bo tak nie masz posępka.

0: Freeze na antenie Rady Warszawa 11 minut przed 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dzisiaj Kościół wspomina jednego z 12 apostołów, świętego Tomasza. I jak słyszymy o nim, to najczęściej przychodzi nam na myśl to określenie niewierny Tomasz i scena, kiedy rozpoznaje zmartwychwstałego Jezusa po ranach na jego dłoniach i boku. Więc jest obrazem tego ucznia wątpiącego, któremu brakuje pewności i wiary. A święty Grzegorz Wielki powiedział kiedyś, że święty Tomasz więcej pomaga naszej wierze, znaczy właśnie więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara apostołów. Ewangelista Jan używa w odniesieniu do Tomasza tego przydomka didymos, co oznacza w języku greckim bliźniak. Tomasz jest wspomniany w 7 miejscach Ewangelii i raz w Dziejach Apostolskich. Występuje we wszystkich 4 spisach apostołów, jakie można znaleźć w Ewangeliach. I w Ewangeliach synoptycznych stawiany jest przy apostole Mateuszu, a w Dziejach Apostolskich wymieniany jest obok Filipa. I chociaż najbardziej zapadł nam w świadomość jako właśnie ten niewierny, niezdolny do uwierzenia bez tego dotknięcia, no to jest wspominany kilkukrotnie i mówiąc szczerze, wyłania się taki jego obraz bardzo bezpośredniego i szczerego w przyznawaniu się do tego, co myśli i czego nie rozumie. Tomasz należał do ścisłego grona 12 apostołów, których Jezus powołał, żeby z nim byli i żeby zostali posłani na głoszenie dobrej nowiny na krańce świata. Święty Tomasz, módl się za nami. To już Jeremi i Artur Sikorscy w swojej piosence pod tytułem Młodość. 9 minut zostało do 11:00.

0: Dziś za nami dwie minutki, zostały do godziny 11. Słuchacie Radio Warszawa na 106,2 FM i na radiowarszawa.pl. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Brat otworzył, patrzy samo dziecko. Mówi, że jest umówiona z księdzem prymasem. Brat nie bardzo wiedział, co zrobić. Mówi, bo ja się umówiłam, że jak będę miała nową sukieneczkę, to przyjdę ci pokazać.
3: Jakich rad udzieliłby błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński dzisiejszym ojcom? Odpowiedzi na to pytanie poszukam wspólnie z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
4: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
6: Zimą marzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Jest 11:00. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Wspólne zakupy w ramach SAFE będą realizowane w Polsce, deklaruje MON. Rosja będzie obserwować wizytę szefa ukraińskiego MSZ w Polsce. Burze nie poprawią sytuacji hydrologicznej w lasach, przypominają leśnicy. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Wspólne zakupy zbrojenia w ramach SAFE mają być w większości realizowane w polskim przemyśle, deklaruje wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pierwsze projekty Polska realizowała samodzielnie, w drugiej fazie współpracuje z innymi europejskimi krajami. Wiceminister w przyszłym tygodniu leci do Bułgarii, która jest zainteresowana kupnem polskich dronów. Planowane są też kolejne umowy.
8: W poniedziałek umowa ze Szwecją, która kupuje od nas okręt ratownik, umowa z Norwegią, która kupuje od nas ścianę antydronową, czyli system SAN, Kanada, która kupuje od nas drony. Kupujemy poza Polską tylko to, gdzie nie mamy zdolności, tak jak samoloty do tankowania w powietrzu. My takiego sprzętu nie produkujemy.
7: 44 miliardy euro pożyczki w ramach SAFE musimy wydać do 2030 roku. Pożyczka zaciągana jest na 45 lat, a oddać Polska będzie musiała łącznie dwukrotnie więcej, czyli ponad 85 miliardów. Umowy podpisano mimo sprzeciwu prezydenta, który wcześniej zawetował ustawę w tej sprawie.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rosja z zainteresowaniem będzie obserwować wizytę szefa ukraińskiego MSZ w Polsce. Andrii Sibicha ma się spotkać z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Oficjalnie tematy rozmów nie zostały podane, ale według źródeł w Kijowie chodzi o dialog w trudnych sprawach historycznych i o bieżące relacje polsko-ukraińskie. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
10: Rosyjskie media państwowe zwracają uwagę, że na linii Warszawa-Kijów nastąpiło ochłodzenie po tym, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Przypominają także krytyczny stosunek Polaków do przyjętej przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawy o budowie Panteonu Narodowego, w którym mogą znaleźć się osoby związane ze zbrodnią wołyńską. Rosyjska propaganda przez lata wykorzystywała temat rzezi wołyńskiej jako jeden z elementów wojny hybrydowej, usiłując skłócić Polaków i Ukraińców. Dlatego ochłodzenie stosunków na linii Warszawa-Kijów na tle historycznym przyjęte zostało w Moskwie z zadowoleniem. Do tego dochodzi kwestia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Komentarze, że Warszawa może wstrzymywać ten proces, również odbierane są w Rosji jako osłabienie Polski i Ukrainy.
7: Według doniesień medialnych szef ukraińskiej dyplomacji ma zaproponować Warszawie wspólnego bohatera, który wszedłby do panteonu ukraińskiego. To Marko Bezruczko, dowódca ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku wspólnie z Polakami zajął Kijów i bronił Zamościa przed Armią Czerwoną.
9: To się dzieje lokalnie.
7: Ponad 1 000 000 złotych trafi do Warszawy z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rewitalizację zieleni, energooszczędne oświetlenie, profilaktykę zdrowotną, wsparcie schroniska dla zwierząt oraz projekty dla seniorów i młodzieży. Jak podkreśla wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk, największa część środków, ponad 414 tysięcy złotych, trafi do 23 warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych.
11: Tutaj współfinansujemy drobne inwestycje dla funkcjonowania tych ogrodów działkowych. To są jakieś drobne chodniki, oświetlenia, wodociągi.
7: Ponad 290 tysięcy złotych otrzyma 8 stołecznych dzielnic na projekty dla seniorów, a ponad 93 tysiące złotych wesprze działalność młodzieżowych rad. To środki przede wszystkim na dalszy rozwój i efektywną współpracę w ramach dzielnic, powiedział Kamil Trochimiak, koordynator Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka.
12: Fundusze będziemy przeznaczać na szkolenia dla młodzieżowych radnych, na różne spotkania z lokalnymi liderami oraz inne działania dla naszej białołęckiej młodzieży.
7: Warszawa otrzyma także m.in. 100 tysięcy złotych na program profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz 30 tysięcy złotych na doposażenie schroniska dla zwierząt. Burze, które przechodzą przez Polskę, nie oznaczają, że w lasach nie występuje problem suszy. Leśnicy zwracają uwagę, że choć w godzinach porannych ściółka bywa wilgotna, to wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, by pojawiło się zagrożenie pożarowe, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
13: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale wręcz, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
7: Leśnik przypomina, by nie używać w lesie ognia, zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie w takie obszary jest zabronione.
0: Najcieplej teraz 23 stopnie w Wołominie, chłodniej 22 w Warszawie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Grodzisku i Ożarowie. Chłodniej, ale ciągle ciepło, bo przecież mamy lato. 21 stopni w Piasecznie i 19 w Mińsku Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to 24 stopnie. Towarzyszy nam zmienne zachmurzenie. Czasami niebo jest całe w chmurach, a czasem będzie całe w słońcu. I z tych chmur tak, może dzisiaj coś pokropić. I silny wiatr wieje. Dzień dobry, witam was wszystkich, kochani, 6 minut po 11, Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa, mamy piątek, jak to się stało, jak szybko do tego doszło i już lipiec i jeszcze pierwszy piątek miesiąca, więc jeśli komuś to umknęło w związku ze zmianą strony w kalendarzu i z tym, że zaczęły się wakacje, to nieśmiało przypominamy, że dziś jest ten piękny dzień, pierwszy piątek miesiąca. Zapraszam serdecznie na najbliższą godzinę.

0: Nie kaszą za nami 13 po 11.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Słuchajcie, co tutaj się dzisiaj będzie działo po godzinie 14? Aż szkoda, że już mnie tutaj nie będzie. No ale mnie nie będzie, natomiast będą rozdawane wspaniałe zaproszenia na dwudniowy pobyt w sądeckim Bartniku w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Cudowna sprawa, będzie można tam pojechać i pobyć, pooddychać, odżywiać się zdrowo, a oddychać nie byle czym, dlatego że będzie można oddychać powietrzem ulowym, bo są takie specjalnie przeznaczone do tego domki, w których się tym powietrzem oddycha. API inhalacje. Bardzo wspaniała i zdrowa sprawa. Jeszcze nigdy nie próbowałam, ale wiem, że są wśród Was tacy, którzy próbowali, no i są zadowoleni. Także dziś na antenie Rady Warszawa po godzinie 14 będzie można taki wspaniały wyjazd wygrać. Słuchajcie nas bardzo uważnie, gdybyście akurat dokądś jechali, no to koniecznie na radiowarszawa.pl. Wtedy trzeba nas słuchać, żeby tam zasięg nie zniknął po drodze. Wiktor Dudua i Kasia Sienkiewicz nie mówią tak? Nie mówią nie? 14 po 11.

0: zapraszają na kolejną filiżankę kawy razem z nami z Radiem Warszawa. Lata na wynos 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rzeczy nowe, res nowe naszych czasów. Punkt czwarty. O ile Leon XIII mówił w swoim czasie o rzeczach nowych, rerum novarum, o tyle dzisiaj nie możemy po prostu powtarzać jego cennego nauczania, lecz winniśmy prosić Boga o mądrość potrzebną do odczytania wielkich tendencji naszych czasów, w szczególności postępu techniki. W ostatnich latach staje się coraz bardziej oczywiste, jak szybko i jak głęboko cyfryzacja, sztuczna inteligencja i robotyka przekształcają nasz świat. Techniki samej w sobie nie należy uważać za siłę przeciwstawną osobie ludzkiej, przeciwnie. Jest ona od samego początku wpisana w nasze dzieje jako działalność głęboko ludzka, związana z autonomią i wolnością człowieka. Rozwój technologiczny w ciągu wieków przyczyniał się do znacznej poprawy warunków życia ludzkości. Zarazem jednak każdy etap postępu ukazywał także dwuznaczne oblicze narzędzi, mogących wyrządzać szkody, jeśli nie są ukierunkowane ku dobru. Dziś jednak stajemy wobec nowej sytuacji, której potęga i wszechobecność rodzących się technologii wnikają w tkankę codzienności, kształtują procesy decyzyjne i głęboko oddziałują na wyobraźnię zbiorową. Ludzkość nigdy nie miała tyle władzy nad sobą samą. Nowe technologie otwierają horyzont rozciągający się w kierunkach, których choć możemy się domyślać, nie jesteśmy jeszcze w stanie pełni przewidzieć. To sprawia, że trudniej jest ocenić ich wpływ oraz długofalowe skutki dla godności osoby i dobra wspólnego.

0: Higher Power i Coldplay. Już za nami 24 minuty, zostały do godziny 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Radia Warszawa, Damian Kowalski. Cześć Damian, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Jeden z naszych reporterów, nasi reporterzy trzymają rękę na pulsie, jeśli chodzi o sprawy dotyczące tego, co dzieje się w Warszawie i co dzieje się blisko Warszawy. No a w Warszawie dzisiaj ważne wydarzenia.
2: Bardzo ważne wydarzenie. Otóż przed kilkudziesięcioma minutami dowiedzieliśmy się, że wiceprezydentki miasta Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły rezygnację. Informacje o ich odejściu przekazał na specjalnej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski. No, oczywiście ma to związek z aferą w szpitalu południowym. Prezydent Warszawy zapowiedział też zmiany w radach nadzorczych miejskich spółek medycznych. My temu tematowi będziemy się przyglądać i będziemy mówić więcej o tym w naszych serwisach.
0: Bardzo dziękuję za te informacje. Oczywiście tak, będziemy mówić, co się dalej dzieje. Szpital Południowy, nie da się nie być poruszonym tym wszystkim, co się wokół niego dzieje. Także słuchajcie uważnie naszych serwisów, w naszych serwisach na bieżąco. A jakby coś wydarzyło się wcześniej ważnego, to oczywiście też damy znać na antenie. Damian Kowalski przyniósł nam te wieści. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.

0: Lena, za nami kwadrans, został do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Rady Warszawa, Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Co tam ważnego w świecie Kościoła katolickiego się dzieje?
2: Dużo się w Kościele dzieje.
0: Poza tym, o czym już mówiliśmy.
2: Tak, tak mówimy o tym trudnym też, co się dzieje związanym ze święceniami biskupimi nielegalnymi, bo bez zgody papieża w Bractwie Piusa X, ale także dzieją się dobre rzeczy, rzeczy, które umacniają wspólnotę Kościoła. Dzisiaj są święcenia biskupie, oczywiście z pełnej nominacji ojca świętego Leona XIV, za zgodą i wolą papieża, księdza Wacława Grondalskiego, nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Te święcenia trwają właśnie teraz. Właśnie teraz trwa liturgia, trwa homilia nuncjusza apostolskiego, księdza arcybiskupa Antonio Guido Filipaciego, który przewodniczy tym uroczystościom, który jest głównym konsekratorem podczas tej sakry. Tak wyjątkowo nie są w katedrze, najczęściej święcenia są w katedrze, a są w bazylice w Skrzatuszu, w bazylice Maryjnej Matki Bożej Bolesnej, której proboszczem, której kustoszem był ksiądz Wacław Grondalski. Także ważne miejsce dla niego. My z tym wszystkim jesteśmy na bieżąco i o 12.30 więcej na ten temat w wiadomościach z życia Kościoła.
0: Bardzo dziękuję. To był Kacper Kowalczyk, a teraz już Desu o tym, czym jest życie. 14 minut zostało do 12.

0: Ogłaszamy Królestwo Boże w nas, Deus Meus, Tomasz Budzyński już za nami, a przed nami fragment Pisma Świętego. To audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował dr Mateusz Krawczyk, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
2: Biblia to niełatwa lektura, nawet w najlepszym, dynamicznym albo uwspółcześnionym tłumaczeniu. Niełatwa, bo i treści są trudne. I język metafor, którym się z konieczności posługujemy w teologii, opisując rzeczywistość duchową, jest niedoskonały. Fragment Pawłowego listu do Efezjan również nie upraszcza kwestii, gdy podejmuje metaforę domu. Najpierw my, wierzący, zostaniemy określeni jako domownicy Boga. Jest zatem dom, którego Panem jest sam Bóg. Ten dom, jak każda dobra konstrukcja, ma kamień węgielny, który ma utrzymać całość, Jezusa Chrystusa. Jest też fundament, apostołowie i prorocy. Zaraz potem również my wierzący zostajemy włączeni w budowlę. Zespalamy się, stajemy się ścianami, rośniemy jakby cegła po cegle w górę. Nagle nasz dom przemienia się w świątynię. Dom Boga to zatem konstrukcja ze wszech miar organiczna, przynajmniej w metaforze Pawła. To ludzie ją budują, Chrystus, apostołowie wierni. Dom, świątynia. A czemu służy świątynia? Znamy zatem również nasze zadanie – chwalić Boga. Wszystko byłoby całkiem zrozumiałe, gdyby nie ostatni werset – by stanowić mieszkanie Boga. Jesteśmy zatem domownikami domu Boga, jednocześnie stanowimy żywą tkankę tego domu. A na dodatek Bóg mieszka w nas, jako budowli. Biblia to niełatwa lektura. A może to nie jest metafora? Może to najbardziej precyzyjny i rzeczywisty opis tego, czym jest Kościół, jaki wyszedł spod pióra świętego Pawła.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże, dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania słowa wcielonego i jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będzie dzięki. Prawie 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Marek Dąbrowski.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Tomasz, jeden z 12 zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
1: Czy znasz Tomasza? Czy spotkałeś go kiedyś? Czy opowiedział ci, jak to było z jego wiarą po zmartwychwstaniu Jezusa? A może to Tomaszowe doświadczenie jest tym, co spotyka od czasu do czasu również mnie osobiście? Dzieją się cuda. 2000 lat istnienia Kościoła. Tysiące różnych zdarzeń, cudów, uzdrowień, przemian życia, doświadczeń istnienia Pana Jezusa Zmartwychwstałego. A mimo to rodzi się czasem w sercu człowieka pokusa, by zadać pytanie: czy oby na pewno? Może i w moim sercu rodzi się pokusa, by żądać jeszcze większych cudów, jeszcze mocniejszych doświadczeń duchowych, jeszcze więcej pewności. Ludzkiej pewności, w której nie ma miejsca dla wzrostu wiary. Na wszystkie tomaszowe pokusy pozwól reagować swemu sercu jedną odpowiedzią: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Życie me składam dziś u Twych stóp. Wszystko, co chcesz, zrób we mnie. Tak ja daję, Emiliana Zaruk. Już za nami 11 minut po 12. Przepiękna pogoda, po prostu taka do oddychania, do spacerowania, do otwierania okien, wietrzenia mieszkań, czyli wszystkiego tego, za czym tęskniliśmy. 21 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 22 w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku, ale też w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim 22, 23 w Legionowie, a dzisiejsze maksimum to 24 stopnie. Towarzyszy nam też dość silny wiatr i będzie jeszcze silniejszy. Wieje z zachodu, może pokropić. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 12 minut po godzinie 12. Zofia Kozorawska, mam tę radość być z Wami przy otwartym oknie w Studiu Rady Warszawa, przy tym mikrofonie i czekam na wiadomości, dokąd Wy zmierzacie, gdzie jesteście, a może to właśnie już jutro rozpoczynacie swoje oddechy, urlopy, te ostatnie chwile w pracy? Ja trochę tak mam. No, ale cieszę się, że jestem z Wami. Dziękuję za wszystkie sygnały Waszej obecności.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Los del Río za nami, 23 minuty po 12.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: A już w poniedziałek, ten najbliższy, 6 lipca, Kokotek, leśna dzielnica Lublińca na Śląsku, będzie pełna młodych ludzi z całego naszego pięknego kraju i z zagranicy również. 7 dni będzie trwać ten wielki, ogromny chrześcijański festiwal dla młodzieży. No to jest, Kokotek stanie się miejscem, gdzie będą msze święte, będzie adoracja, ale będą też koncerty. Kokotek będzie stolicą młodych, festiwal życia. Startuje już w najbliższy poniedziałek, także jeśli macie chwilę dziś, pomódlcie się za tych młodych, którzy się tam wybierają, żeby był to dla nich czas spotkania z tym, który nigdy ich nie zawiedzie, z tym, który otwiera serce i kocha pełnią miłości, właśnie taką, której pragniemy. Każdy pragnie, ja pragnę, ty pragniesz i ta młodzież też właśnie tego pragnie, to już od poniedziałku oni tam. A to Taylor Swift. 24 minuty po 12.

0: Jesteś taki piękny, taka piękna, Joe Cocker. Wyśpiewał to też pięknie. 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Nie milkną echa święceń biskupich, których wbrew woli papieża udzielono w środę w tradycjonalistycznym Bractwie Piusa X. Dykasteria Nauki Wiary potwierdziła, że tym aktem przedstawiciele Bractwa weszli w stan schizmy i zaciągnęli na siebie ekskomunikę. Znaczenie tej konsekwencji wyjaśniał w poranku z Radiem Warszawa ksiądz dr Łukasz Żak z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża.
2: Ekskomunika nie jest tutaj karą. Ekskomunika to znaczy excommunio, wyłączam się ze wspólnoty, bo komunia znaczy wspólnota. Czyli oni wyłączyli się swoją decyzją ze wspólnoty Kościoła.
1: Dykasteria Nauki Wiary wskazała także drogę powrotu do jedności z Kościołem przez duchownych i świeckich bractwa. Księża, którzy opuszczą szeregi lefebrystów, uznają Sobór Watykański II i zmiany w liturgii, jednocześnie pozostając przywiązanymi do starej formy rytu, powinni znaleźć biskupa, który przyjmie ich do diecezji i zwrócić się z bezpośrednim listem do papieża. Watykan wyjaśnił też sytuację świeckich. W ich przypadku ekskomunika to kwestia bardzo indywidualna. Jako przykłady osób pozostających w schizmie, dykasteria podaje należących do trzeciego zakonu bractwa, czy regularnie uczęszczających na ich nabożeństwa i podzielających ich stanowisko doktrynalne. Oni, aby powrócić do jedności z Kościołem, powinni zgłosić się do swojego biskupa. Dykasteria dodaje, że nie należy obarczać winą świeckich, którzy uczęszczali do bractwa wyłącznie z powodów liturgicznych lub duchowych, ale nie odrzucających nauczania i autorytetu papieża. Ci wystarczy, że zwrócą się do księdza spoza bractwa z postanowieniem, że nie będą w przyszłości korzystać z posług lefebrystów. W Skrzatuszu trwają uroczystości święceń biskupich księdza Wacława Grondalskiego, dotychczasowego proboszcza tamtejszego sanktuarium, mianowanego na biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zebranych przywitał ordynariusz diecezji ksiądz biskup Krzysztof Zadarko. Podkreślił, że miejsce uroczystości jest wyjątkowe.
3: Gdy w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 450-lecia obecności cudownej piety Matki Bożej Skrzatuskiej, nie mogliśmy przypuszczać, że to świętowanie przyniesie jeszcze jeden niespodziewany święty znak. Znak święceń biskupich, księdza kanonika, proboszcza i kustosza i jej sanktuarium Wacława Grondalskiego. Nie w Koszalinie, nie w Kołobrzegu, ale właśnie tutaj.
1: Przed udzieleniem sakry kanclerz kurii ksiądz prałat Wacław Łukasz odczytał list nominacyjny Ojca Świętego Leona XIV.
4: Nasze myśli kierujemy ku Tobie, umiłowany bracie, którego przymioty duchowe i duszpasterskie, których to posiadanie do wypełnienia ważkich dzieł w Kościele potwierdzasz w wymaganym stopniu, polecają naszemu sercu, abyśmy Tobie ten urząd powierzyli. Wypełniając nasz apostolski urząd, ogłaszamy Cię biskupem tytularnym stolicy Hadrumentum i ustanawiamy biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
1: Zawołanie herbowe nowego biskupa to słowa Tecum Mater Omnia Deo, czyli z łaciny Z Tobą Matko Wszystko Bogu.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: 3 lipca Kościół obchodzi święto świętego Tomasza Apostoła. Najczęściej kojarzy się z ewangeliczną sceną, w której nie chce uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, dopóki sam nie zobaczy i nie dotknie jego ran. Jednak jak podkreśla biblista ksiądz dr Sławomir Korona, to tylko część prawdy o apostole, który miał odwagę pytać i szukać odpowiedzi. W jego osobie może odnaleźć się wielu z nas.
6: Święty Tomasz jest właśnie takim naszym bratem bliźniakiem, taki bliziutki. Pokazuje, że można mieć wątpliwości w wierze. Można mieć trudności ze zrozumieniem wielu rzeczy. Można pobłądzić nawet w swoim myśleniu. Ale zawsze trzeba szukać tej najbezpieczniejszej latarni, Jezusa Chrystusa.
1: Według tradycji po zesłaniu Ducha Świętego Tomasz wyruszył z Ewangelią na wschód. Najczęściej wskazuje się Indie jako miejsce jego działalności misyjnej i męczeńskiej śmierci.

0: I oczywiście kombi Avignon na antenie Radia Warszawa. 22 minuty zostały do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w związku z tym, że jest piątek, to jest ta chwila, w której zaczynają szeleścić gazety, tygodniki katolickie. Zaczynamy przegląd tygodników katolickich. W tym tygodniu od niedzieli rozpoczynam. Czy wszyscy pójdziemy do nieba? Taki tytuł ma artykuł Michała Zborowskiego. To w zasadzie pytanie o to, czego pragnie dla nas Bóg. Święty Paweł napisał, że przede wszystkim pragnie On zbawienia wszystkich ludzi. Jeśli więc jesteście ciekawi, czy wszyscy pójdziemy do nieba, zachęcam, żeby przeczytać ten artykuł w najnowszej niedzieli. W najnowszej niedzieli, na stronach Treści Wiary, artykuł zatytułowany Podejrzane praktyki. Nawet dziś wielu wierzy w czary, zaklęcia i magię, chociaż chrześcijaństwo od początku je odrzuca. Michał Wojciechowski przyjrzał się temu tematowi i artykuł na ten temat zatytułowany Podejrzane praktyki znajdziecie w najnowszej niedzieli. W niedzieli też opadrę od techno na koncerty muzyki elektronicznej, które prowadzi ten portugalski ksiądz. Przychodzą tłumy wierzących, ale też niewierzących i on sam mówi, że ludzi można prowadzić do Boga w różny sposób. Padre Guilherme. No, dla jednych kłopot, dla drugich fenomen. Możecie sobie wyrobić własne zdanie. Jerzy Szkamruk rozmawia z nim na łamach najnowszej niedzieli. Padre Techno, tak jest zatytułowany ten artykuł. W niedzieli również rozmowa z Andrzejem Poczobutem. Krzysztof Tadej z nim rozmawia. Ten artykuł rozpoczyna się od słów: codziennie dziękuję Bogu, że żyję. Ten, kto wierzy w Boga, wie, że istnieje coś więcej. Można człowiekowi odebrać wolność, ale nie można odebrać tego, co jest tam. Tego, co jest poza tym materialnym światem. Rozmowa z Andrzejem Poczobutem na łamach niedzieli. W niedzieli, jakbyście szukali wskazówek dotyczących bezpiecznego urlopowania, to też można znaleźć na tych stronach Bliżej Życia z Wiarą i o kwiecie lipy, bo lipiec mamy. No to o lipie troszeczkę w niedzieli też. Przechodzę do Idziemy. A w Idziemy AI, dokąd nas prowadzi? Rozmowa Ireny Świerdzewskiej z księdzem doktorem Tomaszem Bierzyńskim. Czy korzystając z AI stajemy się ofiarą własnej zdobyczy? No właśnie, jak to jest z tym AI? Więcej na ten temat na łamach Idziemy. Idziemy, przenosimy się też do USA. 250 lat budowania potęgi. Kazimierz Dadak przybliża nam troszkę Stany. No właśnie, 4 lipca 1776 roku 13 niedużych angielskich kolonii w Ameryce Północnej ogłosiło niezależność od brytyjskiej korony. No i nikt nie przypuszczał, że dwa wieki później świat będzie jednobiegunowy i właśnie owo z trudem powstające państwo będzie jednym z tych biegunów. No to zachęcam do tego artykułu na łamach Idziemy. W Idziemy również o tym, że i trudno, i radośnie, czyli 10 dni na potniczym szlaku. To pięknie tutaj Magdalena Prokop-Duchnowska napisała, że trudno przekonywać za pomocą racjonalnych argumentów. No rzeczywiście. O pielgrzymce warszawsko-praskiej, pieszej pielgrzymce można przeczytać na łamach Idziemy. Zachęcam serdecznie. I zachęcam też bardzo, żeby przeczytać o rodzinnej parafii. O parafii Świętej Rodziny na warszawskim Zaciszu, gdzie powstała kaplica adoracji, adoracja półwieczysta, 78-godzinna, ale też o samej parafii można więcej przeczytać. Monika Odrobińska była i spisała, także ciekawie. Troszkę Herberta też można znaleźć w tym numerze Idziemy. Olga Wójcik paląco aktualnego Herberta nam przybliża. No i już za chwileczkę przechodzę do gościa niedzielnego. Już teraz piosenka na antenie Radia Warszawa. 18 minut zostało do 13, a po piosence wracam do przeglądu tygodników katolickich.

0: Express na 106.2, za 14 minut będzie godzina 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: I do tego latę troszeczkę gazet. Wracamy do przeglądu tygodników katolickich. Teraz gość niedzielny, w gościu niedzielnym o katolicyzmie po amerykańsku, bo historia kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych jest opowieścią o wspólnocie, która z nieufnie traktowanej mniejszości, jak możemy przeczytać, stała się jednym z ważnych elementów religijnej i społecznej tkanki Ameryki. Ksiądz Tomasz Jaklewicz przybliża nam ten temat na łamach gościa niedzielnego. Firmowym znakiem, można powiedzieć, katolicyzmu amerykańskiego jest zaangażowanie w ruchy broniące życia i małżeństwa. Więcej na ten temat w gościu niedzielnym. Zachęcam serdecznie. W gościu Agnieszka Huf przybliża temat, o którym też mówimy szeroko na antenie Radia Warszawa, czyli o konsekracji biskupów w Bractwie Świętego Piusa X. Także jeśli chcecie poczytać, to można znaleźć też więcej na ten temat właśnie w tym gościu niedzielnym. O malowaniu Jezusa Miłosiernego, ratowaniu człowieka i świetle z serca siostra Sara Tańczuk ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego opowiada Barbarze Gruszce-Zych na łamach gościa niedzielnego w rozmowie zatytułowanej Kiedy Jezus wyjdzie z obrazu. Zachęcam serdecznie. No i też w tym gościu niedzielnym znajdziecie piękną historię wzruszającą bardzo. Pani Ewy Machaj-Antosiewicz, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, a do Polski przyjeżdża regularnie, między innymi po to, żeby opowiadać o swojej mamie Jadwidze, ale też o swojej mateńce, czyli Stanisławie. Pierwsza mama, Jadwiga, ją urodziła, a druga przyjęła na świat i uratowała życie w Auschwitz-Birkenau. Pani Ewa jest jedną z 3000 urodzonych i jedną z 30 noworodków, które przeżyły niemiecki obóz zagłady. I właśnie jej historia jest na łamach gościa niedzielnego. Dwie matki Ewy, taki tytuł nosi ta historia. Spisała to wszystko Agata Puścikowska. Zachęcam bardzo gorąco, żeby sięgnąć do tej historii, do tej rozmowy wzruszającej. Też ze zdjęciami jest ta rozmowa. Też w gościu niedzielnym rozmowa Andrzeja Grajewskiego z Alesiem Białackim. Aleś Białacki jest działaczem społecznym, więźniem politycznym. Był obrońcą praw człowieka i laureatem pokojowej Nagrody Nobla. W 2022 roku jest założycielem Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna. Upadek Łukaszenki to kwestia czasu. Tak zatytułowana jest ta rozmowa o sytuacji Kościoła katolickiego na Białorusi. Opowiada właśnie Aleś Białacki na łamach gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym również artykuł zatytułowany Podróż z Teheranu do Rzymu. Opowieść o tym, jak jeden z najbardziej znanych amerykańskich publicystów, Pers, urodzony w Iranie, wychowany w ateistycznej rodzinie, nawrócił się na katolicyzm. Tę historię przybliża Tomasz Rowiński na łamach gościa niedzielnego.

0: Za dwie minuty będzie godzina 13. Słuchajcie Radio Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więzi w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy dziś o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
6: Zapraszamy.
7: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kalecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Jest 13:00, zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
9: Dwie wiceprezydentki Warszawy złożyły rezygnację. Trwa spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Warszawa żegna bohaterkę powstania. Wiadomości Radia Warszawa. Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Dwie wiceprezydentki Warszawy złożyły dymisję. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. O decyzjach poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
10: Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
9: Jest kolejna afera, odsłona afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o koordynatora prosektorium, który miał handlować zwłokami, bezcześcić ciała zmarłych i wyłudzać pieniądze od ich rodzin. Po ujawnieniu sprawy przez dziennikarzy koordynator stracił stanowisko ze skutkiem natychmiastowym. Prokuratura wszczęła postępowanie, a politycy domagają się wyjaśnień. W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad triażu pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka.
11: To się dzieje lokalnie.
9: W Warszawie trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. To pierwsza rozmowa na tym szczeblu od ostatniego kryzysu w relacjach między obu krajami, który został wywołany sporami o politykę historyczną.
12: Rozmowy Radosława Sikorskiego i Andryja Sybichy rozpoczęły się o godzinie 11 w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wchodząc do resortu, szef ukraińskiej dyplomacji podkreślał jednak, z jakim nastawieniem przyjechał do Warszawy.
13: Kazanie na dobrym sąsiedztwo i o tym przyjechał rozmawiać.
12: Jednym z tematów mogą być ostatnie spory historyczne i propozycja upamiętnienia generała Marka Bezruczki. O możliwej próbie deeskalacji mówił wcześniej europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
14: I takie spotkanie może świadczyć o tym, że strona ukraińska chce tłumaczyć swoje postępowanie, że chce w jakiś sposób deeskalować.
12: Do rozmów z ukraińskim ministrem wicepremier Radosław Sikorski ma odnieść się po godzinie 15 podczas konferencji prasowej z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
9: Relacjonował Jan Olencki. Warszawa żegna dziś swoją bohaterkę, kapitan Halinę Karmańską, pseudonim Smętek. Była sanitariuszką i łączniczką Armii Krajowej, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Msza żałobna trwa w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej. Piąta Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej opiekowała się nią i chętnie poznawała jej losy, mówi starszy kapral Renata Jaskulska z zespołu prasowego.
15: Dla żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pani kapitan Halina Karmańska była nie tylko kombatantką, była przede wszystkim autorytetem i świadkiem historii. Utrzymywaliśmy z nią dość bliskie relacje, odwiedzaliśmy je podczas świąt, urodzin, ważnych rocznic związanych z historią oraz środowiskiem kombatanckim.
9: W sierpniu 1944 roku, mając 17 lat, Halina Karmańska dołączyła do zgrupowania Kryska.
15: Początkowo pomagała tam organizować szpital polowy przy ulicy Zagórnej. Później pełniła dyżury przy rannych, opatrywała ich, prowadziła dokumentację medyczną czy uczestniczyła w przenoszeniu poszkodowanych pomiędzy punktami sanitarnymi. Służyła również w szpitalach przy ulicy Drewnianej i Wilanowskiej.
9: Kapitan Halina Karmańska zmarła w wieku 100 lat. Spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
0: ...22 stopnie teraz w Mińsku Mazowieckim, 23 w Warszawie, w Nowym Tworze Mazowieckim też 23 i w Pruszkowie, w Grodzisku i w Ożarowie. 24 stopnie teraz w Wołominie i w Legionowie i to jest dzisiejsze maksimum. Towarzyszą nam chmury, z których co nieco może gdzieniegdzie popadać. Towarzyszy nam też bardzo silny wiatr, który wieje z zachodu i później będzie wiał z północnego zachodu, ale ciągle będzie dosyć mocnym wiatrem. Dzień dobry. Witam wszystkich, którzy teraz dołączyli do Radia Warszawa, bo akurat mają wolną chwilę i im się przypomniało, że jest takie radio. My się zawsze bardzo cieszymy z tych chwil i niech te chwile trwają jak najdłużej. Zofia Kozorawska, zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę tutaj na antenie Radia Warszawa. Prawie 5 minut po godzinie 13. No i czekam na wiadomości. Dziękuję za te, które już dostałam. Czekam na więcej. Piszcie, dzwońcie. Radio Warszawa. Bo jest on już teraz u nas. 5 po 13.

0: Tak brzmiało Dawid Kwiatkowski na antenie Radia Warszawa 11 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Radia Warszawa ma to do siebie, że lubi gościć wspaniałych gości i teraz w Studiu Radia Warszawa Michał Guzek, który jest rzecznikiem prasowym Festiwalu Muzyki Organowej. To nie byle jakiego festiwalu, ale Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Organy Archikatedry. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie.
0: Czy tam już te organy grają, czy dopiero zaczną grać, jak to jest?
2: Właściwie organy grają praktycznie codziennie w Archikatedrze Świętego Jana i podczas koncertów codziennych, bo są koncerty codzienne, bardzo krótkie, ale co roku już właściwie od 33 lat grają poprzez całe wakacje, bardzo konkretnie i myślę, że...
0: I wtedy, kiedy jest czas, żeby pójść posłuchać, bo to są niedziele, prawda?
2: Tak, to jest niedziela, godzina 16 co tydzień od najbliższej niedzieli do 20 września. Można spędzić naprawdę niezwykły czas z taką śmietanką wybitnych wirtuozów niemal z całej Europy. W tym roku z 7 krajów. Oczywiście będzie bardzo mocna reprezentacja polskich organistów i warszawskich. No to jest wspaniały festiwal, za który odpowiada od wielu lat już Przemysław Kapituła, który dba o to, żeby kultywować, szczególnie grać tych polskich kompozytorów. No oczywiście nie zabraknie Bacha czy Vivaldiego, ale tutaj naprawdę wśród wykonawców wspaniali profesorowie największych takich akademii muzycznych niemalże z całego świata i wykonawcy, którzy koncertują nie tylko w Europie, ale na całym świecie.
0: Czyli w najbliższą niedzielę Belgia.
2: Tak. Jako pierwszy właśnie wystąpi Erik Hallein z Belgii. Jest to też właśnie profesor Konserwatorium Muzycznego w Brukseli. No i właśnie to jest wykonawca, który gra w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych, w Azji. No i zagra w najbliższą niedzielę właśnie w Warszawie.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Archikatedra Świętego Jana, a mówił o tym Michał Guzek. Dziękuję
2: serdecznie
0: bardzo.
2: Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

0: Tak pięknie brzmi Céline Dion na antenie Radia Warszawa. 20 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 27 lipca 2025 roku. Pielgrzymka do domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku.
3: Faustyna w prostych słowach opisuje, że pomimo tego, że sugerowany jej inny rodzaj życia, odczuła, że jej powołaniem jest bycie przy Panu Bogu i poświęcenie się Jemu. Zobaczmy na bazie tego, co dokonało się wtedy w sercu siostry Faustyny, na bazie jej wewnętrznej odpowiedzi, powiedzenia Panu Bogu tak, zobaczyliśmy potem przez historię jej życia, którą znamy, jak bardzo zmienił się cały świat, który poznał orędzie Bożego Miłosierdzia. I zobaczmy, moi drodzy, jak bardzo niekiedy decyzja jednej osoby i odpowiedź na łaskę powołania może zmienić losy ludzi, z jakimi się spotyka, a nawet losy całego świata. Jakże bardziej ubogim duchowo byłby świat, gdyby na Boże powołanie nie odpowiedziała siostra Faustyna, Jan Paweł II, święty

0: Maksymilian Kolbe czy kardynał Wyszyński. Jak inaczej wyglądałby Kościół w Polsce? A sięgając dalej, jak inaczej wyglądałby świat, gdyby na Boże powołanie nie odpowiedział święty Franciszek, święty Dominik czy święty Wojciech, który na początku istnienia naszej państwowości ewangelizował nasz naród. Moi drodzy, odpowiedź na Boże powołanie to jest coś więcej niż tylko wewnętrzna decyzja osoby powołanej. To cały plan, jaki w zamierzeniu Bóg przygotował dla człowieka, aby zbawić jego samego oraz ludzi, do którego kieruje. Ten plan Bóg objawia człowiekowi stopniowo, w miarę upływu czasu, gdy człowiek w odpowiedzi na kolejne natchnienia podejmuje to, co Bóg przed nim stawia. I trzeba sobie jasno powiedzieć, moi drodzy, że nie chodzi tutaj tylko o powołanie do życia zakonnego czy do kapłaństwa, ale chodzi o każde życiowe powołanie. Powołanie każdego i każdej z nas. Także te do życia w małżeństwie czy w samotności.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: życie mam przy sobie.
1: To bracia Jedyta Bartosiewicz, za nami jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
2: Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły rezygnację. Ma to związek z aferą w Szpitalu Południowym. Jak zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski, nie będzie miejsca dla polityków w radach nadzorczych miejskich spółek. Jutro ulicami warszawskiego Śródmieścia przejdzie Marsz Pamięci poświęcony polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu. W godzinach popołudniowych możliwe są zmiany w kursowaniu autobusów między Placem Trzech Krzyży a Placem Piłsudskiego. Warszawscy policjanci zatrzymali oszusta, który udawał funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Mężczyzna wyłudził od seniorki pieniądze i biżuterię o wartości około 35 tysięcy złotych. 23 stołeczne rodzinne ogródki działkowe otrzymają prawie 415 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Pieniądze będzie można przeznaczyć na modernizację ogrodzeń czy instalacji. Piknik w angielskim stylu w Zielonce. W najbliższą niedzielę o 11 w Parku Miejskim Dębinki będzie można posłuchać muzyki klasycznej na żywo. Zespół Film Music Quintet zagra utwory z serialu Bridgertonowie. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: ten słoneczny dzień.
1: Lubimy te słoneczne dni, te deszczowe też lubimy, nawet ostatnio troszkę bardziej. Tila Fisarsa za nami. Za 22 minuty będzie 14.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: I Kacper Kowalczyk w studiu Rady Warszawa. Cześć, ponownie witam Cię.
3: Cześć, dzień dobry, witam. Tak, tak
1: teraz
3: sobie myślę o tych słonecznych, tak, słonecznych dniach we Francji, w Belgii, ponieważ kolejny kościół ma taki, nazwę to trochę przewrotniej, może nie po polsku, pozytywny problem. Ponieważ jakiś czas temu nawet informowaliśmy o tym, że Francja ma takie duże wyzwanie, ponieważ bardzo dużo osób zgłasza się do chrztów, co jest oczywiście bardzo pozytywne, albo wraca do kościoła tych, którzy odeszli z niego, ale jest to także wyzwanie dla kościoła, żeby ich dobrze przyjąć, żeby do wiary wprowadzić, żeby katechizować i włączyć w tą wspólnotę kościoła, dlatego specjalny synod zwołano we Francji na ten temat. No i teraz Belgia idzie tą samą drogą. Tam może te liczby nie są aż tak spektakularne jak Francja, ale oczywiście to sporo mniejszy kraj, ale patrząc na procenty, no to w tym roku neofitów, czyli nowo ochrzczonych, jest prawie 30% więcej niż przed rokiem, a w perspektywie 10 lat to jest wzrost trzykrotny, dlatego synod w Belgii już nie debatuje o synodalności, tylko krajowy synod zajmuje się właśnie tym tematem, czyli jak tych ludzi, którzy pukają do drzwi kościołów, odpowiednio wprowadzić, przygotować do chrztów, przygotować do tego, żeby weszli we wspólnotę, wysłuchać ich świadectw, no i włączyć w to, żeby byli w pełni tymi członkami kościoła, w kościół się mogli zaangażować. To taki nowy temat, który staje się tematem numer jeden w Belgii, co nas oczywiście bardzo cieszy.
1: Ciekawe, który kraj będzie kolejny.
3: No miejmy nadzieję, że stopniowo to takie odrodzenie i nowy zachwyt wiarą będzie i w polskim doświadczeniem.
1: Czekamy na te dni i cieszymy się z tego, co mamy dziś. Dziękuję bardzo. Kacper Kowalczyk przyniósł nam te radosne wieści z Belgii. Modlimy się za naszych braci i siostry z Belgii. Tak. Właśnie.

0: Dermot Kennedy już za nami, 12 minut zostało do 14.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: To jest chyba dobry moment, żeby zaplanować sobotnie popołudnie, wieczór właściwie, a na jutrzejszy wieczór zapraszam wszystkich do Legionowskiego Parku Zdrowia, dlatego że tam wracają kultowe potańcówki. No i właśnie pierwsza impreza z tego cyklu już jutro o godzinie 19:00, wstęp wolny. Motywem przewodnim tego wydarzenia będą lata 70, kochani, 70. A inspiracją doskonale znany film Gorączka sobotniej nocy, także start o 19:00, wstęp wolny. Nie wiem, do której potrwa to wspaniałe spotkanie, ale będzie się tam działo. Będzie można też uwiecznić radości tego wieczoru za pomocą zdjęć wykonanych w fotobudce. Jakie to trudne słowo dzisiaj, fotobudka. W fotobudce 360 stopni. Także kochani, zapraszam bardzo gorąco. Jeszcze raz przypominam, Legionowo, Park Zdrowia, potańcówki. Zabierzcie, kogo tam macie obok siebie i na wspólny taniec jutro wieczorem do Legionowa.
2: Cześć, to Natalia Kukulska. Pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa.

0: Mówi wam na antenie Radia Warszawa, 3 minutki przed godziną 14. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i żegnam się troszkę na dłużej, oddając tutaj antenę w ręce Ewy Pietrzak. Dzień dobry, cześć
1: Ewa.
0: Bo znikam na 2 tygodnie i Ewa przejmuje kawę na wynos. Teraz przejmuje popołudnie, ale potem przejmuje kawę na wynos.
1: Zresztą bardzo ładnie wygląda, jest w jasnych kolorach, ma piękny pierścionek i ciekawe, czy zdradzić, dokąd się wybiera i czy nas tam zabierze kiedyś.
0: Może kiedyś zabiorę. W sercu zabieram wszystkich, którzy są obecni jakoś w moim życiu, także ogarniam was modlitwą, zabieram na swoje wakacje nad jezioro i do miłego usłyszenia za 2 tygodnie, a teraz oddaję stery Ewie Pietrzak.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
4: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
6: Dzień dobry, moi wspaniali słuchacze, tu Michał Łopaciński. Staram się zarażać tą pozytywną energią, zwłaszcza, że popołudnie to taki czas, kiedy tempo dnia powoli spada, ale uśmiech i dobra obecność drugiego człowieka to jest to, co jest najważniejsze. Tę przestrzeń radiową tworzymy dla was, dla państwa, a jej serce bije właśnie dzięki państwa wsparciu. Bardzo proszę, aby weszli państwo na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Można kliknąć wspieraj. Serdecznie dziękuję za każdą cegiełkę. Dzięki państwu możemy nadawać i przede wszystkim możemy towarzyszyć sobie nawzajem. Dziękuję.
7: Zimą mersz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
2: Po reklamie.
8: Tu Radio Warszawa na 106.2 FM, wybiła godzina 14.
9: Kończą się prace nad systemem e-rejestracji do lekarzy. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy zakończone. W serwisie także o wypoczynku nad wodą. Czy wiemy, jak się zachować? Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Będzie nowy elektroniczny system rejestracji pacjentów do lekarzy, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że kończą się prace nad uchwałą, która pozwoli na wyeliminowanie patologii w procesie umawiania wizyt lekarskich. Zdaniem premiera, dzięki nowemu systemowi cały proces będzie transparentny.
10: Będzie dokładnie wiadomo, kto gdzie się zapisał i będzie dokładnie wiadomo, gdzie kto złamał tę uprawnioną kolej przyjmowania. I ona musi zacząć działać najpóźniej do końca roku. Wykluczam przedłużanie całej tej procedury.
9: Sprawa ma związek z aferą wokół Szpitala Południowego, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mogli liczyć na specjalne przywileje. W czwartek Rada Miasta Stołecznego Warszawy głosami radnych KO odrzuciła wniosek, by aferę wokół szpitala wyjaśniła niezależna od większości rządowej komisja rewizyjna. Informował o tym poseł PiS Sebastian Kaleta.
11: Koalicja Obywatelska odmówiła dyskusji o tym, odmówiła zobowiązania prezydenta do przekazania bieżącej informacji o stanie kontroli, zamiatają sprawę pod dywan.
9: Dziś przed południem prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o rezygnacji z funkcji wiceprezydenta Warszawy Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Zakończyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w Warszawie. Szefowie dyplomacji obu państw rozmawiali o relacjach dwustronnych oraz sytuacji na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Oficjalnie nie podano jeszcze szczegółów rozmów. Po zakończeniu spotkania z gmachu ministerstwa wychodził m.in. przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Polityk nie chciał ujawnić kulis rozmów, podkreślając, że informacje przekażą ministrowie.
13: Proszę Państwa, stosunki polsko-ukraińskie są normalnymi międzypaństwowymi stosunkami. Są pełne rozmaitych spotkań. To były rozmowy ministrów spraw zagranicznych, będą komunikaty. Jakbym mógł, to bym powiedział. Jan Paweł II czuwa nad stosunkami polsko-ukraińskimi. Będzie dobrze.
9: Do przebiegu rozmów ma odnieść się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas zaplanowanej za godzinę konferencji prasowej z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
12: To się dzieje lokalnie.
9: Wysokie temperatury sprawiają, że plaże i kąpieliska na Mazowszu zapełniają się mieszkańcami. Od początku roku na Mazowszu utonęło już 6 osób, dlatego policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W regionie wyznaczono również 114 tzw. czarnych punktów wodnych, czyli miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie w przeszłości dochodziło do tragedii. Kluczowy jest nasz zdrowy rozsądek, podkreśla aspirant Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji.
14: Planujmy i myślmy, co robimy. Wybierajmy kąpieliska strzeżone. Pamiętajmy, że tam obowiązuje regulamin, czyli przestrzegamy biała, czerwona flaga. Biała, kąpiemy się, czerwona flaga, zakaz. Nie wchodzimy absolutnie do wody, chociażby pobrodzić.
9: Mieszkańcy Warszawy zapewnili reportera Radia Warszawa Artura Chmielewskiego, że o bezpieczeństwie pamiętają.
15: Przede wszystkim nie wchodzić pod wpływem alkoholu i innych używek do wody.
16: W Warszawie problemem jest chyba też kąpanie się w miejscach, gdzie się nie powinniśmy kąpać.
17: Przy krótkich dystansach najważniejsze jest to, żeby woda była w miarę ciepła. Natomiast przy długich trzeba mieć ze sobą obowiązkowo bojkę, a najlepiej dwie.
18: Nie korzystać z plaży niestrzeżonej.
19: Ozimnić najpierw ciało, skórę, żeby powoli sobie wchodzić do tej wody.
9: Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznych kąpielisk na Mazowszu można znaleźć na stronie Mazowsze Travel.
8: Kilka słów o pogodzie, drodzy Państwo. No dziś chyba będziemy mieć taki dylemat, jak się ubrać, bo z jednej strony jest ciepło, optymalna temperatura, 23 stopnie, 24 na Mazowszu, ale z drugiej strony jest taki wiaterek. Jak jesteśmy w sukience, no to może ten wiatr zaszaleć. 23 stopnie w Warszawie, w nocy temperatura spadnie do 16 stopni, 24 stopnie w słonecznym Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim 22 stopnie, tyle samo o tej porze w Józefowie. Pięć minut po godzinie 14. Wakacje z Radiem Warszawa. Oczywiście wakacje dla dzieci i młodzieży, chyba nie dla rodziców. Dziś młodzież poznała swoje wyniki dotyczące egzaminu klas ósmych, stąd te piękne widoki na ulicach. 14-latkowie idący wyprostowani prężnie steczkami, czyli już odbierają wyniki ze szkoły. Kochani, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. DJ Bobo na dobry początek tego spotkania. Ewa Pietrzak, dzień dobry.

Popołudnie z Radiem Warszawa, 12 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, ważna informacja związana właśnie z uczniami klas ósmych. Dziś młodzież może odebrać swoje wyniki Centralnej Komisji Egzaminacyjnej właśnie z egzaminu ósmoklasisty 2026. Przypomnę, bo to często się zmienia, że absolwenci szkół podstawowych zmierzyli się w maju z testami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. No i właśnie, jak im poszło? W moim bliskim otoczeniu, jak słyszę, to najlepiej poszedł język angielski i matematyka, a język polski troszeczkę inaczej. A średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów już przedstawiam. Język polski 65% możliwych do zdobycia punktów, matematyka 55%, a język angielski 73%. Średni wynik egzaminu z języka polskiego wśród dziewcząt wyniósł 69%, a wśród chłopców 60%. A jednak, drodzy Państwo, w kategoriach tych egzaminacyjnych nadal mamy podział na dwie płcie. W przypadku matematyki zarówno uczniowie, jak i uczennice poradzili sobie tak samo, średnio 55%, a jak mówi młodzież, właśnie język angielski był naprawdę, naprawdę prosty. Gratulujemy wszystkim. Carla Fernandez, co jeśli na 106.2 FM, ale obiecuję także coś dla sympatyków Stinga, bo będzie Fragile na 106.2 FM niebawem.

20 minut po godzinie 14, popołudnie z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Dziś, Bogu dzięki, odpoczywamy kolejny dzień od upałów, ale my jako redakcja nie odpoczywamy w tym, by Państwu uprzyjemnić życie. Obiecuję, że w czasie naszego spotkania do godziny 18 będzie można wygrać fantastyczną nagrodę. Proszę być czujnym, na razie szczegółów nie zdradzę, ale mogę obiecać, że Państwo będą zadowoleni.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, 29 minut po godzinie 14. Już za moment wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Po reklamie.
0: Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
4: Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już zastępczyniami prezydenta Warszawy. Ich dymisję przyjął przed południem Rafał Trzaskowski. Wcześniej zwolniono zarząd i radę nadzorczą Szpitala Południowego. Na stadionie Legii i w hali Torwar rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy. Zajęty jest parking przy hali oraz na całej długości Łazienkowskiej. Zmiany w kursowaniu autobusów i ruchu drogowym mogą potrwać do niedzieli. Na Mazowszu wyznaczono 114 tzw. czarnych punktów wodnych, czyli miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie w przeszłości dochodziło do tragedii. Od początku roku w regionie utonęło 6 osób. Policjanci apelują o rozsądek nad wodą. W niedzielę rusza 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Występy polskich i zagranicznych pianistów będą odbywały się w każdą niedzielę o 12 i 16 do końca września. Udział jest bezpłatny. Legia Warszawa sprzedała Jana Leszczyńskiego. 19-letni środkowy obrońca od nowego sezonu będzie reprezentował barwy niemieckiej Borussii Mönchengladbach. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: 38 minut po godzinie 14, drodzy Państwo, a po drugiej stronie jest z nami ksiądz Michał Gosk. Szczęść Boże, księże Michale, pozdrawiamy z anteny Radia Warszawa.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam Panią, pozdrawiam radiosłuchaczy.
0: Księże Michale, ja słyszałam tyle dobrego i o księdzu, ale także o dziecięcych i młodzieżowych kołach Żywego Różańca. Proszę powiedzieć, na czym polega ten fenomen? W jaki sposób ksiądz zachęcał dzieci i młodzież, by wzięła udział w tej modlitwie?
1: Dziecięce koła Żywego Różańca powstały na terenie diecezji siedleckiej 2 lata temu i od 2 lat zaczyna się ich przepiękny rozrost. W mojej parafii Białej Podlaskiej, gdzie na co dzień posługuję, mamy 3 dziecięce koła i 1 młodzieżowe. Na czym polega fenomen? Przede wszystkim na tym, że nie słuchamy tego, co mówi dzisiejszy świat, że nie ma młodych ludzi w kościele. Najprostsze formy dla dzieci, czyli modlitwa, formacja i zabawa, sprawiają, że tutaj przy parafii dzieci czują się w swoistych oratoriach u siebie, że przychodzą tutaj do parafii po to, żeby nie tylko modlić się, by odmitologizować modlitwę różańcową jako modlitwę babciną, choć babci modli się na różańcu, ale w tych właśnie elementach, w modlitwie, formacji i zabawie odnajdują coś dla siebie. Najpiękniejszym faktem jest to, że oprócz tego, że mamy dzięki temu młody w kościele, to sprawia to, że zaczynają do kościoła częściej zaglądać ich rodzice. I to jest wartość dodana do dziecięcych kół Żywego Różańca.
0: Pięknie dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy następnym razem dłużej porozmawiać. Ksiądz Michał Gosk, diecezjalny opiekun dziecięcych i młodzieżowych kół Żywego Różańca. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
1: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Starą

0: Dobra.
1: Na razie. Dzięki.
2: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
3: Kiedy dusza zagłębia się w przepaści swej nędzy, Bóg używa swej wszechmocy, aby ją wywyższyć. Jeżeli jest na ziemi dusza prawdziwie szczęśliwa, to tylko dusza prawdziwie pokorna. Na początku wiele cierpi z tego powodu miłość własna, ale Bóg po mężnym potykaniu się udziela duszy wiele światła, którym poznaje, jak nędzne jest wszystko i jak pełne złudy. Bóg sam jest tylko w jej sercu. Dusza pokorna nie dowierza sama sobie, ale ufność swoją pokłada w Bogu. Bóg broni duszy pokornej i sam się wtajemnicza w jej sprawy, a w ten czas dusza pozostaje w największym szczęściu, jakiego nikt pojąć nie może.

On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Baranku Boży, który gładzisz nasze winy na drzewie krzyża, Synu Ojca, który cierpisz największą samotność i odrzucenie dla nas, jedynie z miłości. Nasz Zbawicielu, który pozwalasz otworzyć swe serce, by w nim pomieścić wszystkie rany ludzkości. Przychodzimy pod Twój krzyż, by swą obecnością i modlitwą, choć przez krótki moment, pocieszyć Ciebie w chwili opuszczenia i konania. Wyrosłeś na Golgocie jak młode drzewo na wyschniętej i spustoszonej przez grzech ziemi, choć zostałeś tak nieludzko umęczony, odepchnięty i wzgardzony przez wszystkich. W Tobie, Jezu, i tylko w Tobie jest życie. Trwając przed Tobą konającym, składamy u stóp Twego krzyża nasze życie i to, co ono w sobie zawiera. Obmyj nasze dusze w strumieniach krwi i wody wypływających z Twego przebitego włócznią serca, aby wszystko, co stanowi naszą codzienną troskę o byt, miało perspektywę wieczności i służyło chwale Twego niezgłębionego miłosierdzia. Milczący Baranku, w tej szczególnej godzinie, w której nie odmawiasz duszy niczego, jeśli tylko prosi Cię z ufnością, błagamy Cię przez zasługi Twej bolesnej męki. Niech Twoja obecność rozproszy mroki naszej samotności. Niech Twoje milczenie z krzyża wypełni nasze serca ciszą Twojego słowa, a Twoje ogołocenie okryje nas szatą godności dzieci Bożych.

0: Panie Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Chcemy więc sprawić Ci radość i dlatego odwołujemy się do Twego miłosierdzia, prosząc o nie dla nas, naszych rodzin, Kościoła, Ojczyzny i całego świata. W sposób szczególny błagamy o Twoje miłosierdzie dla ludzi zniewolonych przez grzechy i nałogi, żyjących z dala od Kościoła, bez sakramentów świętych, dla konających w grzechach ciężkich, aby mogli obudzić w sobie żal doskonały i choćby w ostatniej chwili skorzystać z Twego miłosierdzia. W swej dobroci pochyl się nad chorymi, cierpiącymi z powodu wojny, prześladowań, głodu, niedostatku i trudnych doświadczeń. Obdarz światłem i mocą Ducha Świętego prowadzących i uczestniczących w rekolekcjach. Daj, Panie, sprawiedliwy pokój i męstwo narodom dotkniętym wojną. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium i w sercach modlących się z nami, także przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Nasze błaganie, nasze nasze, na całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas.

lękiem, głuchych na Twój głos. Objawiasz się nam jako miłosierdzie, wyrywające nas z naszych milczących dramatów. Dziękujemy, Jezu, za to, że nieustannie o nas walczysz i objawiasz się nam jako ten, który kocha. Uwielbiamy Cię, Jezu, za cud nowego życia, którego doświadczamy w spotkaniu z Tobą.

0: Na 106.2 FM czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Marek Dąbrowski.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Tomasz, jeden z 12 zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
2: Czy znasz Tomasza? Czy spotkałeś go kiedyś? Czy opowiedział ci, jak to było z jego wiarą po zmartwychwstaniu Jezusa? A może to Tomaszowe doświadczenie jest tym, co spotyka od czasu do czasu również mnie osobiście? Dzieją się cuda. 2000 lat istnienia Kościoła. Tysiące różnych zdarzeń, cudów, uzdrowień, przemian życia, doświadczeń istnienia Pana Jezusa Zmartwychwstałego. A mimo to rodzi się czasem w sercu człowieka pokusa, by zadać pytanie: czy oby na pewno? Może i w moim sercu rodzi się pokusa, by żądać jeszcze większych cudów, jeszcze mocniejszych doświadczeń duchowych, jeszcze więcej pewności. Ludzkiej pewności, w której nie ma miejsca dla wzrostu wiary. Na wszystkie tomaszowe pokusy pozwól reagować swemu sercu jedną odpowiedzią: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

0: Na 106.2 FM czas na wiadomości lokalne, w skrócie, które przedstawi Wojciech Budkowski.
1: Jezdnia Alei Niepodległości w kierunku Mokotowa na wysokości Filtrowej zamknięta. To kolejny etap remontu torów tramwajowych w tym rejonie. Zmienionymi trasami kursują tramwaje 17, 19, 33, 66 i 77. W nocy z niedzieli na poniedziałek tramwajarze rozpoczną remont przejazdów na rondzie de Gaulle'a. Autobusy jadące Nowym Światem na wprost przez Aleje Jerozolimskie będą korzystały z tymczasowych zawrotek. Z Nowego Światu z obu stron ronda kierowcy skręcą tylko w prawo. Trwa uzupełniający nabór na bezpłatne zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z Targówka. Mają one na celu wspomagać naukę i rozwijać umiejętności społeczne. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo. Jutro o 19:00 pierwszy wakacyjny koncert jazzowy na Starówce. To 32. edycja festiwalu, na którym zaprezentują się muzycy z całego świata. Polonia Warszawa przygotowuje się do startu sezonu. Czarne koszule w pierwszym meczu kontrolnym przegrały ze Zniczem Pruszków 2-3. Jutro zaś zmierzą się w Płocku z Wisłą.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: A kto wczoraj po pierwszej w nocy oglądał mecz Portugalia-Chorwacja? Ja się zgłaszam. Oglądałaś, Wojtuś?
1: Nie oglądałem, niestety.
0: Nie oglądałeś.
1: Szykowałem się do dzisiejszego dyżuru.
0: Tak, szykowałeś się do pracy, a ja oglądałam. Tak przeczuwałam, że Chorwacja przegra, ale piękne, przepiękne widowisko. Szkoda, że tak szybko się spotkali i pożegnali.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut przywitamy godzinę 16. Obiecywałam Państwu niesamowitą nagrodę. Aż sama zazdroszczę tej osobie, chociaż zazdrość, no to złe uczucie, zła postawa, która wygra u nas taką fantastyczną nagrodę, bo to jest wakacyjna nagroda. Pobyt dla dwóch osób, dwudniowy, zawiera nocleg, wyżywienie, obejmuje także pyszne śniadanie, obiad, kolację, zwiedzanie muzeum oraz skansenu z przewodnikiem, nocny pobyt w Apidomku, jednocześnie do dyspozycji oczywiście klasyczny pokój, czyli przedsmak takich wakacyjnych podróży, można powiedzieć. Gdzie to wszystko się znajduje? W Sądeckim Bartniku, w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Czy Państwo już widzą? Jak Państwo wypoczywają, jak cieszą się widokami, prawda? Jak spoglądają na bliską osobę tuż obok, trzymają ją za rękę i mówią, no w końcu wygraliśmy taką wspaniałą nagrodę na antenie Radia Warszawa. Jeżeli ktoś z Państwa chce skorzystać z takiego pobytu w Sądeckim Bartniku, to czekam na Państwa SMS-y 7248, 7248 RW. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem. Wakacje. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em. Oczywiście można też napisać, dlaczego właśnie Państwu warto wręczyć taką nagrodę. Ja potem chyba będę prosiła kolegów, naszą redakcję do pomocy, żeby wylosować szczęśliwca, który weźmie udział w takim fantastycznym wyjeździe. Czekam na SMS-y.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 8 minut godzina 16. Drodzy Państwo, przypominam, że można dziś u nas wygrać dwudniowy pobyt dla dwóch osób. Gdzie? Dokładnie, przypominam, w Sądeckim Bartniku w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Wspaniała nagroda. Ciekawa jestem, a może właśnie mąż zawalczy o taką nagrodę dla żony? A może babcia dla swoich wnuków? Mogą być też inne konfiguracje. 7248 RW. Proszę pisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem wakacje. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT. No, można także w treści SMS-a napisać, dlaczego Państwo chcą właśnie te romantyczne chwile spędzić koło Nowego Sącza w ramach nagrody Radia Warszawa. Już teraz wszystkim gratuluję i czekam na Państwa SMS-y. A u nas bratanki.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Brat otworzył, patrzy samo dziecko. Mówi, że jest umówiona z księdzem prymasem. Brat nie bardzo wiedział, co zrobić. Mówi, bo ja się umówiłam, że jak będę miała nową sukieneczkę, to przyjdę ci pokazać.
2: Jakich rad udzieliłby błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński dzisiejszym ojcom? Odpowiedzi na to pytanie poszukam wspólnie z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w soboty o 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Zimą merzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: O reklamie.
2: To Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 16.
3: Trwają przygotowania do szczytu NATO w Ankarze. Znamy wyniki egzaminów ósmoklasisty. Narkotyki znaleziono w pudełkach po pizzy. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Rozwój europejskiego przemysłu obronnego ma być głównym tematem zaplanowanego na przyszły tydzień szczytu NATO w Ankarze. Przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego będą rozmawiali w najbliższy wtorek i środę. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że kluczowe rozmowy będą dotyczyły przenoszenia fabryk uzbrojenia do Europy.
4: Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby ze Stanów Zjednoczonych przenosić linie produkcyjne do obrony przeciwpowietrznej, obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, szczególnie do systemów Patriot. Jesteśmy zainteresowani i budujemy zdolności w dalekim, precyzyjnym rażeniu, w pociskach dalekiego, precyzyjnego rażenia, w dronach niskokosztowych dalekiego rażenia i w systemach antydronowych.
3: Wicepremier powiedział, że Polska spełniła wymagania z poprzedniego szczytu Paktu Północnoatlantyckiego. Podkreślił, że polskie wydatki zbrojeniowe osiągnęły przed uzgodnionym terminem poziom 5% produktu krajowego brutto.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminów ósmoklasistów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, Tomasz Ziewiec, przyznał, że najwięcej problemów uczniowie mają z matematyką.
6: Matematyka sprawia uczniom kłopoty. Mówię to z takiego powodu, że widzę tutaj wyzwanie, czyli powinniśmy jednak robić wszystko, żeby uczniowie tę matematykę znali i umieli, no bo to jest jednak kompetencja przyszłości. Zresztą podobnie jak język angielski dla naszych uczniów.
3: Język angielski zdało 98,5% uczniów. Średni uzyskany wynik z tego języka to 73%. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, to warunek ukończenia szkoły podstawowej.
5: To się dzieje lokalnie.
3: 140 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy ukryte w pudełkach na pizzę. To odkrycie policjantów z Piaseczna. Funkcjonariusze ustalili, że jeden z mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego na terenie gminy Leszno-Wola może posiadać wyroby tytoniowe bez wymaganych znaków akcyzy, mówi podkomisarz Magdalena Gąsowska.
7: Pojawili się więc w wytypowanym przez siebie miejscu, gdzie zauważyli zaparkowany samochód, w którym siedział 53-letni mężczyzna. W trakcie przeszukania pojazdu znaleźli kartonowe pudełka typu pizza, w których znajdowało się 140 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.
3: 53-latek został zatrzymany, a auto, w którym znajdował się nielegalny towar, zostało zabezpieczone i odholowane na policyjny parking depozytowy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Piasecznie.
5: Takie są lokalne inicjatywy.
3: Ponad 1 000 000 zł trafi do Warszawy z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze zostały przekazane m.in. na rewitalizację zieleni i przestrzeni rekreacyjnych. Gdzie konkretnie sprawdził to Artur Chmielewski.
8: Dobrą wiadomość mamy także dla działkowców. Jak podkreśla wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk, największa część środków, bo ponad 414 tysięcy złotych, trafi do 23 warszawskich rodzinnych ogródków działkowych.
9: Tutaj współfinansujemy drobne inwestycje dla funkcjonowania tych ogrodów działkowych. To są jakieś drobne chodniki, oświetlenia, wodociągi.
8: Jak podkreślił wicemarszałek, druga część środków w ramach dofinansowania będzie przekazana przez Warszawski Urząd Miasta. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
2: Optymalna pogoda, chociaż drodzy Państwo, na Mazowszu powolutku przewędrowały do nas takie deszczowe chmury i niebo powolutku zaczyna być takie pochmurne. Zobaczymy, czy z tego będzie deszcz. Co mówią synoptycy? Synoptycy podkreślają, że 22 stopnie w Piasecznie i 23 w Grodzisku Mazowieckim to jest wymarzona pogoda. Po godzinie 16 zerwie się dość silny, porywisty wiatr. W Piasecznie także 22 stopnie, w Warszawie 23.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: 5 minut po godzinie 16. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Na dobry początek tej godziny u nas Savage Garden, Na księżyc i z powrotem. Tak, taki utwór będzie. Poza tym gość Radia Warszawa i tak naprawdę jest teraz tyle tematów, które mają miejsce w naszej ojczyźnie, tyle problemów, że nie wiem, czy zdążymy to wszystko omówić w ciągu 10 minut, a będzie z nami ceniony historyk pani Małgorzata Żaren. Poza tym ciągle każdy z Państwa ma szansę na otrzymanie znakomitej nagrody, czyli wyjazd, gdzie, już mówię, bo już sobie zapisałam nawet miejscowość, widzę jak ona pięknie wygląda. Pobyt w Sądeckim Bartniku w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Zachęcam do tego, by mieć przy sobie telefony komórkowe. 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem wakacje. Koszt SMS-a 2 zł i 46 groszy z VAT-em. W treści SMS-a też można napisać, dlaczego Państwo marzą właśnie o takiej nagrodzie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po godzinie 16. Już wiem, że każdemu z naszych radiosłuchaczy to sądeckie pasuje, bardzo pasuje, jest odpowiednie. Czytam na razie treści Państwa SMS-ów i wiadomości i już wiem, że tutaj redakcyjni koledzy, tak liczę na dział newsroomu między innymi, albo na dział produkcji, będą losowali szczęśliwców. Mamy na przykład taką informację, że ktoś marzy o tym, żeby właśnie tam spędzić 20. rocznicę ślubu. Kochani, gratulujemy, podpowiedzcie mi, 20. rocznica ślubu to jest jaka? To już na pewno nie jest papierowa, nie wiem, rubinowa też nie, też jakaś piękna. Poza tym mamy też wiadomości od mam, które mają 4 dzieci, 5 i bardzo im się marzy wyjazd z mężem albo z przyjaciółką, a może z teściową właśnie. Poza tym, mamy jeszcze wiadomość tutaj od pani Neli, która chce zrobić niespodziankę dla swojego ukochanego męża, ponieważ właśnie on dźwiga ciężar utrzymywania naszej 7-osobowej rodziny. Taka dziewczyna jest szlachetna. Pozdrawiamy serdecznie i gorąco. I widzę, że to jest sporo wiadomości związanych właśnie z 20. rocznicą ślubu. Ja mam nadzieję, że jak Państwo już pojadą, to zrobią taką galerię zdjęć i pokażą, jak ten pobyt w tym pięknym miejscu wyglądał. A już teraz koreczki. Sprawdzamy aktualną sytuację. Przypominam, będę o tym dziś przypominała, że niektórych tramwajów w wakacje już nie spotkamy. Nie. Wzięły sobie wolne, między innymi 13. Moja ukochana 13 wzięła sobie wolne. Ale teraz dojazdy z centrum w kierunku Marek 48 minut, do Starej Miłosnej 40 minut, do Otwocka 51 minut, w kierunku Kabat 40 minut, o tej porze do Pruszkowa 41, do Błonia 64 minuty, a Łomianki 45 minut. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Na 106.2 FM zgodnie z obietnicą jest z nami dzisiaj pani Małgorzata Żaryn, historyk. Witam serdecznie pani Małgosiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
1: Od ważnego tematu rozpoczynamy dziś nasze spotkanie. Irlandzki nauczyciel został zwolniony z więzienia. Spędził tam 700 dni za złamanie nakazu sądowego, zakazującego mu wstępu do szkoły. Wcześniej był on niszczony za to, że odmówił stosowania odpowiednich zaimków wobec transpłciowych uczniów. Z więzienia został zwolniony jednak na mocy postanowienia Sądu Najwyższego.
2: No cóż, to w zasadzie nawet nie wiadomo, jak to wszystko komentować w tej chwili, no bo to wpisuje się w ogóle w upadek naszej cywilizacji chrześcijańsko-zachodniej, rzymskiej, łacińskiej, greckiej i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, no musimy się tylko bronić, żeby nie pozwolić na podobne ekscesy i rzeczy, które by się działy w naszym kraju, a wszystko wygląda na to, że mamy duże szanse, żeby dogonić te najbardziej postępowe państwa w Europie. No, to jest po prostu, nie, no się nie mieści w głowie. Mnie kiedyś, już nie pamiętam, czy jego autorstwa było to zdanie, ale jest to zdanie, które bardzo dobrze ilustruje dzisiejszą świadomość. I brzmi ono mniej więcej tak, że w dzisiejszych czasach ludzie twierdzą, że bajką jest opowieść o jakby chrześcijaństwie, odkupieniu przez Pana Jezusa w niebo, wstąpieniu Pana Jezusa w niebo, wzięciu Najświętszej Maryi Panny, ponieważ nauka takich rzeczy nie może stwierdzać. Za to prawdą jest, że mamy 56

0: a na przykład jutro już będę myszą, a pojutrze, nie wiem, mężczyzną. I w tym momencie moje otoczenie i kontekst, w którym żyję, no po prostu jest kompletnie zdestabilizowany. I jeszcze na dodatek ja jako matka, czy jako osoba, która pełni jakieś tam role społeczne, prawda, no muszę nieść ze sobą też i pewien spokój na przykład dla moich dzieci i pewnie taką stabilizację i porządek, a tutaj kompletny jest bałagan, chaos pojęciowy i zagubienie.
1: To wracamy jeszcze, drodzy Państwo, do zupełnie innego tematu, no ale skoro mam takiego gościa, to muszę zapytać o to, w jaki sposób dziś przywracać prawdę historyczną dotyczącą ludobójstwa na Wołyniu. Co możemy je zrobić? Czy za późno zajęliśmy się tą sprawą? Co możemy powiedzieć także o pochodzeniu i latach istnienia narodu ukraińskiego?
0: No to jest bardzo dużo pytań i dużo poważnych zagadnień, które tutaj mamy. I tak, no i teraz zacznę od pierwszego. I moim zdaniem to jest w ogóle kwestia bardzo krótka. To znaczy na pewno za późno zaczęliśmy, no ale jak wiadomo nasza przekaz historyczny i prezentacja historii była mocno zaburzona przez lata komuny, a potem niestety też III Rzeczpospolitej, ale tym niemniej zaczęliśmy i to jest dobra wiadomość. I teraz i w gruncie rzeczy musimy to kontynuować, to znaczy budować naszą świadomość Polaków, że tam właśnie są ofiary, że to były okrutne zbrodnie, że nie ma co tutaj opowiadać o zapominaniu, bo nie możemy tego zrobić swoim przodkom i swoim potomkom, bo to jest jakby wpisane w nasze dzieje. Natomiast to, jak reagują na to inni, to znaczy na przykład jak reagują na to Ukraińcy, no to z kolei to jest ich sprawa. I ja rozumiem poniekąd, bo jest to racjonalne, że oni chcą tutaj tych bohaterów widzieć w ukraińskiej armii wyzwoleńczej. I natomiast my nie możemy się na to zgodzić, dlatego że dla nas te formacje to są jakby formacje, które są oskarżone i obciążone zbrodnią ludobójstwa Polaków ze względów etnicznych. No to jest ewidentne. I w związku z tym my tu nie mamy się opowiadać o tym, że mamy takie warunki polityczne albo śmakie warunki polityczne, a że Ukraina powiedzmy jest za wcześniej, bo oni nie mogą tego przyjąć, a że oni walczą, że tak powiem, za naszą wolność, co jest nieprawdą, bo walczą za swoją wolność, a my oczywiście jak przyjdzie pora, no nikt za naszą wolność nie będzie walczył poza nami samymi, jeśli taka będzie, że tak powiem, konieczność. No i w związku z tym my budujemy własny etos i własną świadomość, natomiast oni budują własne etos i własną świadomość. I ja muszę z bardzo taką, no, żalem dużym i smutkiem stwierdzić, że niestety sposobu budowania świadomości to myśmy powinni się od nich uczyć. Mimo tego, i tu wracam do drugiej części pani pytania, mimo tego, że to my mamy, jesteśmy narodem ze świadomością państwową dużo dłuższą, jesteśmy narodem dużo, że tak powiem, starszym od narodu ukraińskiego, ale no jakoś żeśmy zaniedbali tworzenie własnych etosów, dbanie o własne kulty, własną tożsamość, otoczanie naszych przodków jakimś szacunkiem i pamięcią, no a z tego, co z tego wszystkiego wynika, uczenie się, że tak powiem, z historii różnych rzeczy, których wypadałoby się nauczyć w sytuacji dzisiejszej. Także naród ukraiński, no, on ma swoje, no, rozumiem, że potrzeby, to jest oczywiste. Próbuje stworzyć swój mit założycielski i opiera go na kozakach. No ale dla nas jakby z kolei ten mit założycielski pod tytułem według nich powstanie, według nas to powinien być bunt Chmielnickiego, no to jest rzecz, która powoduje, że oni się stawiają i określają swoją tożsamość tylko i wyłącznie, jeśli na tym poprzestaną, we wrogości do nas. To znaczy my jesteśmy tym obcym i my jesteśmy tym wrogim. To wezwanie do tego, żeby rezać lachiw, to no, jest jakby dla nich może elementem konstytuującym wspólnotę, no ale a dla nas nie. No i my oczywiście musimy dbać o swoje i nie opowiadać

0: że między nami nie ma żadnych problemów i że możemy to wszystko gdzieś tam wrzucić w niepamięć i rozpocząć nową odsłonę wzajemnych relacji. Nawet nie moglibyśmy tego zrobić, gdyby między nami te relacje w tej chwili były w porządku, a one nie są w porządku, ponieważ my jednak bardzo dużo żeśmy włożyli w i działań, pieniędzy, własnego czasu, miłości, że się tak wyrażę.
1: Troski, przyjęcia do swoich domów.
0: Tak, właśnie, w naród ukraiński, czy ludzi stamtąd uciekających przed wojną, a za to jakby od państwa ukraińskiego, poza połajankami i roszczeniami i różnymi innymi rzeczami i utrudnianiem właśnie kwestii Wołynia, inaczej ekshumacji w Wołyniu, czy jakąś taką niezrozumieniem, jeśli chodzi o nasze też interesy gospodarcze, w które oni wchodzą, żądaniem jakby pieniędzy, wszystko to wskazuje na to, a szczególnie właśnie zwieńczenie tej całej relacji pod tytułem batalion, czy brygada, czy już nie pamiętam, co to za jednostka, która dostała nadane imię bohaterów w UPA, przepraszam, ale to jest jakieś nieporozumienie, jakieś nierównomierność relacji, a jeżeli my sami nie będziemy się szanować, to nikt nas też nie będzie szanował i nie rozumiem tego naszego emocjonalnego i romantycznego wchodzenia w relacji z innymi i jeszcze na dodatek takiego wchodzenia z butami, z głową, z duszą, ze wszystkim, bez pamiętania o tym, że jednak w Ordo Caritatis pierwszym przedmiotem troski powinien być naród, powinna być rodzina i powinno być więzy krwi.
1: I się zasłuchałam. Tak, została nam dosłownie minuta, ale co dziś możemy zrobić, żeby zadbać o bezpieczeństwo swojej ojczyzny? O to, żeby tutaj też naród polski czuł się zauważony, doceniony. Przecież dzisiaj tyle spraw jest, prawda? Nie chodzi tylko tutaj o różne instytucje związane ze zdrowiem, z troską o nasze zdrowie.
0: No ja myślę, że powinniśmy przede wszystkim zmienić rząd. I to jest jakby pierwsza i podstawowa rzecz, dlatego że kwestia polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej nie jest jakby nastawiona na priorytet Polski, tylko całe mnóstwo różnych innych priorytetów. I teraz te wszystkie dziwne rzeczy, które wychodzą właśnie w związku ze służbą zdrowia, czy gospodarką, czy edukacją, ma się takie wrażenie, że jest to państwo, którego polityka raczej jest prowadzona w imię racji stanu zupełnie innych podmiotów, a nie polskiego. A żeby można było właśnie przeciwdziałać tym skutkom tej zapaści naszej ojczyzny pod każdym względem, to niestety, ale muszą być przywódcy, muszą być autorytety, muszą być dobrze rozdzielane pieniądze na różne rzeczy, a przede wszystkim wreszcie rządzący, ale również i rządzeni powinni zrozumieć, że to naród jest podmiotem, jeśli chodzi o władzę. Natomiast politycy to jest tylko reprezentacja tego narodu, czyli suwerenem jest naród. I dopóki my tego nie zrozumiemy właśnie jako tenże naród i nie będziemy w stanie wybierać takich polityków, którzy też to będą rozumieć, to niestety staniemy się jakąś karykaturą demokracji, którą zresztą to demokracją wycieramy sobie usta przy każdej możliwej okazji, robiąc z niej też jakiegoś nie wiadomo jakiego bożka. Więc jeszcze raz powtarzam, najważniejsze jest to, żebyśmy wreszcie potrafili odbudować sobie poczucie suwerena jako właśnie narodu, jako wspólnoty, która ma jakieś cele, która ma więzi między sobą i która właściwie podstawową funkcją i podstawowym zadaniem jest dbanie o suwerenny i bezpieczne dla obywateli państwa.
1: Dziękuję za rozmowę, dziękuję za te refleksje, pani Małgorzata Żary.
0: Bardziej, przepraszam bardzo, tak. Był monolog. Tak.
1: Nie,
0: przepraszam,
1: nie.
0: Za monolog.
1: Pytania też się pojawiały od czasu do czasu. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję Wysłuchanie i Wyjaśnienie, której celem jest zbadanie zjawiska wykorzystywania seksualnego osób dorosłych w sytuacji bezbronności lub zależności na terenie archidiecezji krakowskiej od 1945 roku do dziś, poinformował rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Piotr Studnicki. Działalność komisji ma stanowić uzupełnienie prac zespołu powołanego przez Konferencję Episkopatu Polski. Komisja ma mieć przede wszystkim charakter historyczny, ale jej prace będą prowadzone z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej oraz norm prawno-kanonicznych. Z tego powodu komisję tworzą niezależni eksperci: dr Marek Lasota, przewodniczący, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ojciec Jacek Prusak i Piotr Litka. Efektem prac komisji będzie raport oraz rekomendacje dalszych działań mających wzmocnić ochronę osób w sytuacji bezbronności i zależności w archidiecezji krakowskiej. Kościół w Polsce ma nowego biskupa. W Skrzatuszu odbyły się święcenia biskupie księdza Wacława Grondalskiego, dotychczasowego proboszcza tamtejszego sanktuarium, mianowanego na biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zebranych przywitał ordynariusz diecezji biskup Krzysztof Zadarko. Podkreślił, że miejsce uroczystości jest wyjątkowe.
1: Gdy w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 450-lecia obecności cudownej Piety Matki Bożej Skrzatuskiej, nie mogliśmy przypuszczać, że to świętowanie przyniesie jeszcze jeden niespodziewany święty znak. Znak święceń biskupich, księdza kanonika, proboszcza i kustosza jej sanktuarium Wacława Grondalskiego. Nie w Koszalinie, nie w Kołobrzegu, ale właśnie tutaj.
0: Zanim biskup stanie się pasterzem, pozostaje uczniem. Zanim zacznie mówić o Chrystusie, musi należeć do Chrystusa. Dlatego Kościół nie pyta dzisiejszego biskupa Wacława o jego plany czy zamierzenia. Stawia mu pytania znacznie głębsze, mówił w homilii arcybiskup Antonio Guido Filippazzi, nuncjusz apostolski w Polsce i główny konsekrator biskupa Wacława.
2: Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Odpowiedź, która powinna towarzyszyć całemu jego biskupiemu życiu, pozostaje niezmienna: Pan mój i Bóg mój.
0: Zawołanie herbowe nowego biskupa to słowa Tecum Mater Omnia Deo, z Tobą Matko wszystko Bogu.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W czasie wakacji Jasną Górę odwiedzają liczni pielgrzymi. Dziś modliła się tam grupa m.in. z Zielonki. Młodzi modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej i poznawali historię sanktuarium. Z pielgrzymami przyjechał ksiądz Rafał Goliński z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce.
4: Jeździmy do Częstochowy, odwiedzamy kaplicę, zwracamy się do Matki Bożej, a czasem te różne historyczne rzeczy nam umykają, więc mam nadzieję, że trochę historii nam przewodnik pokaże, bo powiem szczerze, że dzieci są bardzo szczerze oddane Matce Bożej, bardzo lubią śpiewać i jak dziecko rozumie, kim jest Matka, także tutaj akurat tego nie musimy uczyć.
0: Ksiądz Goliński jest także kierownikiem praskiej pielgrzymki pieszej pomocników Maryi Matki Kościoła. Kapłan opowiadał o przygotowaniach do tegorocznych rekolekcji w drodze.
4: Prowadzę też praską pielgrzymkę pieszą pomocników Maryi Matki Kościoła. Organizacyjnie jest to wyzwanie, więc od marca już pracuję nad programem, no i nad sprawami związanymi z organizacją przemarszu, także jesteśmy, można powiedzieć, w pewnym toku przygotowań. Nasza pielgrzymka korzysta z jasnogórskich ślubów narodu. W tym roku piąty ślub jasnogórski, a więc społeczne nauczanie prymasa Wyszyńskiego będzie przedmiotem naszej uwagi i zainteresowania.
0: 43. praska pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła wyruszy 16, a dotrze 25 sierpnia na Jasną Górę.

42 minuty po godzinie 16. Dziękuję za Państwa wiadomości, SMS-y i za taką wiadomość, że w Rembartowie też się zachmurzyło, ale jeszcze nie pada. Na warszawskiej Woli też ciągną ciemne chmury. Jak na przykład wygląda o tej porze Pruszków, Warszawa Wesoła i Zielonka? Czekam także na takie wiadomości i SMS-y też mogą być. Zachęcam do widzenia naszej strony www.radiowarszawa.com.pl, a przy okazji dziękuję każdemu z Państwa za wsparcie i te modlitewne, i finansowe. I dziękuję za kolejne wiadomości. Już teraz tak sobie pomyślałam, żeby nie poczuć tej odpowiedzialności, komu wręczymy nagrodę, to niech losowaniem właśnie zajmą się redakcyjni koledzy, a może na pokładzie tutaj wspomoże nas również dyrekcja Radia Warszawa. O, to by było dobre z takim błogosławieństwem. A teraz, drodzy Państwo, sprawdzimy, czy coś zmieniło się, jeżeli chodzi o Warszawę o tej porze. Zupełnie odwrotny kierunek teraz wybrałam, czyli tak, z Łomianek do centrum o tej porze dojedziemy w 45 minut. Ze Starej Miłosnej w 35 minut, z Otwocka 52 minuty. Właśnie proszę dać znać, jak tam, drodzy słuchacze z Otwocka i Józefowa, jeździ się pociągami o tej porze roku. Czy już macie łatwiej? Czy lepiej, czy więcej jest tych pociągów. Jeżeli chodzi o Piaseczno, to 43 minuty do centrum stolicy, jeżeli chodzi o Jabłonne, to 42 minuty, a z centrum w kierunku Marek 46 minut, do Piaseczna 44 minuty, do Nadarzyna 45, do Konstancina 44 minuty. Także pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 46? Nie, przepraszam, 47 minut po godzinie 16 na antenie Radia Warszawa. Drodzy Państwo, dziś rozdaję naprawdę fantastyczną nagrodę. Uczyłam się tyle lat na dziennikarstwie, nie mówimy naprawdę, na antenie. To tak a propos korekty. Kochani, do rozdania mamy dwuosobowy, dwudniowy pobyt w Sądeckim Bartniku w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Czyli tak i śniadanko, i widoki, i zwiedzanie skansenu z przewodnikiem, i nocny pobyt w Apidomku jednocześnie. Do dyspozycji jest również taki zupełnie klasyczny domek. I ja teraz weszłam na stronie Sądeckiego Bartnika, ale to pięknie wygląda, jak Sądecki Bartnik. To jest ten Sądecki Bartnik. Dopiero teraz zorientowałam się, że to są też przy okazji te znakomite miody. Brawo, brawo, pięknie to wszystko wygląda. Kochani, SMS-y 7248, 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem wakacje. Można też w treści SMS-a napisać właśnie, dlaczego Państwo marzą o takim wyjeździe. Czy Państwo wiedzą w ogóle, co to jest apiterapia? To jest nurt medycyny zajmujący się profilaktyką i leczeniem chorób produktami pszczelnymi. Tak a propos tego wyjazdu, który dziś Państwu oferujemy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę mnie uszczypnąć, a albo sama siebie uszczypnę, za godzinę o tej porze już ktoś z Państwa będzie wiedział, że wygrał pobyt w Sądeckim. Bardzo się z tego cieszę, już nie mogę się doczekać, do kogo będziemy dzwonić z tą dobrą wiadomością. Można jeszcze pisać SMS-y 7248, 7248 rwo. Proszę pisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem wakacje i napisać też, dlaczego marzą Państwo o takim wyjeździe i takim pobycie. Chciałabym naprawdę przynieść szczęście wszystkim, każdemu z Państwa, ale chyba tak się nie da. Za 3 minuty 17.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
4: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
3: pójść do spowiedzi.
4: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
0: Otwórz Księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy. No ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
6: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
7: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
8: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
7: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
8: Zapraszają
7: Jerzy Głuszyk
8: i Maciek Świątek.
2: Ogłoszenie nadawcy. Ogłoszenie społeczne.
9: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
10: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
11: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
12: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
11: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
0: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedict Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
13: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa na 106,2 FM wybiła godzina 17.
14: Lex Szarlatan przyjęty przez Sejm. Minął miesiąc od wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie. W serwisie także o zwycięzcach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Sejm uchwalił tzw. Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają wyeliminować usługi pseudomedyczne i zwiększyć ochronę pacjentów. Ustawa m.in. rozszerza uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta, mówi przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej. Wyjaśnia, że do tej pory Rzecznik miał możliwość kontrolowania i składania skarg jedynie w systemie ochrony zdrowia, a szarlatani działają poza systemem.
15: Nie możemy pozwolić na to, żeby w polskiej przestrzeni funkcjonowały takie gabinety i daliśmy dzisiaj uprawnienia Rzecznikowi Praw Pacjenta, żeby mógł to blokować, żeby mógł to zgłaszać, ale także, co bardzo ważne, żeby mógł zamieszczać informacje medialne o tym, że takie niebezpieczeństwa są.
14: Przyjęte przepisy mają też skutkować ograniczeniem działalności osób i firm wykorzystujących niewiedzę pacjentów do sprzedaży terapii i usług o niepotwierdzonej skuteczności. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
14: Władze Tajwanu zwiększają częstotliwość ćwiczeń, które mają przygotować mieszkańców wyspy na ewentualną próbę przejęcia kontroli nad nią przez Chiny. Jak podaje Reuters, w tym tygodniu odbyły się specjalne ćwiczenia z udziałem wojska i urzędników. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
16: Tajwan przygotowuje się nie tylko do wprowadzenia całkowitej blokady wyspy, co obecnie uznawane jest za najbardziej prawdopodobny scenariusz. Ćwiczenia obejmowały także takie scenariusze jak wykorzystanie katastrof naturalnych do siania chaosu czy przejęcie transmisji telewizyjnych. Prezydent Tajwanu William Lai zapowiedział wzmocnienie zdolności obronnych wyspy. Wcześniej ogłoszono plan budowy specjalnej kopuły, która miałaby chronić terytorium Tajwanu przed atakami rakietowymi. Ważną częścią ma być jednak obrona cywilna. Wojskowie i urzędnicy koordynowali działania m.in. na wypadek pojawienia się chińskich dronów w pobliżu infrastruktury krytycznej czy przeciwdziałania dezinformacji po silnym trzęsieniu ziemi.
14: Relacjonował Tomasz Sajewicz.
0: To się dzieje lokalnie.
14: Minął miesiąc od wprowadzenia na terenie całej Warszawy ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Od czerwca między godziną 22 a 6 rano procentowych trunków nie kupimy już w sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych. Zakaz nie objął restauracji i pubów, gdzie alkohol wciąż można pić na miejscu. Policja odnotowała spadek uciążliwych incydentów w rejonie dawnych sklepów całodobowych. Jak podkreśla oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji na Pradze Północ nadkomisarz Paulina Onyszko, mniejsza liczba interwencji wobec osób nietrzeźwych przekłada się bezpośrednio na poprawę porządku publicznego.
17: Interwencji wobec osób nietrzeźwych jest mniej, natomiast ta aktywność przede wszystkim w rejonie sklepów jest mniejsza. Osoby pod wpływem alkoholu powodowały zgłoszenia związane z zakłóceniem ładu porządku publicznego.
14: Podobne ograniczenia funkcjonują w prawie 200 innych gminach w Polsce.
0: Takie są lokalne inicjatywy.
14: Głosowanie w budżecie obywatelskim Warszawy rozstrzygnięte. W Centrum Kreatywności Targowa ogłoszono, które projekty wybrali mieszkańcy stolicy. Podobnie jak rok temu, pierwsze miejsce w głosowaniu ogólnomiejskim zdobył projekt związany z pomocą psychologiczną dla młodych.
18: Najwięcej głosów uzyskały projekty Nie jesteś sam, Miejskie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. 10 223 głosy. Gratulacje.
19: Brawo.
18: Drugie miejsce, 2050 drzew i krzewów dla Warszawy, kontynuacja, 9601 głos. I trzecie miejsce, rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie, 9427 głosów.
14: W głosowaniu wzięło udział 55 366 osób, najwięcej z Wesołej, Wawra i Rembertowa. 99% głosów oddano elektronicznie.
1: Zerwał się wiatr, ale nadal jest ciepło. W Warszawie o tej porze mamy 23 stopnie. Temperatura w nocy spadnie do 15 stopni, powyżej zera. 23 stopnie także w Legionowie. W Nowym Dworze Mazowieckim 22 stopnie. 23 stopnie w Pruszkowie, w Chotomowie, drodzy Państwo, i w Zielonce. I tam także wieje dość silny wiatr.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 5,5 minuty po godzinie 17. Drodzy Państwo, na dobry początek tej godziny u nas Robbie Williams. To jest ten artysta, na którego koncercie prawie byłam, a jednak nie dojechałam, nie dotarłam. Ciągle będę wspominać, bo wtedy wybrałam premierę spektaklu w Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej. Nie żałuję, nie, ale ciągle będę to sobie wypominać. Pozdrawiam w sposób szczególny tych wszystkich, którzy dziś świętują swoje imieniny, a wśród nich jest właśnie Jacek, Kornelia i Tomasz.

0: 13 minut po 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Zdaniem mundurowych większości tragedii można uniknąć, zachowując jedynie zdrowy rozsądek. W regionie wyznaczono również 114 tzw. czarnych punktów wodnych, miejsc, w których w przeszłości dochodziło do utonięć. O tym, co jest najważniejsze podczas wypoczynku nad wodą, mówi aspirant Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji.
3: Planujmy i myślmy, co robimy. Wybierajmy kąpieliska strzeżone. Pamiętajmy, że tam obowiązuje regulamin, czyli przestrzegamy biała, czerwona flaga. Biała, kąpiemy się, czerwona flaga, zakaz. Nie wchodzimy absolutnie do wody, chociażby pobrodzić.
2: Niesienie wsparcia przez funkcjonariuszy jest możliwe dzięki zakupom coraz nowocześniejszego i szybszego sprzętu, który pozwala dotrzeć do osób potrzebujących pomocy oraz podczas interwencji.
3: Oczywiście mamy do dyspozycji motorówki jak najbardziej policyjne. Bardzo cieszymy się też z możliwości używania skuterów wodnych, które dostaliśmy od zeszłego roku na własne wyposażenie, które pływają po jeziorze Zegrzyńskim.
2: W sytuacji, kiedy potrzebne jest wsparcie, możemy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub ogólnopolski numer WOPR 601-100-100. Bardzo przydatna może okazać się również aplikacja Ratunek.
3: Od kilku lat ratownicy bardzo gorąco polecają darmową aplikację, która pozwala namierzyć nasze położenie. Jeśli mamy połączenie z internetem, a najczęściej tak jest, to czy jesteśmy właśnie nad wodą, gdzie bardzo ciężko jest określić taką dokładną naszą lokalizację, to aplikacja tutaj sprawdzi się doskonale.
2: Jak do zasad bezpieczeństwa podchodzą mieszkańcy Warszawy? Sprawdziłam to dziś dla Państwa.
4: Przede wszystkim nie wchodzić pod wpływem alkoholu i innych używek do wody.
5: W Warszawie problemem jest chyba też kąpanie się w miejscach, gdzie się nie powinniśmy kąpać. Bo takich miejsc jest trochę w Warszawie, no i później są efekty.
6: Przy krótkich dystansach najważniejsze jest to, żeby woda była w miarę ciepła. Natomiast przy długich trzeba mieć ze sobą obowiązkowo bojkę, a najlepiej dwie. Jeżeli złapie nas na środku jeziora skurcz, no to jedna bojka przy bardzo silnym skurczu może nie wystarczać, a dwie same już powodują, że ta wyporność jest taka, żeby nam to ciało nasze nie utonęło.
7: Nie korzystać z plaży niestrzeżonej.
8: Ozimnić najpierw ciało, skórę, żeby powoli sobie wchodzić do tej wody, no bo są teraz upały, więc jak najbardziej musi to być zrobione bezpiecznie. No żeby nie pływać, jak jesteśmy najedzeni po alkoholu, na pewno też nie. No nie skakać na główkę do wody.
2: Wakacyjny wypoczynek, zwłaszcza kiedy planujemy zażyć kąpieli, warto zaplanować z wyprzedzeniem i wybierać miejsca, w których nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Listę strzeżonych kąpielisk i informacje o bezpiecznym wypoczynku nad wodą na Mazowszu można znaleźć na stronie mazowsze.travel. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: Już momencik, sprawdzamy, czy są jakieś utrudnienia o tej porze. Jest troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi na przykład o wyjazdy z centrum Warszawy. To już mówię, w kierunku Marek 41 minut, Błonie 57 minut, do Kaba 35, do Pruszkowa 33 minuty, do Otwocka 40 minut, a Konstancin Jeziorna, już sprawdzam i liczę, 41 minut. A odwrotnie do centrum Łomianki 41 minut, Otwock 48, Jabłonna 39, Pruszków 42 minuty. Bywało gorzej, prawda? A może po prostu Warszawa wyjechała już na wakacje?

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 25 minut po godzinie 17. Ważna wiadomość dla tych wszystkich, którzy czczą świętego Szarbela, ponieważ można powiedzieć, że właśnie sanktuarium świętego Szarbela, pierwsze w Europie, znajduje się w Polsce. Świątynia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Włókach, to jest diecezja bydgoska, została podniesiona do rangi diecezjalnego sanktuarium świętego Szarbela i to jest pierwsze tego typu sanktuarium w Europie. Wierni już od 7 lat gromadzą się właśnie tutaj na nabożeństwach, prosząc o uzdrowienie, pokój i nawrócenie i z tego co wiemy, no to Szarbel wiernie, gorliwie tych wszystkich próśb wysłuchuje. A ja mam, drodzy Państwo, obiecane, że otrzymam taką książkę o najnowszych cudach właśnie za wstawiennictwem świętego Szarbela. Jak otrzymam taką lekturę do ręki, to oczywiście tym się pochwalę i podzielę. Inna sprawa to jest taka, że rozdajemy dzisiaj zaproszenie na pobyt, prawda? Mówiłam o tym sporo już dzisiaj. Zachęcam, żeby nasi radiosłuchacze pisali do nas w tej sprawie, bo to jest znakomita, przepiękna nagroda, tak? Przypominamy sobie, Sądecki Bartnik, miejscowość Stróże koło Nowego Sącza, zwiedzanie Muzeum Skansenu z przewodnikiem, pobyt w Apidomku, czyli to jest taka terapia pewnie. Tak patrzę, no dwie osoby mogą pojechać. 72 48 72 48, rwo. Proszę pisać swoje imię, nazwisko z zapiskiem wakacje w treści SMS-a. Dlaczego Państwo marzą właśnie o takim wyjeździe? Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em, a za moment przeniesiemy się na mundial.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 33 minuty po godzinie 17. Obiecałam, że wrócimy do tematu związanego z mundialem, dlatego na antenie Radia Warszawa jest sympatyk piłki nożnej, dziennikarz w Polsce.pl, a także niedawno nasz redakcyjny kolega, redaktor Mateusz Gadomski. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich, szczęśliwa.
1: Ale miło. Czy otarłeś już łzy po tym, co wczoraj przeżywała Chorwacja?
2: Za bardzo nie płakałem, bo bardzo trzymam kciuki za Cristiano Ronaldo.
1: Naprawdę? No ale nie uważasz, że to było jedno z piękniejszych widowisk? Chorwacja,
2: tak,
1: Portugalia i zbyt wcześnie
2: tak, to
1: widzieliśmy?
2: Tak, to prawda, ale muszę przyznać Państwu, że i Tobie, droga redaktor, że zasnąłem w 43 minucie meczu.
1: A ja w 45. Ja w 45. Ale mój syn ma teraz przyłożył obok monitora, obok ekranu telewizora i opowiadał, że rzeczywiście to było przepiękne widowisko i szkoda, mama, że zasnęłaś, tak? I kolejny mecz przed nami. Uwaga, Hiszpania z Portugalią zagra? Naprawdę?
2: Że
1: szkoda.
2: Naprawdę.
1: Jak można?
2: To powinien być finał, uważam.
1: A Argentyna? Argentyna?
2: Za Argentyną nie jestem, bo Argentyna wygrała 4 lata temu, więc za Argentyną nie jestem. Mam nadzieję, że tym razem wygra Ronaldo, bo Messi wygrał 4 lata temu. Ale w ogóle to chciałem powiedzieć, że czuję, że wygra jakaś taka drużyna ciepła, to znaczy z ciepłych krajów. Znaczy, może być europejska, ale tam, gdzie jest ciepło, rozumiesz? Czyli na przykład właśnie Hiszpania, czyli na przykład Portugalia. Albo ta oczywiście afrykańska jakaś, ale wątpię, żeby była aż taka niespodzianka.
1: Ale Afryka rzeczywiście daje popis. Mają finezję, ale ja przyznaję na antenie Radia Warszawa, już nawet o tym napisałam, że najbardziej szkoda mi było Japonii jednak.
2: O, to prawda. Oni są niesamowici z tym zachowaniem, z tą porządnością.
1: Z szacunkiem, prawda?
2: Z szacunkiem, tak, to prawda. A mi szkoda było Demokratycznej Republiki Konga.
1: Też,
2: bo nie
1: oczywiście,
2: wiem, czy wiesz,
1: że tak.
2: Ale przegrała w ostatnich minutach z Anglią.
1: Tak,
2: praktycznie
1: tak.
2: Anglia już była za burtą. Już zaraz miała być afera w kraju. Trener zwolniony i tak dalej, bo beznadziejnie grają jak na taki skład. A tu jednak Harry Kane, wiesz kto to.
1: Wiem. Przyznaję, chociaż mam przyjaciół, którzy kochają Anglię i oficjalnie ja mówię do Moniki, przepraszam, Monia, ale fenomenu pana Kane'a nie rozumiem, chociaż mój syn twierdzi, że Kane się bardzo, bardzo poprawił. Ja tej drużynie nie kibicuję. No nie, jednak nie. Do tych rozmów i refleksji, drodzy państwo, powrócimy. Mnie też bardzo cieszę, że wielu piłkarzy mówi w czasie tego mundialu o Panu Bogu, robi znak krzyża i pokazuje, że jest przywiązany właśnie do tych wartości chrześcijańskich.
2: To
1: Mateusz Gadomski był z nami, tak?
2: Szczególnie zwróćmy uwagę, że na koniec meczu tak było, po meczach
1: Tak to wymawiasz. To już są dyskusje,
2: no
1: jak to wymawiać.
2: Curaçao, tak? Curaçao, dobrze. Niech będzie Curaçao.
1: No może
2: niech
1: być.
2: Będzie Curaçao, ale i tak wszyscy Polacy mówią Curaçao, więc...
1: Wszyscy wiemy, o co chodzi. Tak.
2: Wszyscy wiemy, o co chodzi.
1: To mam nadzieję,
2: chciałem,
1: że się
2: tylko na koniec powiedzieć,
1: tak?
2: łamiąc ramówkę, będzie na mnie. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mi miło, nie spodziewałem się, że dzisiaj w takich okolicznościach znajdę się na antenie
1: radia.
2: Dziękuję
1: bardzo. Będą liczne niespodzianki, obiecuję, do usłyszenia.

wtoreczki na antenie Radia Warszawa. Łomianki 39 minut do centrum stolicy, Błonie 57, Pruszków 40 minut do centrum Warszawy. A już za chwileczkę, już za momencik koledzy redakcyjni pomogą mi, by maszyna losująca tutaj zawojowała, drodzy Państwo, i wręczyła wybranemu słuchaczowi, wybranej słuchaczce naszą nagrodę.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mam nadzieję, że Państwo słyszą, że ja naprawdę przeżywam to, co zbuje nam tajemnica, maszyna losująca. Nie tylko tajemnica, w czym mi pomogli koledzy, bo tak obiecaj, że tutaj troszeczkę pomogą. O, jest Wojciech, witam Wojciechu, że chociaż wypiszą imiona tych z Państwa, którzy się dostali do ścisłego finału, czyli Pani Jadwiga, Pani Agata, Pani Weronika, Pan Patryk, Pan Artur, Pan Michał, Pan Tomasz, Pan Sławomir, Pani Nela, Pani Joanna, Pan Krzysztof i Pan Mateusz, ale jest więcej, tego więcej. Uśmiechnął się Wojtuś, poszedł. Myślałam, że pomoże nam tutaj, żeby wylosować. Uwaga. Oho. I uwaga, uwaga. Od razu spróbujemy zadzwonić do tej osoby. Mam nadzieję, że się uda i będzie chyba niespodzianka, tylko mam nadzieję, że odbierze telefon. Nie, jak nie odbierze telefonu, to i tak chyba wręczymy tę nagrodę. No słuchaj, halo, dzień dobry, Ewa Pietrzak z tej strony Radio Warszawa.
2: Dzień dobry.
1: Czy pani wie, w jakiej sprawie dzwonię?
2: Domyślam się.
1: A z kim mam przyjemność, proszę powiedzieć?
2: Nela Baranowa.
1: Bardzo mi miło, pani Nelo. Dlaczego pani marzy o tym, żeby wyjechać?
2: Tak naprawdę to bardziej pod kątem mojego męża, bo tak jak wspomniałam, to tylko on w naszej rodzinie pracuje etatowo, że tak powiem, bo ja jestem matką na cały etat i chciałam dla niego zrobić taką niespodziankę, bo teraz właśnie podjął się jeszcze drugiej pracy, no i do tej pory to on właśnie wywoził nas na wakacje tak zwane, nigdy ja.
1: Pani Nelo, ja chciałam jeszcze zrobić niespodziankę, bo tutaj redaktor Wojciech Dąbrowski już jest i pani wręczamy pobyt dwudniowy w sądeckim Wartniku.
3: Ja chciałam zaprotestować, pani Nelo,
1: O, tam maleństwa się odzywają,
3: ja
1: tam tylko, maleństwa się
3: ja
1: odzywają.
3: Tylko szybko zaprotestować, pani pracuje na 4 etaty, bym powiedział.
1: To jest Wojciech. Gratulujemy serdecznie.
3: To jest najpiękniejsza praca.
1: Chyba pani się cieszy troszeczkę, co?
2: Bardzo dziękuję. No jestem mile zaskoczona, naprawdę, bo tak wierzyłam.
1: A to jest pierwsza wygrana w radiu, czy już zdarzało się?
2: To znaczy, miałam jakieś tam małe niespodzianki dla dzieci, więc też się cieszyłam bardzo, naprawdę, ze wszystkiego, co pan po prostu błogosławił.
1: Tak. Wszystkiego dobrego, tylko proszę nam jeszcze powiedzieć, gdzie pani mieszka?
2: Mieszkamy na Targówku.
1: Aha, tu blisko nas. Kochani, pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy do usłyszenia, pozdrawiam tych wszystkich, którzy wzięli udział w tym konkursie i ja naprawdę zrobię wiele, żeby każdy z państwa otrzymał
3: i
1: taką...
3: I proszę pamiętać o tym, że pani pracuje. Bardzo ciężko.
1: O, no bo naprawdę... piąteczka, Wojtuś. Po prostu to jest nasz...
3: Najcięższa i najtrudniejsza praca i najwspanialsza, dająca najlepsze
2: owoce. Dziękuję bardzo.
1: No, do usłyszenia z panem Wojtkiem.
2: Dzieci są moimi nauczycielami, więc naprawdę jest dobrze.
1: A w jakim wieku są dzieci?
2: No właśnie ta najmłodsza ma roczek, a najstarszy ma 10 lat.
1: A w środku?
2: A później wszyscy co 2 lata.
1: Później wszyscy po 2 lata. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

Minęła już godzina 18, już za chwilę w Radiu Warszawa na 106.2 FM wiadomości. Podsumowanie wydarzeń dnia, serdecznie zapraszamy, dosłownie za kilka chwil.

0: Podsumowanie dnia, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Dwie wiceprezydentki Warszawy złożyły dymisję. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Poinformował o tym prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
1: Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że rozszerza odpartyjnianie miejskich spółek. Osoby, które zasiadają w takich radach nadzorczych i zarządach, do końca miesiąca mają podjąć decyzję albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. Warszawa żegna dziś swoją bohaterkę, kapitan Halinę Karmańską, pseudonim Smętek. Była sanitariuszką i łączniczką Armii Krajowej, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Mszę żałobną odprawiono w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej opiekowała się nią i chętnie poznawała jej losy. Mówi starszy kapral Renata Jaskulska z zespołu prasowego.
2: Dla żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pani kapitan Halina Karmańska była nie tylko kombatantką, była przede wszystkim autorytetem i świadkiem historii. Utrzymywaliśmy z nią dość bliskie relacje, odwiedzaliśmy je podczas świąt, urodzin, ważnych rocznic związanych z historią oraz środowiskiem kombatanckim.
0: W sierpniu 1944 roku, mając 17 lat, Halina Karmańska dołączyła do zgrupowania Kryska. Kapitan Halina Karmańska zmarła 25 czerwca w wieku 100 lat. Spoczęła na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Minął miesiąc od wprowadzenia na terenie całej Warszawy ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Od 1 czerwca między 22 a 6 rano procentowych trunków nie kupimy już w stołecznych sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych. Zakaz nie objął restauracji i pubów, gdzie alkohol wciąż można pić na miejscu. Policja odnotowała spadek uciążliwych incydentów w rejonach dawnych sklepów całodobowych. Jak podkreśla oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji na Pradze Północ nadkomisarz Paulina Onyszko, mniejsza liczba interwencji wobec osób nietrzeźwych przekłada się na poprawę porządku publicznego.
3: Interwencji wobec osób nietrzeźwych jest mniej, natomiast ta aktywność przede wszystkim w rejonie sklepów jest mniejsza. Osoby pod wpływem alkoholu powodowały zgłoszenia związane z zakłóceniem ładu porządku publicznego.
0: Podobne ograniczenia funkcjonują w prawie 200 innych gminach w Polsce. Absolwenci szkół podstawowych otrzymali dziś wyniki egzaminów ósmoklasisty. W stolicy średni wynik z języka polskiego wyniósł 74%, z matematyki 69%, a z języka angielskiego 85%. Do egzaminu w Warszawie przystąpiło 15 789 uczniów. Wysokie temperatury sprawiają, że plaże i kąpieliska na Mazowszu zapełniają się mieszkańcami. Od początku roku na Mazowszu utonęło 6 osób, dlatego policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W regionie wyznaczono 114 czarnych punktów wodnych, czyli miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie w przeszłości dochodziło do tragedii. Mieszkańcy zapytani przez naszego reportera zapewniają, że pamiętają o bezpieczeństwie.
4: Przede wszystkim nie wchodzić pod wpływem alkoholu i innych używek do wody.
5: W Warszawie problemem jest chyba też kąpanie się w miejscach, gdzie się nie powinniśmy kąpać.
6: Przy krótkich dystansach najważniejsze jest to, żeby woda była w miarę ciepła. Natomiast przy długich trzeba mieć ze sobą obowiązkowo bojkę, a najlepiej dwie.
7: Nie korzystać z plaży niestrzeżonej.
8: Ozimnić najpierw ciało, skórę, żeby powoli sobie wchodzić do tej wody.
0: Listę bezpiecznych kąpielisk w regionie można znaleźć na stronie Mazowsze Travel. Manewry tradycyjnych łodzi wiślanych już w niedzielę w Warszawie. Pokazy odbędą się na wysokości pawilonu tańca niedaleko Centrum Nauki Kopernik. Organizator pokazów, kapitan Andrzej Stański, wyjaśnia, że pomysł takich pokazów narodził się podczas codziennej pracy sterników łodzi wiślanych.
9: Często sternicy, którzy troszkę się zagapili, chcieli wcześniej podpłynąć, okazuje, że mają już tak zwany timing. Wtedy koordynator wykrzykuje czas. I wtedy narodziła się pomysł, żeby zrobić, nie wiem, woltę, mijankę, popłynąć troszeczkę szykiem. No i tak jedna wolta, druga wolta i się okazało, że nie ma przechodnia na bulwarach, który by nie przystanął, żeby zrobić zdjęcia lub popatrzeć, jak to jest wykonywane. Szczególnie jak na przykład robi się mijankę i 6 jednostek płynie ze sobą burta w burtę.
0: Początek manewrów tradycyjnych łodzi wiślanych zaplanowano na 17, a takie pokazy będą odbywać się w każdą niedzielę wakacji.
10: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
11: No już tak gorąco nie jest, jak było. A lubimy takie wysokie temperatury i chciałbym, żeby, no może nie 40 stopni, ale 30 parę może wrócić. I czemuż by nie. Na chwilę obecną na stołecznych termometrach notujemy trochę ponad 21 stopni, wilgotność ponad 45%, a ciśnienie powolutku, ale do góry. 1003 hektopaskale, zachmurzenie umiarkowane, co nieraz te chmury zasłonią słońce. No i robi się chłodniej. Sześć minut po 18:00, rozpoczynamy zatem wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Wakacyjny, lipcowy, który dzień dziś? Trzeci już dzień lipca, kolejny dzień wakacji. Dla niektórych kolejny dzień urlopu, dla niektórych to może dopiero początek tegoż urlopu, zatem serdecznie oczywiście zachęcamy do wypoczynku. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Bądźcie razem z nami.

0: To nie kto inny jak sam Robert Gawliński, znany z grupy Wilki, między innymi, ale to tylko między innymi, bo wy oczywiście znany jest także z kariery, powiedzmy to w ten sposób solowej. Aż teraz informacje ze sytuacyjnych dróg. Marki. Ten kierunek najbardziej oblężony w tym momencie, czyli S8, Praga Południe i Targówek w kierunku właśnie północno-wschodnim, w stronę Białegostoku, ciasno także w kierunku Błonia, prawie godzina drogi do tego miasta, od centrum stolicy przez Wolej Bemowo, S8, mówiłem, S2, także ciasno w Alei Solidarności, zwłaszcza na odcinku tym wolskim przy Jana Pawła, ale także jak zwykle korek tworzy się już na dojeździe do nowego zjazdu i w drugą stronę także ciasno utrudnienia na Dźwigowej. Postoimy także próbując przedostać się z Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika i dalej na trasę Łazienkowską. Jerozolimskie przy dworcu zachodnim i bitwy warszawskiej. Tam także ruch wzmożony.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: To jest głos, dopiero trzeba przyznać. W Radiu Warszawa na 106,2 FM mamy 21 minut po godzinie 18. Na Państwa zegarach mam nadzieję także. Dokładnie wiecie, że o tej porze dobre słowo. Posłuchajmy.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rzeczy nowe, res nowe naszych czasów. Punkt czwarty. O ile Leon XIII mówił w swoim czasie o rzeczach nowych, rerum novarum, o tyle dzisiaj nie możemy po prostu powtarzać jego cennego nauczania, lecz winniśmy prosić Boga o mądrość potrzebną do odczytania wielkich tendencji naszych czasów, w szczególności postępu techniki. W ostatnich latach staje się coraz bardziej oczywiste, jak szybko i jak głęboko cyfryzacja, sztuczna inteligencja i robotyka przekształcają nasz świat. Techniki samej w sobie nie należy uważać za siłę przeciwstawną osobie ludzkiej, przeciwnie. Jest ona od samego początku wpisana w nasze dzieje jako działalność głęboko ludzka, związana z autonomią i wolnością człowieka. Rozwój technologiczny w ciągu wieków przyczyniał się do znacznej poprawy warunków życia ludzkości. Zarazem jednak każdy etap postępu ukazywał także dwuznaczne oblicze narzędzi, mogących wyrządzać szkody, jeśli nie są ukierunkowane ku dobru. Dziś jednak stajemy wobec nowej sytuacji, której potęga i wszechobecność rodzących się technologii wnikają w tkankę codzienności, kształtują procesy decyzyjne i głęboko oddziałują na wyobraźnię zbiorową. Ludzkość nigdy nie miała tyle władzy nad sobą samą. Nowe technologie otwierają horyzont rozciągający się w kierunkach, których choć możemy się domyślać, nie jesteśmy jeszcze w stanie pełni przewidzieć. To sprawia, że trudniej jest ocenić ich wpływ oraz długofalowe skutki dla godności osoby i dobra wspólnego.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, 35 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Zacznę od cytatu. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i wsparcie. Jestem absolutnie przekonany, że w historii Warszawy i Urzędu Miasta obie będą miały swoje istotne miejsce. Mówił o swoich zastępczyniach, dodam już byłych, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, mimo ciepłych słów szefa Renata Kaznowska i Aldona Machnowska Góra. Straciły dziś stanowiska. A kim są te urzędniczki? Jedna z nich odpowiadała m.in. za służbę zdrowia, a druga była m.in. w zarządzie Szpitala Południowego. Ja tak się zastanawiam teraz tylko, no to są pierwsze tak naprawdę, powiedziałbym, takie wysokie stanowiska, które straciły obie panie, dwie wiceprezydentki i chyba pierwsze osoby od strony politycznej, bym rzekł, które straciły stanowisko po aferze w Szpitalu Południowym. Państwo wiecie, o co chodzi, nie muszę tłumaczyć. Zastanawia mnie jedna rzecz i chyba będę to śledził. Tak po prostu. Gdzie będą panie teraz pracowały? Po oczywiście już po zakończeniu pracy w Urzędzie Miasta Stołecznego. Z tego co pamiętam, pani Renata Kasnowska całkiem długo pracowała w urzędzie. No i mam nadzieję, że z dobrym skutkiem oczywiście dla nas wszystkich. 37 minut po godzinie 18. Patrycja Kosiarkiewicz już za chwilę, ale będzie także Justin Timberlake, także za kilka minut.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM za niecałe 2 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
3: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.
0: Minęła 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: W Rzymie odbyło się spotkanie palotyńskich biskupów. Synod Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Pojawiło się nowe, pilne wyzwanie. Napływ ludzi zainteresowanych wiarą. Polscy misjonarze pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież nadal pozostaje w Rzymie, dziś miał szereg audiencji prywatnych. Leon XIV przyjmuje dziś również medal wolności przyznany przez Narodowe Centrum Konstytucyjne w Filadelfii. Jutro Ojciec Święty udaje się z jednodniową wizytą duszpasterską na włoską wyspę Lampedusa. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w niedzielę odmówi modlitwę Anioł Pański jeszcze w Watykanie i dopiero potem odjedzie do Castel Gandolfo. W Rzymie odbyło się światowe spotkanie palotyńskich biskupów. Uczestniczyło w nim dwóch arcybiskupów z Polski, Tadeusz Wojda i Adrian Galbas. Było to pierwsze tego typu spotkanie, mówi generał pallotynów ksiądz Zenon Hanas.
8: Pracujemy w tak różnych kontekstach i była to okazja do tego, żeby się poznać, wymienić się swoimi ideami, myślami, nawiązaniem też współpracy. No jest to przyszłość Kościoła. My jako Palotyni jesteśmy po to, żeby budować mosty i budować relacje.
7: Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Na horyzoncie Kościoła pojawiło się nowe wyzwanie. Napływ ludzi, którzy interesują się wiarą. W tym roku ochrzczono 700 dorosłych, głównie młodych. To 30% więcej niż przed rokiem i 3 razy więcej niż przed 10 laty.
9: Do belgijskich parafii trafiła broszura pod tytułem Nowo przybyli do wspólnoty wierzących. To właśnie ona ma być podstawą dla obrad lokalnych grup synodalnych. Chodzi o to, by przyjrzeć się konkretnej sytuacji na miejscu, odpowiadając na serię postawionych pytań. Kim są dzisiaj nowo przybyli? Czy znaleźli swoje miejsce? Co otrzymujemy dzięki ich obecności? Jak podkreśla diakon Gert de Kuber, koordynator synodu w Belgii, nowo przybyli nie są problemem do rozwiązania, ale szansą dla Kościoła. Dlatego w ramach synodu również i im trzeba stawiać pytania, czy zostali dobrze przyjęci, co ich zaskakuje w życiu wspólnoty, jakich rad chcieliby udzielić.
7: Polscy palotyni pomagają ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Misjonarze z Guarenas przyjmują poszkodowanych, organizują zbiórki i wspierają ratowników w miejscach, gdzie rodziny wciąż szukają bliskich pod gruzami. Karol Darmoros.
10: Ksiądz Andrzej Tekieli mówi, że skala katastrofy jest ogromna.
11: Wielkie budynki, bloki położyły się jak domki z kart, nie licząc oczywiście wszystkich innych mniejszych zniszczeń. Mamy aktualnie ponad 250 wielkich budynków, bloków zniszczonych całkowicie, ponad 350 bloków uszkodzonych mocno.
10: Pallotyni włączyli się w pomoc Caritas, udostępnili dla poszkodowanych dom parafialny i kościelne przestrzenie, a ksiądz Dawid Dziedzic dotarł z wolontariuszami do Lagwajry.
12: Wiemy o jednym centrze sióstr zakonnych, które miało przyjąć 40 dzieci, a już wiemy, że przyjmie 100 dzieci, które będą tam czekać na swoich rodziców, jeżeli rodzice przeżyli trzęsienie ziemi, jeżeli nie, to pewnie będzie się szukać rodzin zastępczych albo sierocińców, których prawie w ogóle nie ma.
10: Misjonarze podkreślają, że oprócz żywności, leków i pościeli potrzebna jest modlitwa, aby ci, którzy stracili nadzieję, mogli ją odzyskać.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: ...21 stopni w Warszawie, niecałe 21 Raszyn, Sękocin, Mroków, Żelechów, Grodzisk Mazowiecki, 20 Michrów, Żyrów i 20 Michalczew. Czy jest gdzieś 19? Jest. W Józefa, w Rabianach i w Dobrem. Tam jest dokładnie 19 stopni. Wiatr północno-zachodni, ciśnienie cały czas do góry 1003,3 hektopaskalisz w tym momencie.

wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Wojciech Domrowski, witam serdecznie i zapraszam. Bądźcie razem z nami. Po godzinie 19 na naszej antenie m.in. spotkanie z księdzem Piotrem Pawłukiewiczem i jego słowami. Wstań albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Po 19.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Jak wakacje i urlop, to może rekolekcje. No, wakacje to mają wszystkie osoby uczące się, czy to w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, natomiast na urlop trzeba sobie oczywiście poczekać. Zatem ci, którzy wybierają się na wakacje, może chcieliby pojechać na Festiwal Życia, który startuje już 6 lipca w Kokotku. To jest taka leśna dzielnica Lublińca na Śląsku. Ponownie on wypełni się młodymi ludźmi z całego kraju i z zagranicy. Przez 7 dni będzie trwał największy chrześcijański festiwal dla młodzieży w Polsce. Tam oczywiście będą głośne koncerty, ale także zabawa i msze święte, co chyba najważniejsze, bo Eucharystia to jest takie centrum życia chrześcijańskiego. Festiwal Życia od lat udowadnia, że duchowość i wakacyjna atmosfera nie muszą się wykluczać, a przeplatają się bardzo, ale to bardzo mocno. Będzie także czas na adorację Najświętszego Sakramentu, na konferencje czy na wieczory w strefie chilloutu oraz kolejnych imprez. Dużo się będzie działo, zatem serdecznie zapraszamy młodych ludzi do udziału w tego typu wydarzeniach.

0: 20 minut po 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część trzecia. Bóg nie umie dawać mało.
2: Proszę Państwa, odejdzie z koleżanka z pracy, powiedzie, no nareszcie już jej nie ma. Znaczy, a za tydzień powiesz, a ta co druga z tam siedziała, to też mnie wnerwia trochę. Zawsze sobie kogoś znajdziemy. Ten chłopiec zawsze sobie kogoś znajdzie. Zawsze kogoś znajdzie. Każdy grzech musi być poprzedzony kłamstwem. Od kłamstwa się zaczyna każdy grzech. Ktoś, kto kradnie, mówi, ja mam prawo do pieniędzy. Zakład pracy sobie poradzi beze mnie, a mnie te 300 tam zawsze pomogą. Jeśli mam kogoś wymyślać, to pierw muszę sobie udowodnić, że on jest drań, że jest łajdak. I jeśli mam współżyć w jakimś związku poza sakramentalnym, poza prawem Bożym, to przecież ona jest taka samotna, ja też jestem samotny, się dogadujemy. To jeśli chodzi o dorobienie ideologii do naszych pragnień, to pan Pulikowski mówi, nie ma takiego świństwa, do którego faceci nie dorobią ideologii. I podaję przykład, jak się spotkało dwóch kolegów ze szkoły, tylko już po 40 lat mieli, i mówi, co słychać? A wiesz, rozwiodłem się. Rozwiodłem się z Hanią, taka żona, człowieku, ty takiej kobiety nie znajdziesz. No on tak już po 2 miesiącach z nową żoną był trochę bardziej realistą. I mówi, wiesz, jedną kobietę opuściłem i widziałem, jak ją to bolało. To drugie już nie opuszczę. Mistrzostwo świata, proszę Państwa. Mistrzostwo świata.
1: Część czwarta. Sam wybierasz niebo lub piekło.
2: Mamy dziś mówić o podnoszeniu się z grzechu, o nadziei. 10-15 lat temu w miesięczniku Więź wydrukowany został list kobiety do księdza. Anonimowej kobiety, do anonimowego księdza, czyli w ogóle tak do księdza, tak w ogóle. Do takiego ogólnego jednego księdza. I tam było tak. Czy ksiądz nie powinien być żebrakiem o hojnych rękach, człowiekiem, który bił się z Bogiem, grzesznikiem, któremu wybaczył Bóg. Grzesznikiem, któremu wybaczył Bóg. Proszę Państwa, dobrze trafiliście tutaj, dziś do Nowego Sącza, do tej sali, bo to właśnie tak będzie. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że całe nasze życie, wszystko to, co robimy, mówimy, piszemy, wspominamy, ma przynieść jeden owoc i będzie jeden sprawdzian tego, chwila naszej śmierci. Proszę Państwa, to nie jest tak, że Pan Bóg, jak na sądzie ostatecznym, weźmie nasze klisze i to będzie przeglądał, o, w 84 przeklinała trochę to. Tutaj coś, o, filmy pornograficzne ogląda. Nie. Pan Bóg spojrzy w serce człowieka, żeby i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce? Bardzo zwróćcie uwagę, ile razy Jezus pyta, czego chcesz? Co ci mogą czynić? Po coś tu przyszedł? Żeby człowiek sam określił swój cel. Ludzie często nie wiedzą, czego chcą. Pamiętacie, jak mówi Jezus do apostołów, wy mnie chcecie zabić. Oni mówią, kto cię chce zabić? No wy mnie chcecie zabić. Co ty opowiadasz? Nikt cię nie chce zabić. Oni już chcieli go zabić. I ten pan mi opowiada, tak grzech to po cichu wchodzi w życie człowieka, że księdza, zgrzeszyłem, upadłem, zdradziłem żonę, ale to się zaczęło już wcześniej. Żarciki z koleżankami, jak masz ładne sukieneczki, jakie coś, dowcipy coraz bardziej pikantne, takie niby tam w tańcu, bo na różnych imprezach byliśmy integrujących firmę. I to nie stało się tak, że ja byłem czysty, czysty, czysty i nagle łup. Nie, grzech jest przygotowywany przez szatana. Przygotowywany. Być może już dzisiaj szykuje ci numer na 2019 rok. I powoli cię do tego przygotowuje. Szatan wie, że ty nie zrobisz świństwa tak od razu. Ale jeśli przygotuje, da pomysły, to może się zdarzyć. Sami będziemy wybierać w ostatnią godzinę i całe życie się zmagamy z różnego rodzaju wartościami, czy my tego chcemy, czy ja chcę. Był taki kawał, to jest średniej jakości, ale właśnie tu teologicznie pomoże zrozumieć. To o ruskim się mówiło, teraz może nie należy tak mówić o tych żołnierzach radzieckich. No ale że trafili do jednego chłopa i mówią, jeść nam się chce. A on mówi, dam wam, jak wypijecie każdy z was wiadro wody. Więc oni pili tą wodę, wypili. Chcecie jeść? Nie. A widzicie, wam się śpi chciała nie jeść. Czego ja chcę? Ja chcę spokoju, ja chcę życia uczciwego, ja chcę zdrowia, ja chcę pogody, pomagać innym. Jak przypominam sobie swoje podanie do seminarium, proszę mnie przyjąć do seminarium arcybiskupiego, bo chciałbym służyć Bogu i Kościołowi w archidiecezji warszawskiej. No to... Niezły numer był. Paru rzeczy tam nie napisałem, że na przykład liczę na to, że już niedługo kupię sobie gitarę elektryczną.

jako ksiądz, bo zawsze o niej marzyłem, a nie miałem kasy. To, żeby mnie do wojska nie wzięli, to też nie pisałem. Co tam będę prymasowi pisał, żeby mnie do wojska nie wzięli? Czego my chcemy naprawdę? Czego my chcemy? Dlatego ludzie, przepraszam, ze sobą plotą takie bzdury. Wiecie, kiedy mówi się, że szatan wchodzi w rozmowę męża i żony? Jak się pojawiają słowa wszystko, zawsze i nigdy. Ty zawsze byłeś przeciwko mnie. Ty zawsze byłeś złączony z matką, a ja nigdy ci nie powiedziałem złego słowa o twojej matce. A ty żeś zawsze mnie lekceważył. Zawsze cały czas się podśmiewałeś ze mnie. A ja zawsze chciałem dobrego. Przychodzi kobieta i mówi do mnie, proszę księdza, ja zawsze chciałem dobrego dla rodziny. Dobra. Ja mówię, pani, witaj Maryjo, mówię. Nie poznałem cię w pierwszej chwili, bo tak nie masz posępka.

0: 34 po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ja wiem, że zacząłeś wakacje i nikt nie myśli teraz o nauce, ale może warto troszeczkę wcześniej, 2 albo nawet 3 miesiące, jak w przypadku studentów, wcześniej pomyśleć o tym, gdzie by po wakacjach się pouczyć. Może warto wybrać Akademię Katolicką, która prowadzi rekrutację na teologię w systemie Blended Learning. To jest taka propozycja dla tych wszystkich, którzy z powodu pracy lub na przykład miejsca zamieszkania nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach na uczelni. To teologia w systemie mieszanym, unikatowy kierunek w skali kraju, propozycja dla osób świeckich, ale członków Instytutu Życia Konsekrowanego czy Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, którzy no właśnie z tego powodu, czy to miejsca zamieszkania, czy po prostu pracy, nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach na uczelni. Dodam tylko, że wśród studentów są m.in. osoby z Niemiec, Włoch, Francji, Anglii, Szwajcarii, czy na przykład Białorusi. Wszyscy absolwenci otrzymają tytuł magistra teologii ze specjalnością katechetyka lub teologia ogólna. Szczegółowe informacje oczywiście można znaleźć na stronach Akademii Katolickiej. Kto ma ochotę się wybrać na studia takie, nawet powiedziałbym online, zapraszamy, zachęcamy.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Oczywiście na 106,2 FM, ale także jesteśmy w internecie. Do internetu serdecznie zapraszam, zwłaszcza na naszą stronę internetową radiowarszawa.pl oraz na nasze podcasty, między innymi na YouTube'owe spotkanie ostatnio Weroniki Ostrowskiej, która mówiła o pewnym trudnym, ale ważnym wydarzeniu, ale o tym jeszcze teraz nie będę mówił. Teraz także ważne wydarzenie, nie trudne, ale bardzo ważne. Ojciec Święty ma udać się do Lourdes. To także przyznam moje marzenie, ale jako pielgrzym. O tym mówił biskup tego miasta. Zaprosił go już przed rokiem. Milan XIV zapewnił, że do Lourdes na pewno przyjedzie, bo jak wiemy, Leon XIV jest papieżem maryjnym. Haha, taki jak nasz Jan Paweł II, święty. Już teraz modli się przed grotą Matki Bożej z ludu w ogrodach watykańskich. Naprawdę pojedzie także do samego Lourdes. Z tego co wiem, to także ma przyjechać w końcu do Polski, odpowiedzieć na zaproszenie i prezydenta, i nie tylko zresztą. No to my czekamy do Lourdes, a potem prosto do nas, do Warszawy zapraszamy.

0: Katarzyna Kowalska nas prowadziła do godziny 20, a do 20 niecałe 3 minuty.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Grzegorz Przędrzykiewicz, chrząszczy Żywoszczyce, powiat Łękołody.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więź w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy dziś o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
6: Zapraszamy!
7: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedict Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
9: Zimą marzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
10: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuję je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 20, nawet minuta po 20. To szybko o pogodzie, jeszcze kilka słów. 21 stopni w Warszawie, to bez większych zmian, tyle samo w Raszynie, w Pruszkowie, Jołtarzewie, Laski, Ząbki, Łomianki. Tylko 20. Tylko, jak to brzmi. No ale mamy lipiec. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, temperatura spadnie do 14 stopni, jutro w ciągu dnia 22-23 i może pojawić się o poranku, tak to nazwę, opad deszczu. Niewielki, ale jednak po godzinie 11 już więcej słońca, 12. Choć chmur także nie zabraknie. Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa trwa. Najlepsze. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski. Niewątpliwą przyjemność mam być z Państwem do godziny 22. Po 20 na naszej antenie Weronika Ostrowska, ksiądz Michał Dziedzic. Czas to miłość, ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Dużo dobrej muzyki, dobrego słowa. Będzie m.in. Carlos Santana, ale to nie teraz. Za

I tak brzmi właśnie Carlos Santana w utworze Samba Pati, 10 minut po godzinie 20, ABC Społecznej Krucjaty Miłości, wszystko to, o czym mówił błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński w takiej, powiedziałbym, trochę pigułce. Czas to miłość. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic za 9,5 minuty na antenie Radia Warszawa. Zalia i Raj. Już za chwilę będzie także Rod Stewart i Sylwia Grzeszczak w utworze Bang Bang. A potem już czas to miłość.

0: 21 minut po 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt pierwszy. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
2: Jak się czujesz?
3: No, czuję się generalnie, jestem zadowolony, ale wolałbym, żeby tutaj stała szklanka wody, może żeby działała klimatyzacja, żeby było otwarte okno, bo jest troszeczkę gorąco i duszno. Tak, coś.
2: No i tak wyszło, że okazało się, że nie pomyślałam o księdzu, jak rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, bo szklanka wody powinna stać, czyli dobrze, że o tym rozmawiamy, bo to znaczy, że powinnam wejść na drogę od egoizmu do miłości.
3: O, teraz to mi się zrobiło głupio, bo ja empatycznie sobie pomyślałem, że wprowadziłem cię w taką sytuację dyskomfortu, bo ja w ogóle tego nie odebrałem, że to jest dla mnie coś, czego tak bardzo potrzebuję. Po prostu coś robimy wspólnie, prawda? I nie wiedziałem, że to może wywołać nawet taką reakcję, że na to zwrócisz uwagę w ten sposób i wprowadzicie to w zakłopotanie.
2: Ale myślę, że to dobrze, bo ja pomyślałam o tym, jak mogłoby tobie być lepiej i wzajemnie, więc zaczęliśmy myśleć o sobie, to może ta krucjata miłości Wyszyńskiego sprawdza się i zaczyna działać powoli.
3: Tak jest, bo uczy nas tego, żeby być wrażliwym na drugiego człowieka w tym, co przeżywa, tak? To jest bardzo trudne, ale my nieraz tak mamy, że patrzymy na kogoś i widzimy, chyba jest mu smutno. Może warto by było zapytać właśnie, tak jak żeśmy zaczęli, a jak ty się dzisiaj czujesz? Ja też wiem, że nieraz się denerwuję, jak ktoś na mnie patrzy, ja jestem poważny, bo na przykład zmęczony, ale jest we mnie radość i mówi, o, widzę, że jesteś smutny, a ja sobie myślę od razu w duszy, dlaczego on myśli, że ja jestem smutny? Tak, ale mu mówię, nie jestem smutny.
2: To jest najgorsze, ja właśnie też strasznie nie lubię, jak ktoś od razu stwierdza mój stan, bez pytania mnie o ten stan. A to chyba chodzi właśnie o to, żeby w tej wrażliwości wyjść ku drugiemu człowiekowi, od siebie do niego.
3: Tak jest. I chcieć go poznać, czyli co przeżywasz, co czujesz, co teraz się w tobie dzieje, bo wydaje mi się, że może mógłbym ci jakoś pomóc, tak? Bo ta nasza wrażliwość może być czasami nadwrażliwością. Tak jest? I tak chodzę za kimś, chcę go pocieszać. Ej, halo, ja nie potrzebuję pocieszenia, no weź się ode mnie odczep. Prawda? Ale właśnie, czyli mogę się zapytać, mogę się dopytać kogoś, czy mogę się ciebie o coś zapytać i się pytam o to, co przeżywa rzeczywiście w swoim sercu.
2: A dlaczego o wrażliwości? Dzisiaj dlatego, że ta druga część pierwszego punktu ABC społecznej krucjaty miłości. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka. O tym rozmawiamy. Takie będzie pytanie ad stereotypy. Czy wrażliwe to mogą być tylko baby, czy facetom też wypada być wrażliwym?
3: Zapraszamy wszystkich do empatii, czyli do współodczuwania. Dajmy taką podstawową komórkę życia w społeczeństwie, małżeństwo. Kiedy ta kobieta prawie że płacze, coś przeżywa, prawda? A ten facet taki gruboskórny, nawet jej się nie zapyta, co tam u ciebie słychać, co ci mogę pomóc, prawda? Nie wesprze, nie posiedzi, nie potrzyma za rękę, bo czasami nawet nie warto rozmawiać. Po prostu być z tym drugim człowiekiem. Do empatii, do współodczuwania jesteśmy zaproszeni wszyscy.
2: Wrażliwość, czyli co to właściwie mogłoby być i co to by znaczyło, żeby być wrażliwym na drugiego, bo ja myślę o stanie konstans, czyli cały czas jestem wyczulona na to, że drugi człowiek pojawi się w moim otoczeniu i jak nie zostać w sobie tylko być tym człowiekiem, który jest otworzony ku komuś.
3: Nas wszystkich zapraszał do tego, byśmy nie chcieli być super doskonali. Pewnie nie zawsze nam to wyjdzie,
2: no,
3: ale
2: chciejmy... Wyszło, że jestem perfekcjonistką.
3: Ale chciejmy się tego uczyć, tej wrażliwości, rzeczywiście. Znaczy, trzeba zadbać też o siebie, trzeba być wrażliwym i empatycznym wobec siebie. Ale ja dzięki temu też mogę się uczyć tej wrażliwości na drugiego człowieka, że zadbam o niego. To trzeba umieć jakoś wypośrodkowywać. Ale tą empatię, tak sobie przypomniałem, jeden ksiądz, którego poznałem w swoim życiu, to ma taką niesamowitą empatię. Zawsze jak widzi drugiego człowieka, już uśmiech. Co u ciebie słychać? Jak tam? Co tam przeżywasz? I ja pamiętam, jak kiedyś opowiedział, że jego takim idolem, w ogóle super gościem, którego słucha, to był Johnny Cash, nie? I tak mnie zainteresował tym swoim życiem, nie? Ten, myślę, Johnny Cash, nie znam gościa, zacząłem go poznawać i mówię później do tego księdza, ej, księże, ale ten Johnny Cash, to w ogóle on, to tak, żonę zostawił, alkohol nadużywał, cały czas jeździł po koncertach, a to jeszcze się

0: pojawiły jakieś narkotyki i ten ksiądz tak do mnie mówi: Michał, ale ty wiesz, jakie on miał życie, ten Johnny Cash? I tak się wzruszyłem tą sytuacją, że on się odniósł do tego, że tak empatycznie do tego podszedł. Wiesz, jak on był małym chłopcem, kiedy on razem z bratem i z ojcem cieli drzewo Crazy'ego, piłą taką, cieli drzewo i ojciec ich na chwilę opuścił. I ten jego brat, Johnny'ego Cash'a, miał wypadek. Niestety na tą piłę tak upadł, że tak został zraniony, wykrwawił się i umarł tam. I kiedy wrócił ojciec na to miejsce, kiedy spojrzał na tą sytuację, spojrzał na tego syna, Johnny'ego Cash'a, i mówi do niego, pokazując palcem: to powinieneś być ty. I on to nosił całe życie w sobie. I ten ksiądz tak mówi: ja tego Johnny'ego Cash'a tak lubię, bo on miał tyle trudności i pewnie sobie z tym do końca nie radził, ale on miał świadomość tego. Ja sobie myślę, ludzie, jak on wszedł w jego serce, jak go poznał, jak znał jego te doświadczenie, które pomagało mu zrozumieć, dlaczego on mógł nieraz w życiu się może nawet i pogubić.
1: W zupełnie dziwnym kierunku poszliśmy w tej wrażliwości, ale wbrew pozorom, może to jest ten najlepszy trop z możliwych, bo to pokazuje też, że trudne rzeczy, które nam się w życiu przydarzają, sprawiają, że nasze serce jest bardziej wrażliwe i że jego struny może są w stanie poruszyć się na to delikatniejsze drgnienie.
0: No niestety trzeba tak powiedzieć, że wiele sytuacji, których myśmy doświadczyli trudnych, rzeczywiście mogą nas nauczyć tej wrażliwości. Obyśmy nie usprawiedliwiali siebie czy innych przez te sytuacje, ale byśmy uczyli się mądrego miłosierdzia, Boga, który nas kocha miłością miłosierną. Przebacza, ale mówi: idź dalej i nie grzesz, idź, szukaj prawdy.
2: Czas

0: czekam.
1: Mieczysław Szcześniak czeka, czeka, czekamy, nie czekamy, lecimy dalej.
2: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Jak Państwu mówię tym razem wyjątkowo do samych warszawiaków, że jeśli w naszym mieście jeszcze coś Wam nie przeszkadza. Na przykład spaliny, na przykład to, że nawet w nocy jest jasno i głośno. No właśnie, czasami tak jest, że chcemy spać, a tu za oknem hałas. Miasto Stołeczne rozpoczyna bowiem pracę nad nową strategiczną mapą hałasu. Stołeczny Ratusz ogłosił przetarg na wykonanie dokumentu, który wskaże najbardziej głośne strefy miasta i posłuży do planowania działań naprawczych. To taki proces, który został zainicjowany, tworzenia zaktualizowanego opracowania dotyczącego klimatu akustycznego stolicy. Ogłoszone postępowanie przetargowe ma wyłonić wykonawcę dokumentacji, która precyzyjnie określi poziom natężenia dźwięków w granicach administracyjnych całego miasta, a te dane posłużą do projektowania rozwiązań podnoszących komfort życia mieszkańców. Mapa to kompleksowy dokument techniczny. Zanalizować ma obciążenie środowiska dźwiękami pochodzącymi z kilku źródeł, m.in. transport lotniczy, transport szynowy, ruch drogowy, także sieć tramwajowa, no, czyli ruch szynowy, ale także działalność obiektów przemysłowych. Będziemy wiedzieć, przynajmniej urzędnicy, jak ta mapa powstanie, gdzie jest najgłośniej. Ile ów raport będzie kosztował, tego miasto jeszcze nie podało.

Vaya con Dios i Ney na na na. Powiem szczerze, znam kilka utworów Vaya con Dios, ale ten chyba najbardziej mi się podoba. To był rok 1990, kiedy po raz pierwszy pojawił się nie tylko w rozgłośniach, ale także i dostępny był wtedy na płytach. Chyba nawet na kasetach wcześniej. Grzegorz Chyży, między innymi już za chwilę, bo o godzinie 20, tuż przed 21 jeszcze wiadomości z życia Kościoła w Radiu Warszawa. A po 21 apel jasnogórski.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
2: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym.
1: To pójść do spowiedzi.
2: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
3: Otwórz Księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. W czasie wakacji Jasną Górę licznie odwiedzają wierni. Dziś m.in. modliła się grupa z podwarszawskiej Zielonki. Młodzi modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej i poznawali historię jasnogórskiego sanktuarium. Z pielgrzymami przyjechał ksiądz Rafał Goliński z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce.
5: Jeździmy do Częstochowy, odwiedzamy kaplicę, zwracamy się do Matki Bożej, a czasem te różne historyczne rzeczy nam umykają, więc mam nadzieję, że trochę historii nam przewodnik pokaże, bo powiem szczerze, że dzieci są bardzo szczerze oddane Matce Bożej, bardzo lubią śpiewać i jak dziecko rozumie, kim jest matka, także tutaj akurat tego nie musimy uczyć.
4: Ksiądz Goliński jest także kierownikiem praskiej pielgrzymki pieszej pomocników Maryi, Matki Kościoła. Kapłan opowiadał o przygotowaniach do tegorocznych rekolekcji w drodze.
5: Prowadzę też praską pielgrzymkę pieszą pomocników Maryi, Matki Kościoła. Organizacyjnie jest to wyzwanie, więc od marca już pracuję nad programem, no i nad sprawami związanymi z organizacją przemarszu, także jesteśmy, można powiedzieć, w pewnym toku przygotowań. Nasza pielgrzymka korzysta z jasnogórskich ślubów narodu. W tym roku piąty ślub jasnogórski, a więc społeczne nauczanie prymasa Wyszyńskiego będzie przedmiotem naszej uwagi i zainteresowania.
4: 43. Praska pielgrzymka piesza pomocników Maryi Matki Kościoła dotrze 25 sierpnia na Jasnogórę. Kościół w Polsce ma nowego biskupa. W Skrzatuszu odbyły się święcenia biskupie księdza Wacława Grondalskiego, dotychczasowego proboszcza tamtejszego sanktuarium, mianowanego na biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zebranych przywitał ordynariusz diecezji biskup Krzysztof Zadarko. Podkreślił, że miejsce uroczystości jest wyjątkowe.
6: Gdy w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 450-lecia obecności cudownej piety Matki Bożej Skrzatuskiej, nie mogliśmy przypuszczać, że to świętowanie przyniesie jeszcze jeden niespodziewany święty znak. Znak święceń biskupich, księdza kanonika, proboszcza i kustosza i jej sanktuarium Wacława Grondalskiego. Nie w Koszalinie, nie w Kołobrzegu, ale właśnie tutaj.
4: Zanim biskup stanie się pasterzem, pozostaje uczniem. Zanim zacznie mówić o Chrystusie, musi należeć do Chrystusa. Dlatego Kościół nie pyta dzisiejszego biskupa Wacława o jego plany, czy ma zamierzenia. Stawia mu pytanie znacznie głębsze. Mówił w homilii arcybiskup Antonio Guido Filippazzi, nuncjusz apostolski w Polsce i główny konsekrator biskupa Wacława.
7: Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Odpowiedź, która powinna towarzyszyć całemu jego biskupiemu życiu, pozostaje niezmienna. Pan mój i Bóg mój.
4: Zawołanie herbowe nowego biskupa to słowa taką Mater Omnia Deo. Z Tobą, Matko, wszystko Bogu.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Każdy człowiek jest świętym darem, który odzwierciedla Twoje oblicze od pierwszej chwili swojego istnienia aż po ostatni oddech swojej ziemskiej drogi, powiedział Leon XIV. Papież prosi, by przez cały lipiec modlić się o szacunek dla ludzkiego życia. Przypomina, że każdy człowiek jest świętym darem od pierwszych chwil istnienia aż do śmierci, dlatego bezwarunkowo powinniśmy przyjmować każde życie i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Leon XIV mówi o tym w filmie, który promuje papieską intencję na lipiec, a który już można oglądać. Cały film opiera się na papieskiej modlitwie. Leon XIV przypomina w niej, że każdy człowiek został stworzony z miłości i jest przeznaczony do pełni życia, dlatego jest świętym darem stanowiącym odbicie Bożego oblicza od pierwszej chwili istnienia aż do śmierci.

0: Maryjo Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Stajemy dziś przed Twoim cudownym obliczem jako ułański poczet 27. konnej pielgrzymki Zarąb Kościelnych. Ten wydzielony pododdział szwadronu przychodzi bezpośrednio z przedpola Twojej jasnogórskiej twierdzy, z obozowiska w Siedlcu, gdzie w tej samej minucie nasi bracia ułani stoją w szyku pod gołym niebem, trzymając ułańską straż przy naszych koniach. Przynosimy Ci w tych dłoniach trud całego 400-kilometrowego szlaku. Przynosimy pył mazowieckich, świętokrzyskich i łódzkich dróg, trud porannego świtu od 4 rano, ból ramion od trzymania sztandaru i miarowy, modlitewny tętent kopyński, kopyt końskich, który przez 11 dni wybił tysiące dziesiątków różańca. Maryjo, hetmanko polskiego oręża, stajemy przed Tobą w czasach, gdy nasza ojczyzna pilnie potrzebuje odnowy moralnej i powrotu do korzeni. Dzisiejsza Polska stoi na zakręcie historii. Widzimy to na naszych granicach, gdzie polscy żołnierze i strażnicy każdej nocy toczą twardą walkę o bezpieczeństwo i suwerenność Rzeczypospolitej. Widzimy to także na froncie duchowym, w naszych miastach i szkołach, gdzie próbuje podważyć się fundamenty chrześcijańskiej tożsamości narodu i wyrugować krzyż z przestrzeni publicznej. Współczesny świat cierpi na dramatyczny brak ludzi z zasadami, próbując zastąpić żołnierską odpowiedzialność tanią wygodą, a wierność relatywizmem. Dlatego my, ułani 10. Pułków Ułanów Litewskich, niosąc obok sztandaru pułkowego propozycję konfederatów barskich, meldujemy, że nie zniżymy naszych proporców przed modą tego świata. Nasza droga pielgrzymkowa to nasz ułański protest przeciwko rozleniwieniu ducha. Przyjąć Ciebie jako Matkę z wysokości krzyża to dla nas rozkaz, by trzymać nienaganny żołnierski sznyt w codziennym życiu, by w naszych domach, miejscach pracy i parafiach stać murem przy wierze, przy dekalogu i przy szacunku dla polskiego munduru. Kawaleryjski etos, Bóg, honor, ojczyzna to dla nas nienaruszalna skała. Przynosimy w tym uroczystym apelu pamięć o wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny. Przemierzając szlak przez ruski brud i mazowieckie pola, myślimy o chwale polskiej kawalerii na przestrzeni wieków. Wspominamy husarzy spod Wiednia, ułanów spod Rokitnej i bohaterów bitwy pod Komarowem z 1920 roku, gdzie polska szabla ostatecznie złamała bolszewicką konicę. Pamiętamy o ułanach września 1939 roku, którzy pod Mokrą, Krojantami i w Borach Tucholskich do końca bronili niepodległości, pisząc krwią ostatni rozdział w historii regularnej kawalerii. Ty, Matko Bolesna, która stałaś niezłomnie pod krzyżem swojego Syna, znasz cenę każdej żołnierskiej kropli krwi. Składamy u Twoich stóp nasz ułański trud, siłę naszych ramion, zmęczenie nocnych wart jako nasz żywy, żołnierski i wotywny dar za wolność i suwerenność Polski. Prosimy Cię, wywalcz u Boga wieczną wartę w niebieskim szwadronie dla wszystkich ułanów, którzy do końca odmówili kapitulacji. Za chwilę w imieniu całego szwadronu dowódca pielgrzymki, ksiądz kanonik dr Andrzej Dmochowski, złoży Ci ułański meldunek. Przyjmij go, nasza Matko, hetmanko, i błogosław naszemu szwadronowi. Królowo Polski, módl się za nami.
1: Najświętsza Maryjo Panno, hetmanko żołnierza polskiego, przed Twoim cudownym obliczem meldują się pielgrzymi 27. konnej pielgrzymki Zarąb Kościelnych na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: oto Matka Twoja. Pielgrzymce uczestniczy 27 ułanów, w tym 14 na koniach, pozostali w zabezpieczeniu logistycznym. Opiekę duchową nad pielgrzymką sprawuje dwóch kapłanów. dowódca pielgrzymki ksiądz Andrzej Dmochowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Zarębach Kościelnych i ksiądz Grzegorz Śniadach, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Zambrowie. Opiekę medyczną nad pielgrzymką sprawuje lekarz Marcin Gorduszak. Opiekę weterynaryjną nad końmi sprawują lekarze Sławomir Mioduszewski i Adam Wiśniewski. Dowódcą plutonu jest ułan Jan Wyszołmierski. Najstarszy pielgrzym jadący konno to ułan Waldemar Rostkowski, lat 74. Najmłodszy ułan Przemysław Jankowski, lat 16, adiutant dowódcy. Tegoroczna pielgrzymka to hołd wdzięczności, szacunku, czci, pamięci wobec husarii Chrystusa, to znaczy tych, którzy na przestrzeni dziejów bronili Boga, Kościoła i Ojczyzny, oddając życie, broniąc naszych progów i ołtarzy. A w sposób szczególny hołd złożony ku czci świętej pamięci ojca profesora Eustachego Rakoczego, kapelana żołnierzy niepodległości i duchowego opiekuna naszych pielgrzymek konnych, który przez ćwierć wieku przyjmował nas tutaj na Jasnej Górze przed Twoim cudownym obliczem. Pod koniec swojego życia wypowiedział do mnie znamienne słowa. Ja odchodzę, przyjacielu, ale Matka Boża na was czeka. Proszę, abyście do niej zawsze przyjeżdżali. Ojcze profesorze, ojcze Eustachi, melduję przed obliczem cudownej Madonny. Jesteśmy przy Tobie, Matko.
2: Dziękujemy księżom kapelanom na czele z księdzem Andrzejem Duchowskim, dowódcą 27. Konnej Pielgrzymki na Jasną Górę, za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów obecnych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej są także uczestnicy pielgrzymki rowerowej ze Starej Błotnicy, z naszego paulińskiego klasztoru, a także uczestnicy rowerowej pielgrzymki diecezji bydgoskiej. Są pielgrzymi z miejscowości Maciejkowice, Ostrołęka, Warszowice, Lublin, z parafii świętego Alberta, z Gdańska, a także z miejscowości Jedlińsk, a także z Siedlec. Są z nami pielgrzymi z parafii Jejkowice i z parafii Matki Bożej Szkapeżnej i świętego Piusa X, którzy dzisiaj podejmą trud nocnego czuwania. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy jak każdego dnia naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Naszą modlitwą ogarniamy cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Jak każdego dnia wołamy i prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących. Powierzamy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkich pielgrzymów, którzy już wyruszyli na Jasną Górę, ale tych wszystkich, którzy się przygotowują do pielgrzymowania na Jasną Górę. Polecamy wszystkich księży, kierowników, pieszych pielgrzymek, którzy swoją postawą, zaangażowaniem i pracą pomagają pielgrzymom dotrzeć na Jasną Górę. Prosimy dla nich wszystkich o potrzebne łaski, siłę, światło i dary Ducha Świętego. Powierzamy Ci wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, wspólnie odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta
13: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Generała Paulińskiego Zakonu, ojca Beniamina Bąkowskiego, prosimy o błogosławieństwo.
15: Pan z Wami.
4: I
15: niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Zakończyliśmy już transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy oczywiście w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i tu Radio Warszawa. Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcem świętym o godzinie 21.30. 512-700-444, 512-700-555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji już teraz. Natomiast wysłuchajmy Słowa Bożego, które swoim komentarzem opatrzył ksiądz Marek Dąbrowski.

0: surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.
1: Pościsz? Zdarza ci się czasem pościć? A może jesteś na diecie bez większych duchowych postanowień? Ktoś powie, nie palę, bo to nie służy mojemu zdrowiu. Inny powie, nie piję, bo ostatnio chodzę na siłownię. Ktoś inny nie będzie jeść wybranych produktów w myśl wierzeń innych religii, pozachrześcijańskich tradycji czy panujących trendów. Czemu zatem tak wielkie poruszenie wywołuje post w jakiejś intencji? Post jako forma naszego chrześcijańskiego umartwienia. Jak wielkie poruszenie wywołuje wśród ludzi przyznanie się do takiej praktyki? Poruszenie u ludzi wierzących. Tam Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Ale po co mam pościć i jak to dobrze robić? Pościć to odmówić sobie czegoś. Odmówić sobie czegoś dobrego. Sposobów może być wiele. Czasem warto odłożyć telefon, odmówić sobie jakiegoś posiłku. Podjąć walkę z samym sobą, ze swoimi przywiązaniami, złymi poruszeniami, grzechem. Ważne, by robić to z rozsądkiem i post dostosowywać do własnych możliwości. Wszystko w imię miłości do Boga, aby Pan mógł wlewać nowe wino do nowych bukłaków Twojego serca.

0: Kultury Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Razem z nami w studiu goście, pomocnicy Maryi Matki Kościoła. Witam serdecznie w studio i zapraszam do modlitwy. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romalda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Prosimy o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznający w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci mamy Ireny w trzecią rocznicę śmierci modli się rodzina. O dobre wyniki badań, łaskę zdrowia, potrzebne łaski dla brata Irka, o światło Ducha Świętego dla lekarzy modli się rodzina. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, miłość dla nich. O uleczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego. O uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki. O nawrócenie Rosji, ochronę przed złem dla Łukasza. O zbawienie dusz zmarłych świętej pamięci Elżbiety, Jana, Danuty, Magdaleny, Stanisława, Czesława, Stefana. O błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny i Łukasza. O zdrowie i potrzebne siły i dary Ducha Świętego dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Beaty, Grzegorza z rodzinami. O błogosławieństwo Boże dla Tomasza w dniu imienin. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O zdrowie i potrzebne siły na każdy dzień, o dobre wyniki badań, modli się słuchaczka. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla Macieja i Małgorzaty, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Patryka w pierwszą rocznicę śmierci, o łaski Boże dla jego bliskich, o Boże błogosławieństwo dla mamy chrzestnej Doroty w dniu 55. urodzin, modli się chrześniak Sławomir. O potrzebne łaski dla Lidii i jej rodziny, przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Rity, świętej Filomeny, o zdrowie, uleczenie z depresji lękowej dla Adama, uzdrowienie małej Alicji. O nawrócenie i powrót do kościoła dla Macieja, pojednanie Anny i Piotra, dziękczynnie za udane egzaminy i dobre ukończenie roku szkolnego dla wnuków. O łaskę zdrowia, ochronę i dar Ducha Świętego dla Pana Prezydenta, Pana Emila. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę Matki Bożej, dla jej córek i męża. O radość życia małżeńskiego dla Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Ani i Sławka, Pawła, Magdy. O łaskę Boże dla księdza Piotra. O siłę i zdrowie dla Kasi w wychowaniu małego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam zatem do modlitwy 512 700 444 512 700 555. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pierwsza tajemnica bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Konający i zlany krwawym potem Jezus w Ogrójcu prosi swych uczniów, aby razem z Nim czuwali i modlili się. Inaczej ulegną pokusie. Jednak uczniowie spali, byli zmęczeni.
0: Razem z nami modli się Adrianna, Małgorzata, Magdalena i Zofia. Witam serdecznie w radiu.
3: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża,
4: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
4: teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
5: przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Adrianno, Małgorzato, Magdaleno i Zofio, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
4: Bóg zapłać z Panem Bogiem. Spokojnej nocy.
0: Dziękujemy bardzo. 512 700 444, 512 700 555. Zapraszam do modlitwy.
1: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Uwolnij im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo wtrącony był do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Mogli z Nim robić, co im się podobało. Obnażyli Go z szat, wystawili na pośmiewisko i okrutnie biczowali. A okrytego ranami, a ociekającego krwią, bili po twarzy. Tak postąpili z niewinnym, usprawiedliwiając zabójcę.
0: Modli się z nami Pani Ania. Szczęść Boże, Pani Aniu.
6: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Aniu, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
6: Bardzo dziękuję za modlitwę. Pozdrawiam, błogosławię, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
1: Trzecia tajemnica bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Oto król wasz, ubiczowany, z trzciną w ręku i cierniowej koronie na głowie. Opluty i wyszydzony, poniżony i wyśmiany, odrzucony przez własny naród. Jezus jest królem miłości, pokoju, wolności i łaski, królem życia Bożego.
0: A jest z nami pani Grażyna. Szczęść Boże.
7: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Grażyno za słowną modlitwę. Pozdrawiam.
7: Bardzo dziękuję. Spokojnej, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555.
1: Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa. Zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusa. Wspólna jest dola człowieka na ziemi, wspólna droga, wspólne dźwiganie krzyża. Przewodzi nam Jezus. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe.
0: A modli się z nami Pani Ewa. Szczęść Boże, witam.
8: Szczęść Boże, dobry wieczór.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
8: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
8: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zawoź, Panie, zasłoną modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie, gorąco.
8: Błogosławionej nocy pozdrawiam.
0: Z Panem Bogiem. 512-700-444-512-700-555.
2: Tajemnica piąta, bolesna, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Zbawiciel umarł na krzyżu dla zbawienia świata. Śmiercią swoją pojednał ludzi z Bogiem i wysłużył nam życie wieczne.
0: A jest z nami Pani Bergida. Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
9: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Muzować Pani Brigido za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
10: Dziękuję najserdeczniej, z Panem Bogiem.
0: I dziękuję także gościom studio, pomocnicy Maryi Matki Kościoła gościli w Radiu Warszawa. Bóg zapłać za obecność.
1: Zapłać z Panem Bogiem.
0: I zapraszam już oczywiście jutro na modlitwę różańcem świętemu stałej porze, a już za chwilę na naszej antenie audycja Złością czy Miłością, a za wieczór w dobrej atmosferze. Dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Spokojnej nocy życzę i radosnego weekendu. Samych radości.
11: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
12: Elżbieta Stawińska,
13: Marcin Wnoszyński.
12: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
13: Witam.
12: Witamy Państwa z kolejnym przykazaniem. A właściwie z dwoma przykazaniami. Będziemy przyglądać się dwóm ostatnim przykazaniom, bo one są takie właściwie bardzo bliskie sobie tematycznie i w związku z tym tak jeden po drugim pewnie nastąpi. Tym bardziej, że dotychczasowe przykazania w katechizmie Kościoła katolickiego, który jest dla nas podstawą w analizowaniu, takim szczegółowym przyglądaniu się przykazaniom, poprzednie rozdziały o kolejnych przykazaniach były dosyć obszerne, były długie, po kilkadziesiąt punktów. A te dziewiąte przykazanie ma 14 punktów, a dziesiąte 17 w katechizmie Kościoła katolickiego, więc będziemy się przyglądać treści, zawartości, znaczeniu tych dwóch ostatnich przykazań.
13: Ja tak myślę, analizując, że ósme przykazanie, czyli nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
12: W skrócie nie kłam.
13: Tak, dał dość obszerny materiał do analizy, myśląc o roli rodziców, jak dzieci funkcjonują, ale nie dawałbym tutaj jeszcze skrótu, że dziewiąte przykazanie to od razu będzie dość łatwe, bo być może tyle się rzeczy jeszcze nam rozwinie, że nasze dziewiąte przykazanie okaże się też obszerne.
12: Tak myślę, ale chcę jeszcze na początek wyjaśnić tym, którzy może słuchają nas po raz pierwszy, a może nie pamiętają, że od ładnych paru lat ja z różnymi towarzyszącymi mi ojcami dzieci rozmawiam na temat przykazań. Ja jestem pedagogiem i mnie w wychowaniu potrzebne są wskazówki, jak wychowywać dzieci. I tymi przemyśleniami, tymi refleksjami chcę, bo myślę, że mam tu wiele do powiedzenia ze swoim prawie 70-letnim życiowym stażem, więc chcę się dzielić swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą w tym procesie wychowania z rodzicami. Prowadząc warsztaty w oparciu o metodę porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga, spotykam się z rodzicami już od bardzo wielu lat i w czasie warsztatów cały czas niezmiennie stwierdzam i słyszę od rodziców o ich bezradności. Problemy w zasadzie są wciąż te same. Od 30 paru lat niezmiennie brzmią opowieści o kłopotach wychowawczych, jakie rodzice mają w wychowaniu swoich dzieci, w relacjach ze swoimi dziećmi. I tak sobie w związku z tym myślę, że te przykazania, które ja traktuję nie jako spis zakazów czy nakazów, nie jako kodeks karny, ale raczej jako drogowskazy, zaproszenie Boga do współpracy i obietnica, że jeśli będziemy rozumieć te wskazówki, te propozycje zgodnie z Jego wolą, zgodnie z Jego nauczaniem, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, Chrystusowym już nauczaniem także, to będziemy szczęśliwi. To nam Pan Bóg, dając te przykazania na tablicach za pośrednictwem Mojżesza, powiedział, róbcie tak, abyście byli szczęśliwi. No więc dla mnie to jest obietnica. Stąd wziął się mój pomysł na refleksję na temat przykazań, na przyglądanie się tym przykazaniom i wyciąganie wniosków wychowawczych. A przewodnikiem jest po tych tematach wcale niełatwych, choć zaledwie w 10 punktach wyłożonych nam, przewodnikiem jest katechizm Kościoła katolickiego. No i mam tutaj przed sobą trochę już zniszczoną księgę katechizmu Kościoła katolickiego, ale dzięki temu mam pewność, że nie błądzę, że nie głoszę jakichś swoich teorii.
13: Być może nie zniszczoną, ale używaną w pełnym obiegu, w rękach, co chwila otwieraną. Co tam na dzień dzisiejszy i na najbliższą może przyszłość można znowu odczytać?
12: Tak, ilekroć mam jakieś wątpliwości, ilekroć mam jakieś pytania, ktoś zadaje mi pytanie, a ja chcę zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła odpowiedzieć, no to albo odsyłam do katechizmu, albo sama sięgam do tego katechizmu po to, żeby się nie mylić, żeby iść tą samą drogą, którą chce podążać cały Kościół katolicki. I w tym roku nadal na te wychowawcze tematy rozmawiam z Marcinem.
13: Witam jeszcze raz Państwa. Marcin Wnuszyński. Mam 4 dzieci, żonę. Jesteśmy małżeństwem już praktycznie 15 lat. Żyjemy w małżeństwie chrześcijańskim. No i można powiedzieć, mierzymy się codziennie z wyzwaniami, jakie stawia i z możliwościami, jakie stawia przed nami świat w kontekście naszych dzieci, ich potrzeb, ich emocji z tym związanych, ale też naszych możliwości i naszych potrzeb jako rodziców, jako taty i jako mamy.
12: Co ważne, jesteście członkami domowego kościoła.
13: Tak.
12: Czyli takiej gałęzi ruchu Światło-Życie zrzeszającej rodziny.
13: Tak. Ja bym może pomyślał, że dzieci już zaczynają szkołę po wakacjach, ale my kończąc poprzedni rok, poprzednie przykazanie, daliśmy sobie i naszym słuchaczom wakacyjne zadanie, taką pracę domową przed nowym rokiem szkolnym.
12: Co to było?
13: Rozmawialiśmy o tym, żeby przez ten czas wakacyjny pomyśleć odnośnie środków masowego przekazu. Jak one wpływają na nasze życie? Czy one nam pomagają? Czy zabierają nam w jakiś sposób ten czas? Umilają? A być może są już takim narzędziem nieodzownym codzienności, gdzie trudno, czy to dorosłemu, czy dziecku się niego odpędzić. I teraz, jeżeli dorosły patrzy w stronę dziecka, tak sobie od razu myślę, no to dużo myśli przychodzi takich, że to jest jakaś już przeszkoda, która wpływa zbyt mocno w ten czas.
12: Przeszkoda między czym a czym?
13: Przeszkoda w takim pojmowaniu świata, że mamy jakieś obowiązki, mamy jakiś czas, mamy jakieś możliwości i teraz ta elektronika jest tak skonstruowana, czy to gry, czy to różne filmy, żeby wciągnąć w kolejną serię, jakiś etap, kolejną jakąś grę. I co najciekawsze w tym wszystkim, to jest praktycznie jeden schemat, który się powiela, a jest tak łatwy do
12: rozszyfrowania.
13: Do rozszyfrowania, ale tak trudny, żeby dziecko czy młodzież mogło po prostu to odłożyć na bok, powiedzieć, nie, ja już nie będę w to wciągany.
12: Mhm.
13: No, dam taki przykład, no u nas dzieci korzystają w pewien sposób z elektroniki, w tym wypadku telefon z różnymi funkcjami. I w niektórych grach pojawia się informacja, jutro będzie na coś promocja.
12: Mm-hmm.
13: W naszym życiu dorosłym też jest, w sklepie jakimś będzie jakaś promocja.
12: Tak.
13: No i my idziemy to kupić i potem jeszcze cały koszyk innych rzeczy. I dziecko sobie od razu myśli, następnego dnia to by chciało mieć. I jeżeli to by było raz na rok, no to wygląda to naprawdę na promocję. Ale ten mechanizm się powtarza co chwila z inną rzeczą, po to, żeby utrwalać tą potrzebę w tym danym dniu, o tej konkretnej godzinie, nieważne, co się dzieje na świecie, być w tym miejscu.
12: Tak.
13: No, sprytne.
12: No tak, to są zdecydowanie takie mechanizmy uzależniające, które ułatwiają manipulowanie naszym zachowaniem, manipulowanie naszymi decyzjami.
13: tak, ale też to jest takie poczucie presji, bo dziecko, jak ja widzę po dzieciach, czy to swoich, czy gdzieś tam u znajomych, to takie dziecko od razu ma presję, że to jest jakieś ważne wydarzenie, ono musi w nim uczestniczyć, bo jak nie, to później spotykając się ze swoimi kolegami, może zostać wykluczone. Dwa, jeżeli nie weźmie w nim udziału, no to nie zdobędzie czegoś cenniejszego, niż mogłoby w normalnych, takim trybie gry zdobyć. Co z automatu przekłada się, że praktycznie jest zdolne zgodzić się, żeby dostać na przykład dodatkowy czas, albo żeby odroczyć sobie w tym momencie na przykład tą grę, żeby poczekać na później. Uczy to pewnych rzeczy też i pozytywnych, ale ten mechanizm jest tak skonstruowany, że no, ogranicza też pewną jego swobodę myślenia.
12: Tak działa.
13: Tak działa. To bym powiedział, tu rozmawiam o tym środkach przekazu w takim kontekście mniej pozytywnym, że mogą wywoływać takie decyzje u dzieci, ale też przez ten czas wakacji zauważałem, jak bardzo dużo pozytywny sposób dzieci potrafią używać. Czy to telefonu, czy komputera, różnych stron internetowych, portali do komunikowania się, gdzie nie ogranicza nas już potrzeba, tak jak my teraz siedzimy w jednym pomieszczeniu, żeby ze sobą rozmawiać, patrzeć na siebie, a dzieci potrafią komunikować się już na większą odległość, umawiać się z wyprzedzeniem, że wrócą z wakacji, kto będzie dostępny, co wtedy zrobić, tak jak i jako dorosły. Ja też planuję coś z wyprzedzeniem i dzieci korzystają, przynajmniej to, co widzę, żeby już w swoim życiu zacząć planować i narzędzia, które to umożliwiają, to też są te same narzędzia, które z drugiej strony, można powiedzieć, przeszkadzają.
12: Ja tylko się zastanawiam, czy jest wśród Państwa ktoś, kto spędził wakacje bez udziału tych wszystkich środków przekazu? Czy było tak, że dzieci miały wakacje od gier, telefonu, elektroniki, rzeczywistości wirtualnej? Bardzo jestem tego ciekawa. Czy to jest możliwe? Ja wiem na pewno, że to jest możliwe, bo na mojej działce właściwie nie mam zasięgu, nie ma internetu. W związku z tym, jak spędzam tam czas, to jestem odłączona od wirtualnej rzeczywistości i wcale nie cierpię z tego powodu. Jestem bardzo z tego zadowolona i właśnie po to tam jeżdżę.

0: złością czy miłością.
1: Dzieci potrzebują wirtualnej rzeczywistości, ale my też jako dorośli często mamy także gazeta, radio, telewizor. To też są środki masowego przekazu i tam też możemy się dość mocno w nie wgłębić albo zasiedzieć, albo zaczytać. Czy takich też środków u siebie nie masz?
2: Mam telewizor, który jest włączany głównie na wydarzenia sportowe i trochę na wiadomości o tym, co się dzieje na świecie. I właściwie tyle. Oczywiście używamy go także jako rozrywki, czyli od czasu do czasu, to nawet nie jest codziennie, oglądamy jakieś wybrane przez nas filmy. Tyle. Cały natomiast dzień spędzamy na zewnątrz, w kontakcie z naturą. Nie sztuczną, tylko rzeczywistą. Ty mówisz, dzieciom jest potrzebne, tego się czepnę, dzieciom jest potrzebna ta wirtualna rzeczywistość. To nieprawda. Dzieciom nie jest potrzebna rzeczywistość wirtualna. Dzieciom jest potrzebne poczucie bycia kochanym. Dzieciom jest potrzebna relacja bliskości, poczucie bezpieczeństwa, które czerpią z relacji z dorosłymi, głównie z rodzicami. Rzeczywistość wirtualna nie jest im potrzebna. Ja mam na myśli, wypowiadając to słowo, potrzeby psychiczne. Ta wirtualna rzeczywistość jest tylko sposobem na zaspokojenie psychicznych potrzeb i wśród tych potrzeb nie ma dostępu do rzeczywistości wirtualnej. Ten dostęp to jest strategia na zaspokojenie potrzeby. Ty mówisz, mają taką potrzebę, wchodzą w tę rzeczywistość wirtualną, aby nie odstawać od rówieśników swoich, żeby nie być w sytuacji wykluczenia. Tak, ale pamiętajmy, że to jest tylko sposób, żeby być, na bieżąco z tym, co mają wszystkie dzieci. Jedno z moich wnucząt spędzało czas na obozie sportowym, na którym telefon do ręki dostawało na czy godzinę, może nawet to było pół godziny, na bardzo krótki czas. Tylko po to, żeby ewentualnie, jeśli chce, żeby się skontaktowało z rodzicami dla właśnie zapewnienia rodzicom pewności, że dziecko czuje się dobrze i dla zaspokojenia potrzeby bliskości przez rozmowę z rodzicami czy kontaktu z bliskimi. I nie umarł. Mało tego, nie był tam sam. Było tam całe mnóstwo innych dzieci. Kolejne dziecko również było na obozie, na którym w ogóle nie używało telefonu. A informacje o tym, co się z nim dzieje, wysyłali opiekunowie tego dziecka. A on był tam najszczęśliwszy i ani razu nie sięgał po telefon. Więc nie zgadzam się z tym, że dzieciom potrzebny jest internet i tak dalej do tego, żeby były szczęśliwe. Ja tego właśnie się boję, że to, co powiedziałeś na początku, internet używa różnych sposobów, żeby nami manipulować, ale wystarczy odciąć się od tego internetu i przestajemy być manipulowani. Dla mnie to jest raczej, za ostre byłoby słowo, rodzaj niebezpieczeństwa, nie? Ale rodzaj pokusy odwrócenia uwagi od rzeczy najważniejszych, jakim dla człowieka jest jego życie i rozwój, czyli od samego siebie. Kiedy trzymam telefon w ręku i oglądam to, co mi ten telefon proponuje za pośrednictwem internetu i różnych innych, nie wiem nawet jak to się nazywa, aplikacji albo źródeł informacji, to ja cały czas nie zajmuję się sobą. Zaspokajam swoją ciekawość, zaspokajam swoje zainteresowanie. Ale jak tak popatrzę na to realnie, co mi to dało, to bardzo często niewiele albo nic. A może nawet naruszyło to mój stan wewnętrzny, taki dobro stan. Więc tak, mieliśmy się przyglądać naszemu wykorzystaniu tej rzeczywistości wirtualnej i intensywności korzystania z tego, co mamy w internecie w porównaniu z tym, co robiliśmy poza tym internetem.
1: Mhm. A ja bym też tutaj w drugą stronę się tak trochę czepnął. Wakacje to jest pi razy 2-8 tygodni. Ponad 3 tygodnie

0: tydzień. Takich sytuacji drastycznych nie było. Ale z drugiej strony, myśląc o tym odnajdywaniu siebie, jeden z moich synów wcześniej na przykład mniej używał takich aplikacji social mediów, na przykład jak WhatsApp. Gdzieś tam jak widziałem u niego na telefonie 300, 100 powiadomień, nieodebranych informacji, to tak jakby ktoś ciągle wysyłał na tych grupach jakieś śmieszne, może i poważne, ale po prostu tego było, więc ja z drugiej strony nie dziwiłem się, że on tego nie czyta, po prostu po co. Ale podczas wakacji on zauważył inną stronę tych czatów, że można też tam być administratorem. Administrator to jest taka osoba, która wpuszcza kogoś albo wyrzuca kogoś, pilnuje też pewnych zasad na grupie. No i on się zaczął bardziej poczuwać w pewnych grupach.
1: Przejął odpowiedzialność w pewnym sensie za to, co do niego przychodzi.
0: Tak. I nie był tam administratorem, ale zaczął podpytywać, co trzeba zrobić, jak to wygląda. I któregoś dnia przedpowiedział, że został administratorem. Dodali mu taki tytuł, bo tam ktoś już był administratorem, może być kilku administratorów. I po kilku dniach pamiętam, jak przyszedł, powiedział, no dzisiaj wyrzuciłem kogoś z grupy.
1: Ups. Ja mówię,
0: co się stało? On mówi, no ten ktoś używał wulgarnych słów na grupie. Zwróciłem uwagę, że nie należy w takich słowach mówić. Zrobiłem to kilka razy, ten ktoś nadal używał, więc go wyrzuciłem z grupy. Do tej pory się przyglądał takim czatom nie za bardzo aktywnie, aż w końcu coś w nim tak nastąpiło, że on zechciał jednak uczestniczyć, ale nie spodobało mu się też to, w jaki sposób to tam się odbywa. Że te dzieci używają tego, żeby chyba wyrzucić z siebie bardzo dużo różnych emocji, a on stwierdził, że to nie jest też miejsce, żeby aż tak reagować. No i teraz widzę, że jak na przykład, bo mam aplikacje, które śledzą, gdzie spędza czas, więc widzę, że dość spory procent swojego czasu, który może spędzić, spędza w tej aplikacji. Nie, jako ten administrator, ja bym stwierdził, że on już takim swoim zachowaniem może podchodzić tak bardziej dojrzale, korzystając nadal z tych środków społecznego przekazu.
1: Mam w głowie jedno zmartwienie, albo takie pytanie. I nie musisz oczywiście na to pytanie odpowiadać. Pytanie, które zadałabym każdej osobie, która zajmuje się wychowaniem dzieci. Ile czasu to dziecko spędza w towarzystwie ekranu, a ile czasu spędza w towarzystwie żywego człowieka? I myślę, że jeśli dzieci mają ograniczony czas, to równie dobrze, a może nawet tym bardziej uczą się wykorzystania tego czasu tak, żeby on służył im i jakimś ich potrzebom. Czy to jest potrzeba rozrywki, czy to jest potrzeba rozwoju poprzez wiedzę, czy to jest potrzeba rozwoju poprzez rozwiązywanie różnych problemów, czy to jest jakaś działalność twórcza, czy właśnie to jest komunikowanie się z innymi użytkownikami, czy też nie wiem jeszcze, jak można wykorzystać ten ekran, ten ekran, nazwijmy go tak w skrócie, ale nieograniczenie czasu spędzonego w rzeczywistości wirtualnej może spowodować właśnie wykluczenie z takiego realnego życia. I to jest dla mnie zagrożenie, przed którym broniłabym wszystkich ludzi, a szczególnie dzieci.
0: Ja bym się tutaj podpiął wszystkimi kończynami, też bym bronił. Tylko to już jest chyba taki element naszego świata, ten ekran jakiś. U nas w domu mamy wypracowane z dziećmi reguły. W zależności od kto w jakim jest wieku, tyle minut dziennie może korzystać. I w momencie, kiedy ma urodziny, czyli przechodzi w kolejne jakby, że jest o rok starszy, no to te kilkanaście minut więcej na następny rok dziennie ma. I młodsze dzieci, i starsze dzieci, jakby u nas w domu, każdy akceptuje to i wie, że no, starszy brat ma więcej czasu, no bo jest starszy i ma inne potrzeby. Ale też tłumaczymy dzieciom taką zależność, tak jak w życiu dorosłym trochę, jak z wynagrodzeniem, jak z taką pensją. Więc jeżeli chcemy na coś wydać, no to w jaki sposób? Oczywiście są różne kredyty, chwilówki i można się wpędzić w to i tak samo można w tą elektroniką zrobić. W momencie, kiedy oni mają na dzień przewidziany jakiś czas, to tłumaczymy im, że no, to przychodzenie i proszenie to jest tak jakby, no skąd to się weźmie ten czas? Trzeba coś zabrać, czyli zabrać z tego życia, zabrać z tego kontaktu.
1: Z tej realnej rzeczywistości.
0: Więc się trochę dzieci uczą, że tak jak w życiu, no jeżeli chcę odłożyć na wakacje, to zbieram z każdego miesiąca. Jeżeli on chce w jakimś tym turnieju, załóżmy, pograć sobie więcej, to z każdego dnia sobie odkłada.
1: Tak, tak. Takie podejście do korzystania z rzeczywistości wirtualnej, myślę, jest jedno z najbardziej rozsądnych, właśnie wychowawczych wręcz, które służą rozwojowi.
0: Ja też bym powiedział, że służą kontaktom.

0: Bo w dużych miastach dzieci dość często zostają same w domu, bo rodzice pracują, a nie zawsze rodzic pozwala dzieciom na przykład wychodzić, jak go nie ma w domu, albo przyjmować inne dzieci do siebie do domu. I jedynym możliwym kontaktem wtedy między rówieśnikami jest jednak ten ekran w jakiś sposób i umówienie się na przykład na inną godzinę, kiedy już będzie można się spotkać.
1: Tak, osobiście.
0: Kiedyś się podchodziło pod okno, krzyczało się tam jakieś imię, albo zachodziło się do drzwi, pukało. No, dzisiaj to się robi przez telefon i się umawia na potem.
1: Mm-hmm. No tak. Mało tego, no nadal istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem tego ekranu. Kamerki umieszczone tu i tam pozwalają nam przynajmniej widzieć się. Niemniej ja w ogóle jestem zwolennikiem osobistych relacji, osobistych kontaktów i uczenia dzieci najróżniejszych, realnych sposobów spędzania wolnego czasu bez użycia internetu, elektroniki.

0: złością czy miłością.
1: Brzmi on tak. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. A Ewangelia świętego Mateusza mówi w 5 rozdziale: każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. To jest takie bliższe temu: nie pożądaj żony bliźniego twego. To przykazanie, którego ja się uczyłam.
2: No tak, tutaj odnośnie do kwestii żony, myśląc o jeszcze dzieciach, może i nastolatkach i starszych dzieciach, to już można powoli myśleć, może już ktoś ma, ale myśląc o takim szkolnym dzieciach.
1: Żony? Nastolatek?
2: Już ja się oświadczyłem, jak chyba byłem w pierwszej podstawówce, już pierwszy raz zaręczyny wyniosłem, więc...
1: Aha, rozumiem.
2: Więc można już myśleć w kategoriach żony też w podstawówce.
1: Nie, no to w przedszkolu też.
2: To już było może w przedszkole
1: jeszcze. Są słynne śluby.
2: Tak, ale myśląc o tym zdaniu, ja przekładając je na życie dzieci, to myślę o tym, że jak syn mój na przykład widzi koleżankę, to myślę o tym raczej, jak jej pomóc, jeżeli coś tam się stało, niż jak jej dokuczyć albo jakiś w jej sposób jej wykorzystać. W ten sposób bym pomyślał o tym zdaniu jako o takim zdaniu, które można przełożyć na dzieci.
1: Tak.
2: W drugą stronę też, dziewczynka w stronę chłopca, no
1: pewnie,
2: tak samo.
1: Że tak. Ale wiesz co, ja jeszcze na razie nie chciałabym chyba przechodzić do takiego szczegółowego omówienia. To, co sobie zafundowałam i Państwu chcę zaproponować, to ze względu na to, że ten tekst, artykuł 9 o 9 przykazaniu i artykuł 10 o 10 przykazaniu są krótkie, to ja po prostu te oba rozdziały przeczytałam tak, może nie jednym tchem, ale tak jeden punkt po drugim i wypisałam sobie zawarte w tym tekście z katechizmu Kościoła katolickiego, który możemy znaleźć od punktu 2514 do punktu
2: 2527.
1: 2550.
2: No.
1: Włącznie są to dwa przykazania, 9 i 10. I znalazłam tutaj kilka pojęć, którymi się zainteresowałam. Ja matka, ja babcia, ja kobieta, ja pedagog, psychoedukator. I te pojęcia, no pierwsze i najważniejsze pojęcie takie, które warto będzie sobie zdefiniować, którym chciałabym, żebyśmy się zajęli w tym roku. Nie za tydzień, tylko w tym roku. To rzeczywiście takie pojęcie bardzo ważne, pożądanie. Ta nasza dzisiejsza rozmowa omawiająca wakacyjną pracę domową była dosyć bliska temu procesowi, temu nazywamy to pożądanie, nazywane też jest uczuciem, więc temu emocjonalnemu doświadczeniu. Drugie pojęcie, jakie było dla mnie ważne, które jakoś gdzieś tutaj odnalazłam w tych punktach, to pojęcie czystości. Gdzieś tam jakoś związane z umiarkowaniem. Odnalazłam tam też całą taką grupę pojęć związaną ze wstydem, intymnością, godnością, dyskrecją. Pojawiło się tam słowo skromność. To wszystko w związku z tym pożądaniem to takie pojęcia, którymi się niby posługujemy, niby wiemy, co one oznaczają, a jednak dopada nas nieraz, myślę, słowo, które jest bardzo trudne, permisywizm, którego znaczenia wiele osób nie rozumie albo źle kojarzy. A tymczasem ten permisywizm towarzyszy nam, naszej rzeczywistości współczesnej, coraz bardziej I te wymienione wcześniej pojęcia gdzieś gubią się, giną, nie nadążają albo tracą swoje ważne miejsce w życiu, w relacjach, w życiu rodzinnym, wychowawczym, społecznym. No i potem w tym 10. przykazaniu z kolei pojawiają się takie dążenia, jak poza pożądliwością, chciwość, zachłanność, zazdrość. I to są takie pojęcia, z którymi trudno żyć. Trudno się nam je definiuje. Tak myślę, tak słyszę na warsztatach, tak obserwuję w życiu. Coraz częściej nie chcemy się do nich przyznawać. Coraz częściej uważamy, że one są do schowania, do zepchnięcia na margines, na boczny tor. Nie wypada o tym rozmawiać. Nie ma sensu o tym rozmawiać. Nie? Nie ma jak, nie ma z kim, nie ma kiedy. I dlatego ja, wbrew tym przekonaniom, chciałabym o nich porozmawiać. I chciałabym zwrócić uwagę tu w naszych audycjach przez te najbliższe około 10 miesięcy zająć się tymi tematami. Jak o tym rozmawiać, ale nie tylko rozmawiać. Jak organizować życie dziecka, sytuacje wychowawcze tak, żeby wstyd, intymność, godność, skromność, dyskrecja były czymś oczywistym, były wdrażane w życie, były w życiu codziennym obecne i które nabrałyby takiego znaczenia, żeby być argumentem przy podejmowaniu różnych decyzji. Nawet takim decydującym argumentem. Dlaczego nie? Bo się wstydzę. Bo dlaczego tak? Bo to jest poniżej mojej godności. Dlaczego nie? Ponieważ to jest dyskretna sprawa. Niech to będzie argument, no nie wiem, pierwszy i najważniejszy. Chciałabym zwrócić na to uwagę, żebyśmy umieli czy wiedzieli, że to może być wartość w rozmowach wychowawczych, w podejmowanych przez nas decyzjach. Coś, co brzmi bardzo archaicznie, skromność. Coś skromnego dziś jest nie w modzie. Dziś muszą być mega, hiper, ekstra. Co tam jeszcze? Jakie takie słowo przeciwstawiające się skromności? Giga.
2: Dzieci mówią GOAT, grace of all of the time, czyli najważniejszy, najlepszy na wszystkie czasy.
1: Tak jest.
2: Zostałeś GOATem.
1: Aha. A tu gdzieś skromność. Gdzie kto dzisiaj chce być skromny? Dlaczego? Więc chciałabym, żebyśmy razem odkrywali wartość, znaczenie, sens tych słów. Bo mówi o tym przykazanie Boże, czyli obietnica, że jeśli te wartości będą ważne w naszym życiu, decydujące w naszym życiu, to będziemy szczęśliwi. Nie wtedy, kiedy będziemy hiper ekstra.
2: Goat. Gotami.
1: Tylko kiedy będziemy godni, będziemy mieli poczucie własnej godności, poczucie własnej wartości, kiedy będziemy szanować intymność, dyskrecję, będziemy uznawać za wartość dyskrecję, skromność, godność, intymność. Tym chciałabym się zająć. Do takich treści zapraszam razem z Marcinem, mam nadzieję.
2: Zapraszamy razem.
1: Do naszych audycji.
2: Myślę, że te treści będziemy cały czas jeszcze odnosić do dzieci w wieku szkolnym, w tym, co się może z tygodnia na tydzień wydarzyć.
1: Pojawiać, tak jest.
2: I myślę, że ten plan, który tutaj kreślimy, ale też plan nowego roku szkolnego, może się okazać tak, że tematy i życie nasze akurat będą cały czas spójne i będzie dużo przykładów. Ja jak słucham tych pojęć, to już myślę o wielu z nich. Już wielu z nich. Wspomniałaś o jednym pojęciu, permisywizm. Myślę, że tutaj jeżeli wspomniałaś jako o stylu wychowawczym, To na pewno jest szeroki temat, o którym można porozmawiać, nawet myśląc o podejściu na przykład do wychowania jednego z rodziców, a drugiego rodziców. Bo to już jest kwestia, gdzie dzieci wtedy mogą widzieć te różnice.
1: Tak, ale czas audycji dobiegł końca.
2: Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.radiowarszawa.com.pl, na której to stronie można znaleźć wszystkie szczegóły odnośnie i radia, i audycji.
1: I wspierania finansowego naszego radia, bo to wsparcie jest nam nieustannie potrzebne i właściwie bez państwa finansowej pomocy trudno nam będzie funkcjonować. Ach, praca domowa jeszcze.
2: Czyli jednak.
1: No, wymieniłam wiele takich pojęć, którymi będziemy chcieli się zająć. Zachęcam, żebyście Państwo zastanowili się i porozmawiali przede wszystkim w małżeństwie. Jak rozumiecie te pojęcia? Na ile one są dla Państwa ważne? Na ile są obecne w procesie wychowania, w Waszych małżeńskich relacjach, relacjach rodzinnych? A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem.
2: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.
0: Złością czy miłością?

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Radio Warszawa 106,2 FM.

0: 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
1: Dobrze słuchać.
2: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

z Ewangelii świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz gdy przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.

Pościsz? Zdarza ci się czasem pościć? A może jesteś na diecie bez większych duchowych postanowień? Ktoś powie, nie palę, bo to nie służy mojemu zdrowiu. Inny powie, nie piję, bo ostatnio chodzę na siłownię. Ktoś inny nie będzie jeść wybranych produktów w myśl wierzeń innych religii, pozachrześcijańskich tradycji czy panujących trendów. Czemu zatem tak wielkie poruszenie wywołuje post w jakiejś intencji? Post jako forma naszego chrześcijańskiego umartwienia. Jak wielkie poruszenie wywołuje wśród ludzi przyznanie się do takiej praktyki? Poruszenie u ludzi wierzących. Tam Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Ale po co mam pościć i jak to dobrze robić? Pościć to odmówić sobie czegoś. Odmówić sobie czegoś dobrego. Sposobów może być wiele. Czasem warto odłożyć telefon, odmówić sobie jakiegoś posiłku. Podjąć walkę z samym sobą, ze swoimi przywiązaniami, złymi poruszeniami, grzechem. Ważne, by robić to z rozsądkiem i post dostosowywać do własnych możliwości. Wszystko w imię miłości do Boga, aby Pan mógł wlewać nowe wino do nowych bukłaków Twojego serca.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
2: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się w kolejnym odcinku Szkoły RUT, czyli Radiowego Uniwersytetu Teologicznego. A dziś naszym gościem jest ksiądz Mateusz Milczarek. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Spotykamy się, drodzy, dlatego, że trochę poczułem się zainspirowany w ostatnich tygodniach, chyba nawet miesiącach, bo ksiądz Mateusz bardzo często w swoich homiliach wspomina pewną postać, która mnie bardzo zainteresowała. Jest to Elderet z Rivo. Po pierwsze cysters, po drugie z XI czy XII wieku?
3: XII.
2: Skąd księże inspiracja cystersem z XII wieku?
3: Ja go poznałem tak naprawdę dzięki lekturzek i słuchaniu różnych konferencji świętej pamięci księdza Krzysztofa Grzywocza, który powoływał się na niego. A z racji na to, że temat przyjaźni, relacji międzyludzkich, więzi jakoś w historii mojego życia stał mi się bliski, stąd zacząłem po prostu czytać Elreda.
2: Sam Elred, ja go nie znam i z przyjemnością go poznam z księdza relacji, ale w ostatnich właśnie tygodniach kojarzy mi się z przyjaźnią, bo to występowało w księdza homiliach. Przyjaźń, cysters i XII wiek, no jakoś zresztą to wybrzmiewa mocno też w ostatnich Ewangeliach, słowach Ewangelii. Dziś na przykład to też słyszymy Chrystusa, który rozmawia z Piotrem i mówi mu o wyznaniu miłości. Pyta go o to, czy go kocha, czy go miłuje. No i pamiętam, że wspominał ksiądz dokładnie właśnie na ostatniej homilii o tym, że ta przyjaźń, ubrał to ksiądz w takie słowa, jest tą najwyższą formą miłości, w sensie tą najpełniejszą. Jak ksiądz to rozumie?
3: Jak ja to rozumiem, to jest jedno, drugie to jest, co Elred, dlaczego Elred nazywa to najwyższą formą przyjaźni, dlatego powołuje się na fragment Ewangelii, kiedy Jezus mówi w czasie ostatniej wieczerzy, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. I właśnie ta forma miłości greckie agape dla Elreda będzie to właśnie przyjaźń duchowa, ponieważ jakby Elred bardzo jak na średniowiecznego mnicha przystało i takiego myślącego bardzo klasycznie, będzie dzielił przyjaźń na różne formy i etapy. Nie każda przyjaźń jest taka sama. I jakby przechodzi przez różne formy budowania. Dla mnie jest to jakoś bliskie i że przyjaźń rzeczywiście jest taką szczególnym rodzajem więzi, ponieważ w swojej pracy duszpasterskiej często towarzyszę, czy tutaj w Kościele Świętej Anny jest często bardzo dużo ślubów, czy powstają różne pary w takiej formie właśnie miłości romantycznej, ale nie zawsze spotykam wśród nich, że są dla siebie przyjaciółmi. I już jakoś tak od początku swojej posługi jako prezbiter, ksiądz, to miałem jakoś takie wrażenie, że przyjaźń z jednej strony jest bardzo takim utęsknionym przez człowieka formą bycia z drugim, a z drugiej tak rzadko spotykanym.
2: Sama przyjaźń, to podzielę się własnym doświadczeniem jakiejś przyjaźni z moim przyjacielem, z którym znam się ponad 20 lat, kojarzy mi się najprędzej z bezpieczeństwem. W tym sensie bezpieczeństwem, że jest to relacja, która już nie wymaga żadnych półśrodków, jest bezpośrednia, wystarczająca, a jednocześnie masz pewność, że spotkasz się ze zrozumieniem.
3: To jest jeden z w ogóle z fundamentów w ogóle bycia w więzi. No, w przyjaźni jeden z najistotniejszych. Poczucie bezpieczeństwa po dwóch stronach. Zarówno ja muszę się czuć bezpiecznie, jak i ten drugi, czyli mój przyjaciel, ma się czuć także bezpiecznie ze mną. Dlatego to jest w ogóle też taka praca nad tym, aby zobaczyć, które przestrzenie we mnie, które różne zachowania są dla kogoś czymś, co nie pozwala mu do końca czuć się bezpiecznie, i próba rzeczywiście razem właśnie tym, co mnie popycha ku temu, żeby coś ze sobą zrobić, to jest też to, by ten drugi czuł się rzeczywiście u mnie jak w domu, a ja u niego. I dlatego on też wykonuje jakąś pracę. Ale oprócz poczucia bezpieczeństwa dla mnie jest jeszcze istotne i według Elreda, że przyjaźń, ona prowadzi do tego, że staje się czymś wzajemnym. Nie można mówić o przyjaźni, kiedy tylko ja kogoś traktuję jako przyjaciela, ale ten drugi traktuje mnie trochę inaczej. Przyjaźń dojrzała dąży do pewnej równości, wzajemności. Dlatego Jezus w Ewangelii mówi nie o jakiejkolwiek miłości, tylko mówi miłujcie się wzajemnie. Nie mówi po prostu miłujcie. Miłujcie się wzajemnie. To jest, myślę, często w ogóle pomijane słówko i w ogóle pomijany wymiar w budowaniu relacji. Że nie chodzi tylko o to, żebyśmy po prostu kochali, przyjaźnili się, ale żeby to miało, żeby złożyło się na to ten dar wzajemności.
2: Przyjaźń to tylko jeden z elementów, wiadomo, tej duchowości Elreda, którą on jakoś próbuje nam ukazać, bo to jest rzeczywistość, w którą każdy z nas jest włączony. Przez chrzest, przez sakramenty, w których uczestniczymy i Chrystus nas do tego zaprasza. To jest ta droga, którą idziemy ku Niemu. Ale właśnie, co zainspirowało księdza do Elreda? W sensie ta jego duchowość. Wiemy, że XII wiek no to jest taki bardzo bogaty czas dla Kościoła w ogóle. Wiele zakonów wtedy powstaje, wiele rodzi się takich wspólnot czy inicjatyw, które potem no, owocują nasz po dziś dzień. Myślę tutaj choćby o uniwersytetach, które też wtedy zaczynają się pojawiać, ale to ten wymiar taki bardzo naukowy, chociaż teologia wtedy była tą, która konstytuowała w ogóle powstanie uniwersytetu, więc ta duchowość była bardzo wysoko zawieszona, jeśli chodzi o potrzeby człowieka. Dziś może jest trochę tego mniej. Jakoś jest to niwelowane czy zamieniane w sferę psychologiczną. Myślę tutaj właśnie teraz o Elredzie. Co księdza w nim inspirowało, jeśli chodzi o jego duchowość? Co ksiądz w nim odnajduje takiego, co dziś może odpowiadać współczesnemu człowiekowi?
3: Elred na pewno cechuje się bardzo taką prostotą bycia. On też jest w tym wszystkim takim jednak mimo wszystko realistą, mocno stąpającym po ziemi. To znaczy też wie, że relacje, budowanie więzi, przyjaźni jest czymś trudnym i że nie zawsze się udaje. I też nie pomija tego tematu. I stara się nie uciekać w taką bardzo religijno-pobożnościowo czasami utopię jednak mimo wszystko, ale

0: duchowość, na którą ona jest jednak trochę mimo wszystko zaskakująca, że w XII wieku tak mocno kładł nacisk na relacje, które są między nami. On nie uprawiał takiej teologii, jaką często poznajemy w wydaniu świętego Tomasza z Akwinu, czy jeszcze wcześniej Augustyn. On jakoś nie pisał wielkich traktatów. Po polsku mamy dwa jego dzieła i oba dotyczą relacji. Zwierciadło miłości i przyjaźń duchowa. To dwie książeczki niewielkie. No, Zwierciadło jest trochę większą książeczką, ale Przyjaźń duchowa to bardzo, bardzo krótka lektura, a jakby odkrywa to, co jest, mam wrażenie, istotą i jakimś takim centrum duchowości chrześcijańskiej. Że ono ma nas prowadzić do, nie tylko do tego, żebyśmy poznali Pana Boga, to jest oczywiste, ale że mogę Go poznawać poprzez dar drugiego człowieka, poprzez więź, poprzez to, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I tą przestrzeń między nami, czyli tą, co nazywamy relacją, więzią, przyjaźnią, miłością, że to jest ta przestrzeń, w której mogę naprawdę też poznawać, jaki jest Bóg. Że jeżeli Elred będzie mówił, że jeżeli mogę powiedzieć, że Bóg jest dobry, to dlatego, że doświadczyłem też pewnej bardzo konkretnej dobroci. Nie tylko takiego duchowego pocieszenia na modlitwie, że pomodliłem się, kiedy było mi trudno i dostałem takiego pocieszenia. To jest jakby jeden wymiar. Ale myślę, że nie dla każdego jest to jakoś tak wspólne doświadczenie. Ale właśnie to, że jest przy mnie ktoś, kto mnie rozumie, nie muszę mu tłumaczyć wszystkiego od początku, że wystarczy, że na mnie popatrzy, jak po 20 latach, myślę, przyjaciel już umie odczytać, że wystarczy, że mnie zobaczy i wie, co się dzieje, że nie musi też dużo mówić. To zresztą Elred bardzo pięknie opisuje to, jak przyjaźń nie polega na tym, że musimy ciągle mówić, ale że przyjaźń jest już też wtedy, kiedy potrafimy ze sobą milczeć i ta cisza nie boli.
1: Tak pobrzmiewają mi cały czas te słowa Ewangelii dzisiejszej, bo tam widzimy scenę, w której Chrystus zabiera tak naprawdę Piotra, no, można powiedzieć, na spacer, trochę w oddali od uczniów. No i przechadzają się nad jeziorem. To taka, wydałoby się, trochę sielska atmosfera w sumie. A potem pada jedno pytanie po trzykroć. Oczywiście w greckim oryginale ono tam zawiera w sobie odpowiedniki miłości. W innych słowach po polsku jesteśmy w stanie powiedzieć tylko, czy kochasz. Ale to ma trochę głębszy wymiar, jeśli chodzi o źródło słów. Ale myślę o samej tej sytuacji, w której tutaj ta przyjaźń Piotra jest w jakiś sposób i oczyszczana, i próbowana. Bo on w którymś momencie się już smuci tym, że Chrystus zadaje mu po trzeci raz to samo pytanie. I ciekaw jestem, jaka jest księdza refleksja, taka, jakbym powiedział właśnie, no, co wypływa dla księdza z tej Ewangelii? Co było w Piotrze?
0: To oczywiście trudne pytanie. Trudno powiedzieć, co w nim tak naprawdę było. To już jest kwestia takiej naszej kaznodziejskiej wyobraźni, czy jakiegoś takiej wrażliwości, wczucia się też, co moglibyśmy my sami czuć w takiej, znajdując się w takiej sytuacji. Myślę, że Jezus absolutnie nie nawiązuje do zdrady Piotra. To Jezus nie miał tego nigdy w zwyczaju. Nigdy nie uwypuklał grzechu człowieka, żeby coś z tym zrobić. Ale raczej wydaje mi się, że w Piotrze mogło być takie przekonanie, że skoro doszła do niego już świadomość, co uczynił, że to w jakiś sposób, czy to nie zmieniło czegoś w Jezusie wobec niego. No, że w jakiś sposób zawiódł, nie spełnił oczekiwań.

0: Szkoła Rut.
1: Więc myślę, że w Piotrze dzieje się pewna walka, pewne zmaganie. Na ile Jezus chce być ze mną jeszcze w więzi, na ile to wszystko jest jeszcze aktualne, na ile Go zawiodłem, jak ja mam teraz Mu popatrzeć w twarz. Jest ciekawe, że wiadomość o zmartwychwstaniu uczniów wcale na początku nie napełniła radość. Przerazili się, kiedy kobiety przyszły od grobu i powiedziały im, że zabrano Pana. I powiedziały, że inne przyszły i mówią, że zmartwychwstał. Myślę, że w nich się obudził też pewien lęk. Bo doszło do nich jakieś używanie rozumu, kiedy emocje upadły i zobaczyli, co się tak naprawdę stało. No i teraz jak on tu przyjdzie, to przyjdzie po co? Wyrównać rachunki? Powiedzieć, że zawiódł się na nas? Nie wiedzieli, z jakim nastawieniem on przyjdzie. I Jezus od początku przychodzi i pierwsze słowa, które mówi, to mówi: pokój wam. To znaczy, że w uczniach musiało być dużo niepokoju, dużo lęku. Dużo jakiegoś takiej pretensji do siebie też, do tego, że nie poradziliśmy sobie zupełnie z tym, nie unieśliśmy tej sytuacji. I Jezus, myślę, że kiedy staje tam nad jeziorem, to jest w ogóle bardzo czułe spotkanie. Ono jest poprzedzone tym wydarzeniem, kiedy Jezus w ogóle staje nad jeziorem. Uczniowie są już oddaleni, łowią i to Jan rozpoznaje, że na brzegu stoi Chrystus i mówi: to jest Pan. I Piotr się rzuca, idzie i Jezus przygotował dla nich śniadanie i po tym śniadaniu Jezus zabiera Piotra na bok i zadaje mu te trzy pytania. Jakby ja w tych pytaniach zawsze słyszę: Piotrze, uwierzyłeś, że z powodu swojego grzechu, upadku nie możesz mnie już kochać?
2: Przypomina mi się jeszcze ze studiów teologicznych taki dla mnie wtedy zaskakujący bardzo element, na który zwrócił uwagę nasz profesor biblista, że te węgle, które tam występują w tej scenie, one się nazywają antraka i to słowo z greckiego dokładnie jest drugi raz. Występuje w tym miejscu, gdzie Piotr grzał się przy ogniu. W momencie, kiedy on się zapiera i tam pytają go ci okoliczni ludzie właśnie do sceny męki, którą przeżywa Chrystus, to Piotr właśnie stoi przy tych antrakach. I w tym miejscu właśnie przy jeziorze jest ponownie scena właśnie z Piotrem związana przy znowu antraka, czyli właśnie przy tych żarzących się węglach. To też jest jakieś takie bardzo, bardzo znamienne, że ewangelista spaja niejako te dwa miejsca ze sobą. No i pokazuje tutaj właśnie spotkanie, wtedy oddalenie się od Chrystusa, a tu ponowne spotkanie z Nim w tym miejscu właśnie.
1: Według mnie to tutaj w ogóle następuje takie prawdziwe nadanie prymatu Piotrowi. Bo tradycja zawsze mówiła, że jest to prymat w miłości. Czy kochasz mnie więcej, aniżeli ci? I to jest pytanie, z którym Jezus przychodzi do Piotra, do uczniów. Nie czy obiecujesz mi, że będziesz grzeczny, czy już więcej tak nie zrobisz. W ogóle w to nie wchodzi. Jedyne jego pytanie to jest: czy chcesz mnie kochać? Czy chcesz być w tej przyjaźni, o której wam mówiłem? Nie nazywam was już sługami, lecz przyjaciółmi. Wytrwajcie w miłości mojej. Wiele innych fragmentów, które na to wskazują. A grzech zawsze próbuje nam jakby przedstawić Boga jako kogoś złego. Po to demonowi są potrzebne nasze grzechy. Nie jako same uczynki, ale jako pewna konsekwencja, którą może wykorzystać przeciwko nam. Żeby używając naszych grzechów, upadków, powiedzieć: nie możesz już kochać Pana. Jesteś brudny, jesteś nieczysty. Myślę, że wielu ma takie doświadczenie, że kiedy zgrzeszą w jakiś sposób taki ciężki, to mają wrażenie, że już nie ma, że już ich modlitwa nie ma sensu, już nie mogą, dopóki nie pójdą do spowiedzi, nie mogą się modlić, bo to już jest jakoś tak, no to jest o to właśnie chodzi, przynajmniej mi się tak wydaje, że o to demonowi głównie chodzi w kuszeniu do grzechów. Właśnie wejść w tą relację między mną a Panem. Grzech też bardzo często skupia nas na samych sobie. Piotr jakby cały czas myśli o tym, co zrobił źle. Jezus tym pytaniem odwraca to. Żeby komuś odpowiedzieć, czy mnie kochasz, musisz pomyśleć o tym, o tej osobie. A nie o sobie i o tym, że kontemplować swój, swoją zdradę, swoje zaparcie się, swoje opuszczenie go.
2: Może by było właśnie spojrzeć na to pytanie Chrystusa do Piotra, trzykrotnie zadane i kierowane właśnie o tą miłość do Niego samego. Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie? Ktoś, kto nie znałby historii wcześniejszej, gdzie Chrystus oddaje swoje życie za uczniów, za nas, za mnie, za ciebie, to można by było powiedzieć, że to jest takie bardzo pytanie, bardzo takie apodyktyczne, takie ciężkie. Może z tego powodu się właśnie Piotr zasmucił, ale kiedy wiemy, jaka jest cała historia zbawienia, odkupienia, no to to pytanie wydaje się być bardzo zasadne tutaj właśnie, kiedy tak mi się to przynajmniej kojarzy z tym oczyszczeniem Piotra, z tym oczyszczeniem naszych jakichś mniemań właśnie o sobie, czy poszukiwań jakiejś własnej miłości. Myślę dalej o tej przyjaźni, że takie właśnie momenty krytyczne no są też próbami, czy rzeczywiście to jest przyjaźń, czy rzeczywiście to jest miłość. I tak jak ten Elred wspominał, nie każda się ostanie. No i myślę, że takie momenty próby są właśnie tymi miejscami, które cezurami, czy pewnymi jakimiś punktami, które pozwalają nam stwierdzić, że rzeczywiście, mimo to, co wydawałoby się po ludzku, przekreśliłoby taką relację, ona nawet się wzmocniła dzięki temu, ponieważ w jakiś sposób się oczyściła.
1: Kryzysy są czymś naturalnym i potrzebnym. I to bez dwóch zdań. I ten kryzys następuje także w relacji Piotra i Jezusa. Bardzo ewidentny. Ja myślę, że Piotr też się zasmucił, dlatego że jakby zobaczył, że ta miłość nie będzie taka idealna, jak on miał tendencję myśleć. On chciał być idealny, doskonały, chciał zasłużyć na to wszystko, chciał być taki, był zawsze jak trochę taki hop do przodu. Ja pójdę z tobą, ja tak, on pierwszy odpowiadał, pierwszy działał, a on za miecz chwycił i był, chciał być, myślę, taki, miał jakiś taki głęboki głód w sobie tego, żeby jakoś udowodnić to, że to wszystko ma sens, że to jest możliwe. I kiedy Jezus trzy razy mu zadaje pytanie, to samo, no to ja myślę, że też ten smutek wypływa nie dlatego, że Jezus o to pyta trzy razy, tylko że on zobaczył w sobie, że niewiele się zmieni. Że będą chwile słabości, kryzysu, jakiegoś zmagania, lęku, który się w nim odezwie i z którym sobie może nie poradzić. Ale że to Jezus mu pokazuje, że to wcale nie przekreśla tej więzi. To, że ja w tej więzi właśnie mogę poczuć się bezpiecznie, bo mogę w niej być takim, jakim jestem. I dopiero mocą tej więzi mogę powoli być oczyszczany, wzrastać, porządkować różne rzeczy. A nie, że ja wyjdę z tej więzi, udoskonalę się i wrócę doskonały i teraz możemy idealnie tworzyć więź.
2: To jest jeszcze moment, kiedy uczniowie przebywają ze zmartwychwstałym, który im się ukazuje. Ale Ewangelia pokazuje nam też, że moment, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, też odsłania nam uczniów, którzy dalej powątpiewają. To jest niesamowite, że mimo tak wielu doświadczeń, które mają już za sobą, doświadczenia życia z Chrystusem, Jego nauczania, potem faktu samej śmierci, w końcu spotkania zmartwychwstałego, przebywania z Nim tak długo i spotykania Go po wielokroć, Piotr, który jeszcze doświadcza tak blisko tych pytań, które zadaje mu Chrystus, razem spożywają ryby, które spożywają wtedy właśnie na brzegu jeziora. I mamy moment, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, a część i tak powątpiewa. Mimo tego wszystkiego, dalej gdzieś ich rozum po prostu nie jest w stanie przekroczyć pewnej bariery i jest nadal w nich jakiś brak. Brak Ducha Świętego, na którego zesłanie oczekują potem wspólnie z Maryją. Jak ksiądz rozumie ten przełom, którym jest ten życiodajny Duch, który wstępuje potem w uczniów, który tak naprawdę no, jakoś jest określany jako początek Kościoła, że właśnie tam rodzi się żywy Kościół prawdziwy, ten Duch Święty, który go ożywia. Trzecia osoba. Tak tylko jeszcze dodam, w ostatnich z rozmów jeden z księży, ksiądz Waldemar Linke, właśnie zwrócił uwagę na to, że my często myślimy o Duchu Świętym jako o trzecim z trzech, gradując go po ludzku jako trzeciego z rzędu, prawda? Kiedy to jest Pan i Ożywiciel, ten, który jest osobą, jedną z osób Trójcy i to jest ten sam Bóg.
1: Są różne tradycje. Jedna z tradycji mówi, że Kościół powstaje właśnie w momencie wniebowstąpienia, kiedy Jezus wstępuje, a na ziemi zostaje jego ciało w postaci uczniów, którzy tam są. Ikony często pokazują właśnie moment wniebowstąpienia Chrystusa, wschodniej ikony, że jest Matka Boża, Matka Kościoła, jest Piotr i jest Paweł, którego fizycznie oczywiście wtedy jeszcze nie mogło być, ale właśnie pokazując tą intuicję, że Kościół rodzi się w tym momencie, bo głowa wstępuje do nieba, a na ziemi zostaje jak mistyczne ciało, wspólnota uczniów. Tradycja bardziej zachodnia jest tą tradycją, o której tutaj już powiedzieliśmy, że początek Kościoła z racji na to otwarcie się, wyjście uczniów z Wieczernika i głoszenie Ewangelii. Wydaje mi się, że Duch Święty to jest przede wszystkim dany im po to, aby jeżeli jakiekolwiek mówimy o jakimkolwiek życiu duchowym, ja nie lubię, kiedy mówimy o życiu wewnętrznym. Bo życie duchowe zawiera w sobie to, że ono jest właśnie z ducha. To nie jest tylko to, co ja mam w sobie, moje wewnętrzne właśnie przeżycia, nawet religijne, bardzo pobożne, nawet jakieś w moim odczuciu mistyczne, jakieś uniesienia, pocieszenia, ale że właśnie życie duchowe, na ile proszę też, żeby Duch Święty we mnie działał, przenikał, prowadził. Święty Paweł pisze, że to Duch Święty w nas woła, Abba Ojcze, to On się w nas modli. Jest też nazywany duchem miłości. Miłość Ojca i Syna tak silna, że tworzy oddzielną osobę, którą jest Duch Święty.

0: Szkoła Ród.
1: Duch więzi tym, który przenika Trójcę, ją Pan i Ożywiciel, że nie tylko ożywia umarłych, jakbyśmy często chcieli tak prosto myśleć. Właśnie mnie, według mnie ożywia to, co jest obumarłe między nami. Może ożywić. Na ile też o tego Ducha prosimy, chcemy nim żyć, na ile też chcemy, żeby coś ożyło, a nie na ile już pogrzebaliśmy coś, albo nic nie chcemy zrobić. To jest też Duch Święty, który jest nie tylko, że za nas wszystko zrobi, ale że pomaga nam uwierzyć, że ja mogę coś zmienić w sobie także. To, co jest oczywiście do zmiany, co jest do przepracowania. Myślę, że działaniem Ducha Świętego dzisiaj jest także to, kiedy odkrywam, że sam nie dam rady i potrzebuję pomocy z zewnątrz, potrzebuję może terapii, potrzebuję jakiejś solidnej rozmowy szczerej. Duch Święty, myślę, że daje nam też ten dar życia w prawdzie. Ewangelia go nazywa Duchem Prawdy. Elred powie, że bez prawdy jest niemożliwe trwanie w jakiejkolwiek więzi. On niszczy brak prawdy, jakaś taka iluzja, hipokryzja, zakłamanie, dwulicowość niszczy więź. Czasami próbujemy brnąć w jakieś takie kłamstwa, czy jakieś takie właśnie podwójne życie niektórzy prowadzą. Jakby próbują, mówię, że to ratują, żeby nie zranić tej drugiej osoby. Ale jakby w tym momencie, że to kłamstwo wiele bardziej boli niż prawda. Że na przykład nie kocham cię, nie chcę tworzyć z tobą więzi. A brnięcie w coś, czego nie ma, powoduje jeszcze większe cierpienie też tej drugiej osoby oczywiście.
2: Tutaj mi na myśl przychodzi, tak teraz mi się to zrodziło, że wołamy Veni Creator, a w takich sytuacjach trochę to my chcemy kreować tą rzeczywistość. My stajemy się tymi, którzy kreują pewien jakiś obraz, pewną to rzeczywistość, prawda. Układamy, że tak będzie najlepiej. A nie wołamy o tego, który rzeczywiście jest tym, który ożywia. Myślę też, że może to nie będzie takie zręczne określenie, ale często myślimy o Duchu Świętym trochę narzędziowo. W tym sensie, że jako pewnej mocy pożytkujemy go na przykład do rozwiązania jakiejś sprawy. Ucieka nam to, że to jest osoba, że tu dalej chodzi o relacje. Że to nie jest rzeczywistość, która jest udziałem mocy Boga, tylko to jest rzeczywista osoba. To też, myślę, jest pewna jakaś tajemnica, że Duch Święty jeszcze na ten moment. W dziejach Kościoła w ogóle jest taki dosyć tajemniczy. Też mało o nim Kościół się wypowiadał. Jak myślę, to przychodzi mi na myśl encyklika Jana Pawła II. On był bardzo mocno związany z Duchem Świętym powodem tej modlitwy, którą przekazał mu ojciec, którą też całe życie ze sobą jakoś w sercu nosił. Też jakiś czas temu dotarłem do takiej informacji, że na rok przed śmiercią, kiedy wiemy, że już był w bardzo ciężkim stanie, jeśli chodzi o ogólny jego stan fizyczny, zapisał jeszcze wtedy odręcznie tę modlitwę, co wskazuje na to, jak ważne dla niego było wołanie o Ducha Świętego w jego życiu. No i właśnie ta osobista relacja. Czy nie jest trochę tak, że wykorzystujemy Ducha Świętego w pewnym sensie tak narzędziowo? Nie wchodzimy w relacje?
1: Ducha Świętego, jak i myślę w ogóle Pana Boga i Syna Bożego, także próbujemy trochę wykreować na taką swoją modłę. Często próbujemy tak antropomorfizować Pana Boga, czy czynić Go takim też użytecznym dla nas. Myślę, że Ducha Świętego, myślę, że mamy taką dużą niestety łatwość sprowadzić do jakiejś takiej mocy działającego Boga. Natomiast w ogóle myślę, że problem jest dużo szerszy, że często w swojej religijności czy takim życiu religijnym próbujemy właśnie często Pana Boga jakby mieć tak na własny użytek. I kiedy ten użytek nie zgadza się do końca z naszymi oczekiwaniami i potrzebami, to rodzi się pewien problem. Wtedy jakby, gdzie jest Bóg? Dlaczego tak? A dlaczego nie? Przecież proszę o dobre rzeczy, chcę czegoś dobrego, On mi nie daje. Właśnie pytanie, czy nie daje, czy daje, to jest... Nie jest takie proste. Myślę, że tak, Duch Święty jest w ogóle nieodkryty. I może tak pozostanie. jest pewną tajemnicą. Czy jak mówili ojcowie, raczej uwielbiali używać słowa misterium. No, tajemnica to jest coś, co jest znane, ale zachowujemy sekret, żeby go nie tak. A misterium jest czymś, z czego do końca nie da się do końca poznać, wypowiedzieć, określić, zamknąć w pojęcia. Można być jedynie w jakiś sposób wprowadzony w misterium. Doświadczyć mocy tego ducha. I na ile też rzeczywiście przyzywam go, modlę się o niego, proszę o jego działanie we mnie, ale nie takie działanie, które mi się wydaje, że ja chcę osiągnąć, ale no właśnie to, żeby pozwolić się jemu prowadzić. Do tego potrzebne jest zaufanie, dlatego według mnie podstawą życia duchowego jest w ogóle praca nad zaufaniem. Na ile ja ufam Bogu, nie tylko wierzę, że On jest, że jest wszechmogący, że jest Ojcem, że jest Synem, że jest Duchem Świętym, ale na ile ja Mu ufam. Nie przez przypadek historia zbawienia zaczyna się od Ojca wiary, czy jak święty Paweł napisze, od Ojca zaufania. Zaufał wbrew nadziei, Abraham. I ta figura jest nam dana jako początek i zmierza do Chrystusa, który w pełni ufa swojemu Ojcu. Ta przepiękna modlitwa, którą w Ogrójcu zanosi. I mówi, nie tak jak ja chcę, ale tak jak Ty. Ale dlaczego on to mówi? Nie dlatego, że ślepo poddaje się, ale dlatego, że ufa Ojcu. Że jeżeli ten kielich jest do wypicia, to Ojciec pomoże mu, nie zostawi go w tym doświadczeniu, ale pomoże mu wypić ten kielich.
2: Co znaczy wierzyć w konsekwencji tego, co ksiądz teraz wspomniał? Czym jest wiara?
1: Dla mnie wiara to jest zaufanie. To jest zaufanie Panu Bogu, zaufanie Jego Słowu, Jego obietnicy, którą nam dał.
2: Chrystus wypowiada takie słowa, kiedy pytają Go uczniowie o to, czym jest Królestwo. Albo kiedy przywrócisz Królestwo Izraela, to się wielokrotnie pojawia w nauczaniu. I przypominają mi się teraz właśnie te słowa, kiedy Chrystus mówi do uczniów, że Królestwo Boże jest w was. To może być dosyć zaskakujący element, ze względu na to, że no, tamte czasy raczej wskazywały, że królestwa to się buduje, prawda? One powstają za jakimiś murami, mają pewne jakieś granice, zarówno czasu, jak i przestrzeni. A tutaj wracam do tego i zaufania, i do tej przyjaźni, i do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Królestwo Boże jest w was. Czym jest to królestwo? Jak to rozumieć?
1: Myślę, że chyba tak najbezpieczniej, najprościej, tak jak ja to jakoś na swój rozum i zdolności rozumiem, to jest to, że to jest ten udzielenie się Boga we mnie, że On jest. Że stwarzając każdego człowieka, nie? To jest to Jego tchnienie, które tchnął Ruach. W tym, że życie Boga jest nosimy je. I ono jest niezatarte. Że każdy człowiek jest jego dzieckiem, jest dziełem Jego rąk, jak pięknie pisze, czy mówi psalmista w psalmie 8. To jest Jego dzieło. I ta część jest po prostu w każdym z nas. Bez względu na to, co my z tym zrobimy, nie zrobimy, w jakim kontekście żyjemy i tak dalej, to jest to w nas.
2: Myślę teraz też o wymiarze modlitwy. Jak ksiądz rozumie modlitwę i jakby ksiądz nam, słuchającym, polecił się modlić? Trochę zapytam jak uczniowie. Panie, jak mamy się modlić?
1: No tu nie będę jakoś bardzo, bardzo oryginalny. Dla mnie modlitwa, najprostsza definicja to jest właśnie rozmowa w spotkaniu. Formuły modlitwy, takie teksty, którymi się modlimy, dla mnie to jest taki dobry początek, wstęp do rozmowy. Ale istotą jest to, kiedy ja zacznę rzeczywiście rozmawiać jak z przyjacielem. Jak usiądę i tak, Pan Bóg wie, co u mnie słychać. Pan Bóg wie, ale co innego jest wiedzieć, a co innego jest usłyszeć. jest piękne teksty, pieśń nad pieśniami, kiedy oblubieniec woła do oblubienicy, by dała mu słyszeć swój głos. Chce usłyszeć jej głos. Głos, który woła, który mówi. Myślę, że modlitwa jest dla mnie przynajmniej jest taką przestrzenią, w której Pan Bóg chce też usłyszeć mój głos. Nie tylko moją litanię różnych próśb, czy także dziękczynień, ale chcę, wydaje mi się, że dla mnie rozmowa to jest to, kiedy mogę z nim porozmawiać, powiedzieć mu, że boję się tego, proszę go o pomoc w tej czy tej sytuacji, bo się boję, bo widzę, że z czymś sobie nie radzę, że, czy rozmawiam o kimś, kto jest dla mnie jakoś ważny, że widzę, że się zmaga, cierpi. Rozmowa. Być jak przyjaciel, być modlitwa dla mnie, ten dom, ta izdebka, do której mamy się zamknąć, to zawsze myślę wtedy o Betanii. Jezus uwielbiał chodzić do Betanii, miał tam swoich przyjaciół, których Ewangelia wprost nazywa jego przyjaciółmi, Martę, Marię i Łazarza. Ta trójka rodzeństwa, która była bardzo bliska. I był tam, by z nimi porozmawiać, by poczuć się dobrze, by odpocząć, by się spotkać. Myślę, że to jest jakiś dla mnie wzór modlitwy, kiedy nie tylko kiedy chcę spełnić jakiś obowiązek, wypowiedzieć modlitwę taką czy taką. Oczywiście one są potrzebne, jako dobry początek do wejścia w coś, co, ale jakby sercem modlitwy powinna być rozmowa.
2: To myślę, że takiej modlitwy w przyjaźni możemy Wam życzyć, drodzy słuchacze. Dziś Państwa i moim gościem był ksiądz Mateusz Milczarek. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Szkoła Rut.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane, Ludźmierz, 7 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone na Błoniach przy sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej.
2: Prawie od 600 lat kolejne pokolenia Podhala i wiernych z całej Polski oddają tutaj hołd Matce Boga. A ta cześć Maryi nierozerwalnie łączy się z różańcem. Lud podhalański, który odznacza się prostotą i głęboką wiarą, zawsze miał poczucie tego, jak wspaniałym źródłem życia duchowego może być modlitwa różańcowa. Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny, całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki

Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rzeczy nowe naszych czasów. Punkty 5 i 6. Do nas należy, aby z jasnością umysłu i poczuciem odpowiedzialności podjąć wyzwania naszych czasów. Konieczne jest przyjęcie odpowiednich narzędzi normatywnych, zdolnych strzec sprawiedliwości i ograniczać wypaczające skutki władzy technologicznej. Kwestia ta nie wyczerpuje się jednak w samej regulacji. Jak przestrzegał papież Franciszek, trzeba z realizmem pytać, kto dzisiaj dzierży tę władzę i ku jakim celom ją ukierunkowuje. Nie możemy jednak ignorować faktu, że energia jądrowa, biotechnologia, informatyka, znajomość naszego DNA i inne możliwości, które zyskaliśmy, umożliwiają tym, którzy posiadają wiedzę, a nade wszystko władzę ekonomiczną, aby ją wyzyskiwać. Niezwykłe panowanie nad całym rodzajem ludzkim i nad całym światem. Niegdyś to przede wszystkim państwa prowadziły i ukierunkowywały innowacje. Dziś natomiast głównymi motorami rozwoju są podmioty prywatne, często ponadnarodowe, dysponujące zasobami i zdolnością oddziaływania większymi niż wiele rządów. Władza technologiczna przybiera zatem nowe oblicze, w przeważającej mierze prywatne, a przez to jest jeszcze trudniejsza do rozeznania, uporządkowania i ukierunkowania ku dobru wspólnemu. Dlatego trzeba podjąć wspólne rozeznanie, zdolne dotrzeć do duchowych i kulturowych korzeni dokonujących się przemian. Jeśli bowiem zatrzymamy się jedynie na tym, co doraźne, ryzykujemy, że o kierunku naszej wędrówki zadecyduje za nas następujący po sobie ciąg naglących stanów kryzysowych. Przeżywamy obecnie gwałtowny etap przejścia, zmianę epoki, w której podczas gdy jedni współzawodniczą o przyszłość nowych technologii, a inni są zaangażowani w podejmowanie nad nimi refleksji, większość osób pozostaje w oczekiwaniu, przygląda się z oddalenia i po prostu ma nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze. Właśnie dlatego w naszym sumieniu stajemy przed rozstrzygającymi pytaniami, których nie można już dłużej uchylać. Dokąd zmierzamy? Ku jakiemu celowi pragniemy się skierować? Jaki kierunek winniśmy obrać jako wspólnota ludzka i jako narody?

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 27 lipca 2025 roku. Pielgrzymka do domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku.
3: Jak widzimy, odkrycie Bożego powołania wobec nas jest czymś bardzo istotnym, bardzo ważnym. Ważnym jest rozeznanie i podjęcie tego, czego Bóg od nas oczekuje. Bo czy to w życiu zakonnym, czy w sakramentalnym małżeństwie, wdowieństwie, czy stanie życia osoby samotnej, Bóg ma dla nas konkretny plan. Pragnie, byśmy w tym planie z Nim współpracowali. Przede wszystkim w tym Bożym planie zawarte jest nasze uświęcenie już tutaj, na ziemi, na ile to tylko będzie możliwe. Ale w jaki sposób? Dla małżonków to uświęcanie się dokonuje się przez wspólne kroczenie do Boga, przez wzajemną miłość, przez rezygnowanie z siebie, wspólną modlitwę, czy wspieranie się w chrześcijańskim wychowywaniu dzieci. To rzeczy, o jakich zapominamy, a przecież na tym między innymi polega powołanie małżeńskie, na tym, że wzajemnie uświęcamy się w obopólnej miłości. Święty Paweł w liście do Koryntian zostawia nam następujące słowa. Niewierzący mąż uświęca się dzięki swojej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez wierzącego męża. To pokazuje, że małżeństwo, powołanie małżeńskie jest wspólną drogą, w której razem jako małżonkowie możemy i powinniśmy kroczyć do Boga. Ale także osoby samotne, wdowcy i wdowy są powołani do tego, żeby uświęcać się w tym stanie życia, w jakim dane im było się znaleźć. Często w tym stanie życia mogą poświęcać więcej czasu Panu Bogu, innym ludziom, aby w ten sposób uświęcać siebie i niejako pomagać Bogu w zbawianiu świata, choćby przez czas, który mogą poświęcić na modlitwę, bo zwykle zdarza się, że tego czasu mają trochę więcej.
1: Dobre słowo pasterzy.